szczęśliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

sit together on the sofa with the music waiting.

0: Ukraina znów pod ostrzałem rosyjskich rakiet. Kilkanaście osób zostało rannych w Kijowie. Szczęśliwy finał poszukiwań w Szczecinie. Policja odnalazła zaginione rodzeństwo. Mały prysznic dla naszych siatkarzy. Polacy zaliczyli pierwszą porażkę w Mistrzostwach Europy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek atak rakietowy na Kijów, 11 osób zostało rannych. W nocy słychać było potężne wybuchy, donoszą władze ukraińskiej stolicy w komunikatorze Telegram. Na miasto spadły pociski balistyczne, wiele budynków biurowych i mieszkalnych jest uszkodzonych, brakuje wody. Rosja zaatakowała rakietami także Odessę, tam ucierpiały 3 osoby oraz miasta Dniepr i Zaporoże na południu kraju. Szczęśliwy finał poszukiwań rodzeństwa ze Szczecina. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszukiwania ruszyły po zgłoszeniu od matki, że dzieci wyszły rano do szkoły, ale tam nie dotarły. Nie było też z nimi kontaktu. Natychmiast ruszyła policyjna akcja.
1: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
0: Mówił Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. A to reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków.
2: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
0: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Farmaceuci ściągną przed Sejm z żądaniem zmian. Chcą zwrócić uwagę na problemy branży podczas, jak sami to nazywają, pokojowego zgromadzenia. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
3: Głównych postulatów jest 6. To m.in. obowiązek obecności farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków na receptę oraz uproszczenie prawa przy realizacji recept. Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jest przeciwko obecnym propozycjom rządu.
4: Pewne rozwiązania prawne, które są dyskutowane, a które miałyby dla nas bardzo niekorzystne skutki, choć nie tylko apteki i farmaceutów, ale ogólnie na polskie społeczeństwo, dostęp do leków i bezpieczeństwo lekowe.
3: Władze twierdzą, że nie rozumieją sensu protestu, argumentując, że cały czas starają się działać na korzyść farmaceutów.
5: Powinniśmy tak naprawdę chyba wyhamować całkowicie z panią minister.
3: Mówi Mateusz Oczkowski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Aptekarze zbiorą się pod Sejmem 7 października.
0: Dodajmy, że w Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma około 40 tysięcy osób. Oszuści znów podszywają się pod pracowników banków. Kolejny taki przypadek na Warmii i Mazurach. 73-letnia mieszkanka Elbląga straciła 90 tysięcy złotych, przelewając oszczędności na rzekomo bezpieczne konta. O tym, jak nie dać się oszukać, Tomasz Markowski z policji.
6: Pamiętajmy, że policjanci, prokuratorzy nigdy nie dzwonią do mieszkańców, do osób prywatnych z prośbą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy w trakcie prowadzonych działań. Jeżeli ktoś do nas dzwoni z taką prośbą albo ktoś do nas dzwoni informując, że nie wiem, nasze oszczędności w banku są zagrożone i musimy natychmiast dokonać jakiegoś przelewu, wskazane konto albo te pieniądze wypłacić i przekazać komuś innemu, miejmy świadomość, że to są oszuści. Rozłączamy się, nie traćmy zdrowego rozsądku, pamiętajmy, że oszuści tylko na to liczą.
0: Każdy telefon, gdy podejrzewamy, że może to być próba oszustwa, zgłaszajmy na policję lub na 112.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwszy poważny pojedynek polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty.
8: Ciężko jest skomentować taki mecz, ale wygrali lepsi. No dzisiaj byli lepsi.
9: Nasi tak wygrali. Takiego tiebreaka się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie ciągnęli. To jakoś punkt za punkt, szacun.
10: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
8: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
11: I tak mamy pierwsze miejsce w grupie, czy nic się nie stało.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy, że w 1/8 turnieju nasza drużyna zmierzy się z Łotwą.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Zimny prysznic ja miałem między autobusem a pracą, ale już schnę.
13: Dzień dobry. Widać, masz kałużę na plecach. Dzień dobry. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
13: ale damy radę. Rozpalimy tutaj zaraz powietrze wokół nas, aż będzie iskrzyć. Czy mi się wydawało, że czy błyskawice widziałam dzisiaj, bo tak
12: tego
13: nie było.
12: To nie widziałem.
13: Nic nie było
12: ja
13: słychać,
12: ale
13: jakoś tak
12: ciągle
13: mi coś błyskało przed oczami, chyba do okolicy trzeba iść. Za chwilę Queen, teraz Modern Talking.

0: Matko kochana, co ten szczęsny zrobił, oglądam właśnie. No, wszedł wczoraj nieoczekiwanie, grając w Barcelonie i bawił się piłką przed polem karnym, przed linią bramkową i stracił ją, tę piłkę, i gol padł. A mówię o tym, ja już tam pal 6, ale Szczęsny dzisiaj obchodzi imieniny.
1: Szczęsna też.
0: Szczęsna i Zygmunt i Zygmunta i Cherubin, Drogosław, Franciszek, Lambert, Narcyz, Piotr, Robert i Sokrates.
1: Wszystkiego najlepszego. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, polska aktorka, obchodzi dzisiaj z kolei swoje urodziny.
0: Włoski himalajista Reinhold Messner.
1: A także Baz Luhrmann, australijski reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Jeżeli wam się wydaje, że nie znacie żadnego jego filmu, to na pewno jesteście w błędzie.
0: Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują. Przypominam, że ten Szczęsny dzisiaj to imię jest.
1: Tak.
0: A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem.
3: Co to znaczy być obdarowanym? Co to znaczy być obdarzonym miłością, łaską, miłosierdziem? To znaczy zapatrzyć się dzisiaj w figurze tej kobiety, która wylała na stopy Jezusa alabastrowy flakonik jakiegoś drogiego oleju. Ta kobieta doświadczyła niesamowitej miłości, miłosierdzia i chciała się Bogu odwdzięczyć, oddać jakąś część tego, czego sama doświadczyła. Szukałem informacji, ile to ten alabastrowy flakonik był wart. Mówi się, że około rocznej pracy, 300 denarów. Ona dała część swojego życia za to, że została obdarowana. Dostąpiła od Boga miłości i miłosierdzia. Czy ja też tak umiem zachować się względem Boga? Oddać Mu część siebie z wdzięczności?

0: 24,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus, strona wstaje. Od jakiegoś już czasu, już nie pamiętam od kiedy, mamy te butelkomaty i wrzucamy tam te butelki karnie.
1: Oj, wrzucamy, chociaż zawsze jak podjadę, to albo jest przepełnione i muszę tam iść do pani, żeby to naprawiła.
0: Odpełniła.
1: Albo jak ktoś z worem całym przyjdzie i muszę w kolejce stać.
0: Z worem to i tak masz szczęście, bo czasem trzy wory przychodzą i
1: też
0: wtedy
1: się zdarza,
0: to już jest w ogóle
1: no.
0: Płacz i rozpacz. A człowiek trzy butelki ma i jak to? No ale to tak bywa. No w każdym razie działa system, działa. System kaucyjny przynosi efekty nad Odrą o 90% mniej zebrano butelek PET. Okazuje się, że oni co roku robią taką akcję i sprzątają fragment od jednego mostu do drugiego mostu. To akcja Czysta Odra, a będzie też Czysta Wisła. Mhm. No i na razie, jeżeli chodzi o Wrocław, no to okazało się, że liczba znalezionych butelek PET, czyli tych plastikowych, spadła o 90%, a puszek aluminiowych o 82,5%.
1: Pięknie.
0: Widziałeś ty?
1: No.
0: No. Niesamowite.
1: No to wrzucajmy. Ja
0: jestem pod wrażeniem.
1: Drażni to włożenie tego wszystkiego, ale jak już wrzucam, niestety, to sobie tak wizualizuję 50 groszy, złotówka,
0: jest
1: złoty
0: jeden
1: 52.
0: Wzrost. Jest jeden wzrost.
1: Wzrost? Co jest
0: dlatego
1: wzrost?
0: Ja cały czas apeluję, żeby oni te małpki i te inne też zrobili, obkaucjowali. Wzrost opakowań po alkoholu szklanych, tych tam małych, większych, tam średnich, wzrost o 30% prawie.
1: Człowiek jak już się napije, to nie pamięta, gdzie butelkę zostawił.
0: To też prawda. Ale gdzie nad Wisłą?
1: Karygodne. 26 minut po 8, aż chciałoby się Pet Shop Boys puścić, ale mamy coś innego w planie. Michael Jackson.
0: A Pet Shop Boys to do 9, a kto wie, może znajdziemy.

0: Radio Plus.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Katowice. Przed sądem apelacyjnym rozprawa odwoławcza Tomasza J., oskarżonego o zabójstwa księdza Grzegorza Dymka. Proboszcz parafii w Kłobucku zginął podczas napadu na plebanie w lutym 2025. Pierwsza instancja skazała sprawcę na 20 lat więzienia. Uznała, że działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Z tym nie zgodziła się prokuratura, domagając się dożywocia. Tomasz J. przyznał, że chciał okraść duchownego, ale nie zabić. Podczas napadu skrępował ręce ofiary, a głowę owinął taśmą foliową. Przyczyną śmierci proboszcza było uduszenie. Amerykańskie uderzenie w państwa kupujące rosyjskie surowce. Kongres przyjął ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw, które kupują rosyjską ropę naftową oraz gaz. Wcześniej ustawę przyjął Senat. Dokument daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, w tym na kraje unijne. Wśród państw, które mogą na tym ucierpieć, są m.in. Chiny, Indie, Słowacja i Węgry. I jeszcze Włochy. W Rzymie trzecia w ciągu 8 lat próba sprzedaży willi gwiazdy kina Sophie Loren i jej nieżyjącego męża, producenta filmowego Carlo Pontiego. Cena rezydencji wynosi około 20 milionów euro. Próby sprzedaży willi w parku przy Via Appia Antica, najstarszej i najbardziej symbolicznej drodze starożytnego Rzymu nazywanej Królową Dróg, podjęła się już trzecia agencja nieruchomości. Willa ma 700 metrów kwadratowych, jest w niej 5 sypialni, 7 łazienek i 3 salony. Prawdziwą perłą rezydencji jest jadalnia wykuta w grocie z epoki rzymskiej. Jest tam oryginalna mozaika przedstawiająca meduzę.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. 26 minut pozostało do 7.
2: Dzień dobry, witamy. Do 9 zapraszamy. A ja jak zawsze o tej porze pytam, o czym to myśli Tomek od samego rana?
1: Będzie o nowym, nieoczekiwanym członku Unii Europejskiej, być może przyszłym. Zdradzę, to zagadka będzie. Ten pan pochodzi z tego kraju.
2: Z Kanady.
1: No już zdradziłeś. Muszę być, zagadka miała być. Brian Adams.
2: Ale nie powiedziałem, co to za pan.
1: Ale państwo, dobrze. Brian Adams.
2: Przepraszam.

0: kombi słodkiego, miłego życia na antenie Radio Plus. Za 17 minut będzie godzina 7, to czwartek, 17 dzień września. Posłuchajmy, o czym myśli Tomek od samego rana.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Jednak Europa to potęga na skalę światową. Nie dosyć, że Australia występuje w Eurowizji, to teraz wizję euro ma Kanada. Szefowa Komisji Europejskiej zaproponowała Ottawie, przypominam, to jest stolica Kanady, status kraju stowarzyszonego z Unią. Kto wie, może w przyszłości znikną granice z Kanadą, nawet nie zauważymy, jak wjedziemy do Quebecu. Oczywiście pod warunkiem, że prześpimy cały Atlantyk. Od paru lat nie możemy bez paszportu dostać się do Szkocji, to chociaż do Nowej Szkocji sobie pojedziemy. A syrop klonowy wzbogaci szkolną dietę planetarną. O, i będą potrawy z całej planety. Także nie martwmy się, że niedługo słońce pojawiać będzie się po 7 rano, a znikać przed 16. Nad Unią Europejską, od Australii po Kanadę, słońce nigdy nie zachodzi.

0: Jakie mono, mono? Stereo, stereo, proszę państwa.
1: Zwłaszcza, że ja mówię i Kasia, ale teraz oddamy głos Arturowi Moczarskiemu, który przypomni bardzo ważne daty związane z 17 dniem września.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 17 września 1374 roku król Ludwik Węgierski wydał w Koszycach przywilej dla polskiej szlachty. Pierwszy tego typu akt w naszej historii. Ten dzień to oczywiście Dzień Sybiraka, rocznica agresji sowieckiej na Polskę w roku 1939, nazywana czasem Dniem Golgoty Wschodu. Także 17 września, ale roku 1895 zmarł w Krakowie Zygmunt Szczęsny Feliński. Urodził się 1 listopada 1822 roku w Wojutynie koło Łódzka na Wołyniu. Wcześniej stracił ojca, a gdy miał lat 16, jego matka została zesłana na Syberię. Po konfiskacie majątku przez rząd carski dziećmi Ewy Felińskiej zajęła się rodzina i bliscy. Był bliskim przyjacielem Juliusza Słowackiego, z którym jako młodzieniec chciał ruszyć na pomoc powstaniu listopadowemu, a zresztą został później jedynym świadkiem śmierci wieszcza. Potem ukończył seminarium i został ojcem duchownym kleryków w Petersburgu, gdzie bardzo szybko zaangażował się w pomoc dzieciom oraz osobom chorym i samotnym. To właśnie dla nich założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W roku 1862 papież Pius IX mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim. Nie był zwolennikiem walki zbrojnej z caratem. Na drodze zbrojnego powstania wszystkie poniesione ofiary są zmarnowane, skoro zamiar się nie powiedzie. Pracy zaś dla odrodzenia kraju, najdrobniejsza nawet kruszyna, wzbogaca zasoby narodowe, tak pisał. Wkrótce jednak Szczęsny Feliński poparł żądania powstańców styczniowych i napisał do cara list, w którym domagał się niepodległości Polski. Za to spędził 20 lat na wygnaniu w Jarosławiu nad Wołgą. Beatyfikował go święty Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski w roku 2002, a kanonizował 7 lat później Benedykt XVI.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Don't worry, be happy now.
1: Za dwie minuty będzie godzina siódma. Przeczytałem wypowiedź Roberta Górskiego, kabareciarza, który kupił sobie dom w Hiszpanii i tam mieszka przez część roku, ale mówi, że są tam takie absurdy urzędnicze, że tęskni za Polską i mówi, że Polska to wspaniały kraj. Oczywiście od maja do października. To związane jest z kolei z pogodą. No i dzisiaj na naszym profilu facebookowym zdjęcie jesienne z pytaniem, czy są wśród nas jesieniarze i jesieniary, czyli tacy, którzy mają już dość słońca.
2: Nie, nie, nie. Ja nie mam dość słońca, ale potrafię lubić jesień.
1: O. Ja też, ja też. Ja wszystko ja lubię w odpowiednich proporcjach. Dokładnie, więc jak już się słońce naświeci, to niech trochę popada, niech trochę będzie szaro. Dobrze, czekamy na was na naszym profilu facebookowym.
2: Zapraszamy za chwilę najnowsze wiadomości, również te pogodowe w Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Uwaga kierowcy, po wypadku problemy na czwórce w Małopolsce, są ranni. Prezydent zdecydował, spotkanie w mniejszym gronie, ale bez zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pierwsza porażka biało-czerwonych, polscy siatkarze przegrali z Bułgarami. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pilne informacje dla kierowców. Po poważnym wypadku problemy na czwórce w Małopolsce. Na odcinku Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki i bus, ucierpiały cztery osoby. Dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa są zablokowane, kierowcy poruszają się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około dwóch godzin. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć te rozmowy, to pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
2: Przed wylotem do Nowego Jorku jutro Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. A jeszcze dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
3: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
2: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Ponad 9 zł za litr oleju napędowego. To na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Analitycy rynku alarmują. Na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
5: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
4: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
6: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
7: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
4: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Krakowska prokuratura zbada możliwe fałszerstwa na listach poparcia dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Chodzi o byłego szefa NIK-u Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bochenczaka. Zdaniem komisarza wyborczego, który złożył do prokuratury dwa zawiadomienia, doszło do nieprawidłowości przy sporządzaniu list poparcia i możliwego podrobienia podpisów.
8: Te nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów i również dotyczą w wypadku obu list kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które, jak ustalono wstępnie, dotyczą osób zmarłych.
1: Wyjaśnia Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury. W obu przypadkach może chodzić o nawet 3000 nieprawidłowości. Przypomnijmy, Miejska Komisja Wyborcza nie dopuściła Banasia i Bochenczaka do przedterminowych wyborów. Powodem była niewystarczająca liczba ważnych podpisów na listach poparcia. Za wpisywanie danych osób zmarłych grożą 3 lata więzienia, a za podrabianie podpisów 5.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Bułgarzy, niesieni dopingiem swoich kibiców w hali w Sofii, byli wczoraj trudni do zatrzymania, przyznaje sam kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
9: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następny mecz grać lepiej.
1: Kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa, a stawką sobotniego meczu awans do ćwierćfinału. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Jesteśmy, nigdzie się nie oddalamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy i do dziewiątej zapraszamy nieustająco Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: I lecimy na plażę zrobić sobie zamki na piasku. Ale to za
1: fajnie.
2: Chwilę. A teraz Madonna, Like a Prayer.

0: Zamki na piasku i Lady Punk na antenie Radia Plus. Ważne, żeby pod oczami, pod powiekami piasku nie czuć o poranku.
1: No tak, no jak ktoś na wakacjach, to może gdzieś mu się piasek zapodzieje jeszcze.
0: Mówiłam o niewyspaniu bardziej.
1: No dobra, to trzeba wydłubać. Dobrze, 14 minut po godzinie 7 i teraz będzie relacja pani Agnieszki. Przepraszam, pożyczam z serwisu internetowego TVN-u. Mhm. Otóż to było około 5:50, obudził nas domofon, który swoją drogą jest już trochę uszkodzony. Mąż poszedł otworzyć i szybko wrócił, powiedział, że nie otwiera, bo przed domem stoją łosie. Co? I to nie ktoś, kto łosia jakieś, ale żywy łoś.
0: Ale że łosie dzwoniły?
1: Tak, bo pyszczkiem dotknął i zazwyczaj kulturalnie.
0: Dobrze, jak... że nie tam nie, tymi swoimi nie pomachał.
1: Nie, no łosie ogólnie nabierają ogłady. Jeden chciał pociągiem się przejechać ostatnio, tak. Drugi tu zadzwonił do mofa. Jeszcze nie do końca wiedzą, jak to skorzystać z tego, bo jak się chce pojechać pociągiem, to nie na tory skakujemy.
0: Chciałam powiedzieć, że nie rozpychają się tak jak dziki. Mhm. Jeszcze są takie dyskretne.
1: To bardziej, prawda.
0: Mniej.
1: No ten nie doczekał się, te dwa łosie nie doczekały się otwarcia furtki, więc przeskoczyły sobie nad płotem. No i tak się dostały na posesję. Więc państwo, które to w Starych Babicach na Mazowszu miało taką przygodę, oczywiście nagrali to telefonem, już w sieci się niesie. Później otworzyli bramę, żeby łosie mogły sobie pójść. A one powiedziały, a nie.
0: Dobrze
1: jak,
0: nam tu.
1: Jak nie, jak wskoczyliśmy przez płot, tak wyskoczymy.
0: A, okay.
1: I pobiegły sobie gdzieś.
0: Natura. 16 minut po 7.
1: Natura, to ja bym nie chciał wpaść.
0: Słuchaj, ciesz się, że u nas nie jest tak jak w Stanach, że niedźwiedzie wsiadają do samochodu i robią demolkę. Także nie jest jeszcze tak źle. Chociaż u nas też kłopot z niedźwiedziami, ale nie aż na taką skalę. I nie, raczej w Bieszczadach. Za chwilę na naszej antenie George Michael, Wham, Careless Whisper, a potem Baccara, Yes Sir, I Can Boogie. No i budzimy się w czwartek, 17 września, do życia, bo weekend coraz bliżej, więc i humory coraz lepsze.

0: 28 minut po 7, czwartek, 17 dzień września. Idzie załamanie pogody, trochę nam się chłodzi, trochę tam pokropi. Ogólnie rzecz biorąc, będzie przez chwilę nieciekawie.
1: Ale Katarzyna pisze, ja uwielbiam jesień, jest tak kolorowo. Drzewa mieniące się w rzece i to babie lato. Nie mam nic przeciwko słońcu, ale takiemu gorącemu to już podziękujemy. Podobnie Wiktor, jesień? Ja to uwielbiam. To jest pora, kiedy oficjalnie zaczyna się nowy sezon radiowo-telewizyjny.
0: To prawda, jak to radiowo? Tak, rzeczywiście.
1: W komitecie radia i telewizji chyba pracuje Wiktor. Dobrze, dziękujemy za wpisy, czekamy na nowe, ale jeżeli ktoś ulubi jesień, to między innymi chyba przez grzyby.
0: Też może być. Właśnie, mamy akcję na grzyby. No i w związku z tym mamy wspaniałą nagrodę dzisiaj o poranku w Radiu Plus do zdobycia Airfryer. Mhm. Dla tych, którzy chcieliby coś fantastycznego z grzybów przygotować w nowoczesnym stylu.
1: Tym razem nie SMS, ale wchodzicie na stronę radioplus.pl, tam zakładka z naszą akcją na grzyby. Wyślijcie nam jakiś fajny przepis z grzybami w tle, a nawet nie w tle, w roli głównej.
0: Poprosimy. No dobrze, to teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 15 osób, w tym dwoje dzieci rannych podczas rosyjskiego ostrzału Kijowa. Uszkodzone są budynki mieszkalne, biurowiec i magazyn. Rakiety spadły w co najmniej 4 dzielnicach. Tylko w ciągu kilku minut mieszkańcy usłyszeli ponad 10 eksplozji. Niespokojna noc także w Odessie, tam rannych zostało 6 osób, wśród nich także dwójka dzieci. Uszkodzony został 19-piętrowy blok i budynki prywatne. 3 osoby zostały poszkodowane w Zaporożu, trwa akcja ratunkowa. Sejm na wniosek Koalicji Obywatelskiej wysłucha dziś informacji w sprawie działań podejmowanych na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Polski i wschodniej flanki NATO. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania posłów. Prawo i Sprawiedliwość chce zapytać ministra sprawiedliwości o próbę przejęcia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Chodzi o spór kompetencyjny między odwołanym rektorem Michałem Sopińskim, a wskazanym przez resort Sławomirem Cudakiem, który pełni teraz funkcję rektora komendanta. Spór zakończył się dyscyplinarnym zwolnieniem Sopińskiego i trójki innych pracowników uczelni. Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego. Piłkarz reprezentacji Polski latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał jednak pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a później sam trafił do bramki. Benfica wygrała 2-0.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: I oto my, czwartek, 17 września, mówimy dzień dobry.
2: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Za chwilę na naszej antenie Stevie Wonder będzie Roxette, Fading Like a Flower, Kasia Kozimor,
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy.

0: czy zanim będzie smacznie, może być trochę niesmacznie?
1: Może być.
0: Bo jak idziemy na te grzyby, no to Jan Cwerwenka, przewodniczący Słowackiego Towarzystwa Mykologicznego przy Słowackiej Akademii Nauk, on ostrzega, że jednak są takie grzyby, których lepiej nie... No bo człowiek jak idzie, to taki pazerny jest, wszystko zbiera. Co
1: nie,
0: należy.
1: Nie, ja właśnie zbieram to, co już wiem, że na pewno to są te trzy gatunki, które znam. No.
0: To nawet nie o to chodzi. Chodzi o jakość grzyba. Aha. Żeby tylko te świeżutkie, ładniutkie zbierać, te takie troszeczkę nie bardzo, to nie bardzo, bo okazuje się, że nie zaleca spożywania grzybów noszących ślady żerowania owadów.
1: A to znaczy, jak mają takie dziurki od spodu?
0: Dziurki, tak, ale są też takie, że ślimak ugryzie czy coś tam. Uh-huh. Bo miejsca z tunelami po larwach są pełne ich wydzielin. I to naprawdę można się zatruć. On mówi, że to tak sobie człowiek nie zwraca uwagi.
1: Bo ja tak się zastanawiam, co ci ludzie...
0: Że żadna obróbka termiczna też nie pomoże.
1: Tak, to co ci ludzie z tymi robaczywymi? No przecież już robaków nie ma i ja sobie to zjem.
0: Ja odkrawam, to znaczy trochę tam jak
1: jest
0: taka...
1: Oj, to teraz mnie tego pana Czecha nie wystraszyłaś.
0: Nie, nie, no, przecież my jesteśmy rozsądni, nie zbieramy takich grzybów, ale on tak na wszelki wypadek, tym może Słowakom bardziej tłumaczy, bo my Polacy to przecież jesteśmy mistrzami w zbieraniu grzybów. Wiemy, jaki grzyb nam dobrze zrobi.
1: A mój tata zawsze mówił, o ładny, ładny, ale robaczywy. No i to się już nie nadawało.
0: No to jak, no ładny może być, popatrzeć z wierzchu można, ale rzeczywiście czasem jest tak, człowiek znajdzie takiego wielkiego grzyba, cudownego.
1: Zadowolony, szczęśliwy.
0: A tu zagląda ta noga, to po prostu taka, że już się kupy nie trzyma prawie, że.
1: No dobrze, no musimy się trochę dzielić z naturą tymi grzybami, nie tylko my.
0: Tak, ładne, śliczne, fantastyczne, a potem róbmy z nich cudowne rzeczy, sosy, nie sosy, zupy, cokolwiek innego, kulebiaki i tak dalej.
1: A
0: tak
1: jak
0: dalej.
1: Macie coś fajnego, jakiś przepis, taki oryginalny albo tradycyjny?
0: Się, nie bądźcie tacy.
1: Tak, a może wygracie airfryera. Czekamy, szczegóły na naszej stronie internetowej.
0: Dobrze, za chwilę Mary Head, One Night in Bangkok, będzie też Abba i Thank You for the Music.

Radio Plus. Radio Plus.

0: z Radiem Plus.
1: No, panom starszym nie pozwolimy już dośpiewać tego fragmentu na ryby, bo to przy innej okazji. Na razie na grzyby się wybieramy i czekamy na wasze przepisy na stronie radioplus.pl. Możecie wysyłać swoje propozycje, oczywiście te grzybowe. Dużo jest takich propozycji, że no, przepis jak przepis, potrawa zwykła, ale sos jest grzybowy.
2: O,
1: a Ernest wczoraj napisał tak: nie ma nic lepszego niż nazbierać kurek, ususzyć je i zmielić.
2: Jak to kurki suszone, mielone?
1: No, a później wykorzystać jako posypka do jajek, omletów, sosów, jako przyprawa. Prawa mega napisał, mega.
2: Mega. Mhm. No dobrze, trzeba spróbować. Słyszałam, że te kanie też można, jak się ma za dużo i nie już się schabowym i się przeczuje,
1: no.
2: To też można wysuszyć i zmielić i też jest to świetny dodatek, na przykład do zup. A co ty myślisz, że te z proszku, te takie, co kupujesz?
1: Co ja kupuję?
2: No, jak chcesz sos grzybowy, to tam nie mielone są te grzyby?
1: Trochę
2: pewnie,
1: tak,
2: że są.
1: No pewnie napiszą nam, ile procent tego jest.
2: A reszta to jakieś aromaty.
1: No, ale dobrze. Tam. Dobrze, jak kurki są mega, to znaczy są kury. No, takie o.
2: Z pomarańczowym grzebieniem. No dobrze. Poszłoby się na grzyby, oczywiście, że tak. A potem coś smacznego przygotowało. Czekamy na wasze przepisy.
1: Po godzinie 8 zadzwonimy z prezentem do jednej osoby.
2: A teraz Rod Stewart jeszcze przed godziną 8.
0: Na grzyby z Radiem Plus.

0: Jakub do nas napisał, to a propos jesieni, którą lubimy albo nie lubimy, napisał tak. Na chwilę obecną jestem w Egipcie. O, zazdrościmy, gratulujemy. I słońca tam jest aż za dużo, ale nasza polska jesień nawet w takim wydaniu ma to coś. Na razie jak się tym słońcem nacieszy i napawa Kuba, to jak wróci do Polski, będzie trochę
1: Kuba,
0: chmur.
1: Kuba, pod wodę, weź rurkę i tam, wiesz, te rybki oglądaj. To no jest też najpiękniejsze, można, co można zobaczyć.
0: Na ryby!
1: Na ryby!
0: Joanna też napisała, bo pytanie było takie, czy mamy tu jesieniary i jesieniarzy. W końcu, Joanna napisała, w końcu. No mamy taką klimatyczną pogodę, nie wszyscy lubią, ale cieszmy się taką, jaką mamy. Byle nie za długo.
1: Dokładnie tak. Czas na wiadomości i prognozę pogody.

0: Radio Plus.
1: Znaleziony bezzałogowiec był uzbrojony. Nowe fakty w sprawie drona wyłowionego z Bałtyku. Specjalny system kierowania ruchem. Kolejny krok dla bezpieczeństwa na kolei. Dostaną je pociągi Polregio. Nie każda szkoła otwiera drzwi przed harcerzami. Na Kujawach i Pomorzu wiedzą, jak to zmienić. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miał głowicę 4-kilogramową bojową z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie drona znalezionego koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Ładunek zdetonowano.
2: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
1: Tłumaczył zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Szef MON-u informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec mógł być rosyjską maszyną, która w niedzielę przeleciała nad Litwą. Warszawa i Wilno współpracują w tej sprawie. Jak sam mówił, liczył, że najpóźniej w środę prezydent odbierze od niego ślubowanie. Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nadal nie dostał zaproszenia od Karola Nawrockiego. Ten cały czas ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami. Mateuszu, impas wokół Trybunału trwa.
3: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
4: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
3: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Kolejny krok w kierunku bezpieczniejszej kolei. 15 pojazdów Polregio zostanie wyposażonych w system kierowania ruchem ETCS. Ma zwiększyć bezpieczeństwo m.in. dzięki monitorowaniu jazdy pociągu i reagowaniu w sytuacjach zagrożenia.
5: Gwarantuje takie pełne bezpieczeństwo, które pozwala na to, żeby uniknąć błędów, które człowiek może popełnić. Chociażby przejechanie semafora na stój, czy jakieś inne zdarzenia. Ten system na takie zdarzenia nie pozwala.
1: Mówił Andrzej Pawłowski, prezes zarządu Polregio SA. System zostanie zamontowany w 15 elektrycznych pojazdach, m.in. na trasach w centralnej i południowej Polsce.
5: Pociągi będą kursować w 6 województwach, także można powiedzieć, że po całej Polsce, bo tutaj z Warszawy do Łodzi, i na Krakowie, i na Dolnym Śląsku, także na Świętokrzyskim, również w województwie świętokrzyskim.
1: Projekt pochłonie w sumie blisko 34 miliony złotych. Wszystkie pojazdy zostaną zmodernizowane do trzeciego kwartału 2029.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie wszystkie są otwarte na harcerzy i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki czy pomagają przy biwakach. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
7: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, a może jednak warto.
6: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
7: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
6: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
1: Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Harcerstwu nic nie kosztuje. Placówka dostanie certyfikat lub tabliczkę i będzie miała prawo do używania tytułu. W Radiu Plus już teraz prognoza pogody na dziś.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: I kolejny, a być może pierwszy dla niektórych dzień dobry od Radia Plus, 6 minut po 8.
2: Witamy, zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimo.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Oto gramy Tina Turner już teraz w Radio Plus.

0: na grzyby z Radiem Plus.
1: No to poszliśmy na grzyby, mamy te grzyby i co dalej?
2: No właśnie, z nami jest Ania z Zielonej Góry. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A jak z Zielonej Góry, to na co się wybiera do lasu?
3: Teraz? Czy generalnie?
2: No,
3: generalnie.
2: Napisałaś nam o zielonkach, no to
3: generalnie,
2: do tego
3: tak.
2: Piję.
3: Ja najbardziej, tak, najbardziej lubię zielonki i najbardziej lubię rydze. Mhm. Ale na zielonki to jeszcze troszkę trzeba poczekać, bo to najpóźniejsze grzyby, które się pokazują u nas.
1: No tam piachu pełno w tych zielonkach, dajcie spokój.
3: To prawda, że piachu pełno, ale jak się dobrze wypłucze, wymyje, to rewelacyjne grzyby.
2: Mhm. No i nie boisz się tego, że to z blaszkami pod spodem?
3: Absolutnie, nie boję się.
2: Dobra, to co robimy? Zupa z zielonek napisałaś.
3: Zupa z zielonek to jest taki przepis, który dostałam od swojego kolegi, który jest leśniczym w Świdnicy. No więc tak, myje, płucze się te zielonki, kroi się na paseczki i podsmaża się z cebulką na patelni.
1: O, już brzmi świetnie.
2: Nie przerywaj.
3: No, dobrze, zapach jest rewelacyjny, tak, w domu. Można też potarkować trochę marchewki i też razem wszystko podsmażyć. Mhm. Ale tak nie na brązowo, tylko żeby to było w miarę miękkie. Potem to wszystko przełożyć do garka, zalać wodą. Ja dodaję nieraz kostkę rosołową albo trochę wegety, a jak ktoś ma taki bulion gotowy, to tym bulionem. Mhm. Dołożyć troszkę ziemniaczków lekko pokrojonych, nie tak bardzo w kosteczkę, no troszkę takich większych. Pogotować i na sam koniec, jak już ten bulion nabierze aromatu, tu zielonek, to dodać serka mascarpone, wtedy ta zupa się tak zagęści.
2: No.
1: No.
3: No i podawać z pietruszką na wierzchu, no rewelacja, rewelacja. A jak ktoś ma dużo tych zielonek, to można też wyciągnąć je potem z tej zupki, przemielić i zrobić takie małe pierożki z zielonkami.
2: Cudownie, ojej, bajka. Ale pomysłów, jeszcze wszystko się, znaczy nic się nie zmarnuje. Dziękujemy bardzo za ten przepis.
3: Dziękuję.
1: Super, ale dla ciebie mamy fajną rzecz. Airfryer.
3: Niesamowite, cieszę się bardzo.
1: Dobrze, że będziesz mogła tam sobie oj, poszaleć w tej kuchni, także gorąco dziękujemy za to spotkanie. Myślę, że w dobre ręce trafi, bo słychać po tobie, że lubisz gotować.
3: Lubię. Dziękuję bardzo.
2: Czekamy na zielonki. Wcześniej airfryer się pojawi. 16 minut po 8. Czekamy też na wasze przepisy na stronie radioplus.pl. Z Radiem Plus.

0: którzy marzą już o kolejnych wakacjach, inni cieszą się na jesień, w sumie byleby było trochę słońca. Ja co napisałeś, i w ogóle jesień to tylko w takim wydaniu i przesłał nam wspaniałe leśne zdjęcie. Aha. Nie lubię jesieni, a zimy okropnie, ciepełko i lato to jest to, mało ubrań, a nie jak w tę jesień. A to kurtka taka, a to bluza taka, a to czapka, a to parasol, buty przemoczone, fe, byle no, do lata.
1: To rzeczywiście można zwariować. Ja mam ten problem, bo jak jadę rano do radia, no to przecież na rowerze, no to przecież się trzeba troszeczkę bardziej ubrać, tak? Mm-hmm. A potem człowiek wraca i trzeba się bardziej rozebrać. I gdzie to wszystko trzymać? No to po prostu...
0: Wczoraj był taki dzień, jak zimno rano, jak ciepło w środku dnia. Izabela napisała jeszcze do nas, lubię każdą porę roku, najmniej zimę, bo lubię ciepełko, ale cieszę się, że mamy taką różnorodność i tego się trzymajmy.
1: Właśnie, cieszmy się.
0: Ja to lubię tę różnorodność, tylko proporcje mi się nie podobają.
1: Dobrze, to teraz wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody, bo dzisiaj to będzie tak, że trochę słońca, trochę deszczu i tak, no nie, że będzie lało przez cały dzień, ale posłuchajmy.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm zdecyduje dziś w sprawie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Prokuratura Europejska chce, aby posłowie uchylili mu immunitet, to pozwoli na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sejmowa Komisja Regulaminowa jest na tak. Śledztwo, które objęło Wojciecha Króla, dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję. Chodzi o zamówienia w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przy przejściu w Dorohusku stanęły umocnione posterunki Straży Granicznej. Do ich budowy użyto tzw. hesko-bastionów, czyli składanych koszy z drucianej siatki, otoczonej tkaniną i wypełnionych np. piaskiem. Będą służyły jako punkty obserwacyjne dla pograniczników, chroniące przed ewentualnym uderzeniem odłamków czy pocisków.
2: Wydarzenia z ostatniego weekendu pokazały, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu Polski, jak i całej Europy. Dlatego zgodnie z decyzją rządu została wzmocniona m.in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Wzmocnione zostały posterunki na przejściu granicznym w Dorohusku.
1: Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Docelowo takie punkty staną też przy przejściach w Medyce i Korczowej. Więcej osób trafi do zawodowej służby wojskowej. W przyszłym roku MON planuje powołać do 20 tysięcy żołnierzy. To o 6,5 tysiąca więcej niż w tym roku. Na ćwiczenia wojskowe w 2027 może trafić 200 tysięcy osób.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: To czwartek, coraz bliżej weekendu, przypominamy, 17 września w kalendarzu.
2: Dzień dobry, witamy, zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimow.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Za chwilę elektryczne gitary, teraz Robert Miles i Maria Naylor.

0: Dosłownie jeden dzień pozostał do ślubu. Jeden dzień. Teraz będzie kronika kryminalna. Otóż w Opolskiem policja zatrzymała 34-latka. Poszedł z kuzynem gdzieś tam wznieść toast. Pewnie dzień przed stwierdzili, że jeszcze jako kawaler się tam...
1: Kawalerskie zacięcie.
0: No, takie, może nie takie, że z kuzynem chciał się tam po prostu usiąść. Ale policja założyła mu kajdanki. Okazało się, że za liczne kradzieże, podwójnym listem gończym poszukiwany i ukrywał się za granicą. No ale... No chciał uroczyście,
1: serce nie sługa.
0: I przyjechał do Polski, szybko go policja namierzyła, dzień przed weselem. Wesele na 160 osób.
1: Nie będzie wesele.
0: Zostało odwołane. No ale jak to, no, to Kogla, Mogla nie oglądali, tam też wesele nie zostało odwołane, mimo że panna młoda zupełnie nie chciała. I no, ojciec powiedział, jak to, wesele to wesele, bawmy się. I tak teraz powinno być też tym razem, mimo że bez pana młodego, bo spędzi za kratkami. Na razie, no, 3 lata spędzi.
1: Technologia taka, że teraz awatara trzeba było postawić, albo jakiś inny hologram.
0: To dobre,
1: wszystko zgodnie z planem.
0: Tylko awatarowi ciężko obrączkę założyć.
1: Troszkę ciężko. No ale cóż zrobić? Lepiej awatarowi niż...
0: Zastanawiam się, czy...
1: Jak nikogo nie ma.
0: Panna młoda się nie rozmyśli. Chyba wiedziała, za kogo tam wychodzi, więc może on się poprawi, naprawi, przemyśli swoje rzeczy, a ona niech czeka, no.
1: No to kocha, to poczeka, jak to mówię.
0: Oczywiście.
1: Za 17 minut 9, za chwilę na naszej antenie Louis Armstrong, że piękny jest ten świat mimo wszystko, a potem Sydney Lauper, że dziewczyny też się chcą czasem zabawić.
0: Mimo wszystko.
1: Byleby to się źle nie skończyło.

To była Sydney Lauper na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9 na antenie Radia Plus. Za 7 minut przywita Was Agnieszka Morawska. Wcześniej oczywiście wiadomości na naszej antenie, a my wracamy w poranku jutro po godzinie 6. Polecamy się i polecamy przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus nieustającą. Do usłyszenia!

0: Radio Plus.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia po wypadku w Łodzi, zdarzyło się kilka pojazdów. Za paliwo mamy zapłacić mniej, wrócił projekt dotyczący wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Przepłynęła wpław jezioro Jeziorak o wyczynie 17-latki z Iławy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od poważnego wypadku w Łodzi. W Alei Śmigłego Rydza zdarzyły się 3 samochody i autobus. Jedna osoba została ranna.
2: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem pracowniczym marki Mercedes nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadzając do zderzenia z poprzedzającym go pojazdem marki Dacia, który siłą pchnięcia uderzył w poprzedzający go pojazd marki Kia, a ten następnie uderzył w Toyotę.
1: Mówiła Agnieszka Jachimak z łódzkiej policji. Jeden z mężczyzn trafił do szpitala. Wiadomo, że kierujący byli trzeźwi. Dzięki temu za paliwo mamy zapłacić mniej. Do Sejmu wrócił projekt dotyczący wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Mają objąć paliwowe koncerny. Przepisy są niemal takie same jak te, które już kilka miesięcy temu próbował wprowadzić rząd, ale zablokował je prezydent. Skierował dokument do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z nami mówi wprost: czekamy na ruch ze strony rządu.
3: Na razie tej ustawy fizycznie nie mamy, panie redaktorze.
4: Jeżeli trafi w taki jeden do jeden, to
3: ale
4: samo.
3: Tej ustawy jeszcze. To jest tylko projekt.
4: A czy daje pan szansę rządowi, że jednak prezydent podpisze?
3: Ja przede wszystkim, to jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
1: Mówił w rozmowie z nami Rafał Leśkiewicz. Głosowanie w Sejmie nad ustawą już jutro. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Taki też zarzut usłyszy zatrzymany 53-letni mężczyzna.
5: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane. Czynności te planowane są na jutro, przy czym wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu.
1: Wyjaśniała Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. We wtorkowy wieczór służby powiadomiła zaniepokojona rodzina. Nie mogła się skontaktować ze swoimi bliskimi. Na miejscu policjantom otworzył w końcu 53-letni mężczyzna. W środku znaleziono ciała dwóch starszych osób, 69-letniej kobiety i 63-latka. Oboje mieli rany cięte i kłute. Oleszno uczci amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w świętokrzyskiej miejscowości będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. Podczas wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji ładunku zdetonowanego przez zamachowca samobójcę. To właśnie z Oleszna pochodzi uratowany przez Amerykanina wojskowy.
6: Uważam, że to jest bardzo dobry film. Oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
7: Czytałam książkę, oglądałam w telewizji o tym właśnie Karolu Cierpicy. No, dobra decyzja.
1: Z mieszkańcami Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzczyk.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 17-latka przepłynęła wpław jezioro Jeziorak. Dla Zofii Burkiewicz z Iławy to była pierwsza próba przepłynięcia najdłuższego jeziora w kraju, zakończona sukcesem. Zrobiła to dokładnie w 10 godzin i 2 minuty.
8: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
1: Przed 17-latką teraz czas na lądzie, bo przygotowuje się do matury.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Maria McKee, Show Me Heaven w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 19 minut po 9, a jeśli spojrzymy w niebo, to raczej stalowej barwy jest dzisiaj. Wczoraj pięknie, niebiesko w większości kraju, a dzisiaj trochę już tak pogoda nam się popsuła, ale według, przepraszam, ale według synoptyków to dzisiaj takie częściowe ochłodzenie z deszczem, ale od jutra pogoda będzie się poprawiała, a to znaczy, że można wybrać się na grzyby. A jak już się na te grzyby wybierzemy w sobotę, to potem coś trzeba z nich ugotować. I to, co Wam najbardziej smakuje, jeżeli chodzi o grzyby leśne, o to pytamy na radioplus.pl. Przypominam, jest specjalny formularz każdego dnia do zdobycia wiatropiec albo airfryer, jak kto woli, ta sama nazwa.

Alan Parsons Project w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 28, prawie 28 minut do 10. 17 dzień września w kalendarzu i wczoraj mieliśmy dzień bluesa, dzisiaj dzień country. A ja tak się zastanawiam, jeżeli macie ochotę posłuchać muzyki, to czego najczęściej słuchacie? I to nie musi być rodzaj muzyki, ale czy jest jakiś zespół, jakiś wykonawca, na którego macie zawsze ochotę, żeby wam grał, żeby wam śpiewał? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Dajcie znać, a ja do oddania mam dzisiaj torbę taką zakupową od Radia Plus. Urody przecudne, jak zawsze, wszystko od nas. Moonlight Shadow i Michael Field, Maggie Reilly, teraz w Radiu Plus.

Life i Céline Dion w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ona pokazuje, że się nie poddaje. Wczoraj odbył się drugi koncert Céline Dion. Wróciła po wielu latach przerwy. Fani czekali na te koncerty bardzo mocno. W Plinitude Arena dała wczoraj drugi koncert. Łącznie tych koncertów na przełomie września i października będzie 16, kolejne 10 jeszcze wiosną. Ale to też jest niesamowite, bo Plinitude Arena mieści około 40 tysięcy osób. To jest największa hala widowiskowo-koncertowa w Europie i nie było problemów, żeby taką halę wyprzedać. Może Céline Dion śpiewa już trochę niżej, bo to widać na nagraniach. Troszeczkę aranżacja została zmieniona, obniżone zostały też, tak żeby ten głos brzmiał wciąż znakomicie i brzmi, choć może już nie są to takie wysokie dźwięki, ale wciąż Céline Dion jest w formie i to chyba bardzo dobra wiadomość dla fanów. Na zegarze teraz 18 minut do 10:00.

0: Radio Plus.
1: Blisko 20 rannych po rosyjskim ataku na Ukrainę. Wiele budynków jest uszkodzonych. Ta informacja u nas na początek. Na nowego wicemarszałka Sejmu koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały. To nieoficjalne doniesienia. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie szaleją szkodniki. Powiemy na koniec, jak leśnicy będą z nimi walczyć. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przebywa rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Na razie wiadomo o 18 osobach, które trafiły do szpitali. Wśród poszkodowanych są dzieci, podaje mer stolicy Witalij Kliczko. Rakiety uszkodziły infrastrukturę kolejową, budynki mieszkalne, biurowiec, magazyny, a także wodociągi. Duża część mieszkańców w nocy nie miała dostępu do wody. Na miejscu nadal pracują służby. Eksplozje nie ustawały, mówi mieszkaniec uszkodzonego bloku pan Stanisław. Obudził mnie potężny wybuch. Po kilku sekundach był kolejny, a potem jeszcze jeden, mocniejszy. Fala uderzeniowa zniszczyła balkon, mieszkanie jest uszkodzone, u sąsiadki wybite zostały wszystkie szyby. Zniszczenia także w innych ukraińskich miastach, m.in. w Odessie, Zaporożu i w Charkowie. Zaatakowany został pociąg. Łącznie drony i rakiety uderzyły w niemal 40 lokalizacjach. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio Plus, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to właśnie stanowisko. To jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z pisowskich rozłamowców. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
2: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji, Prawo i Sprawiedliwość, nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus. No, taka ich decyzja.
1: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050, a więc jeden z członków rządowej koalicji.
3: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 z innych przewodniczących klubów nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, prikazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
1: Mówił Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka w piątek. Pomoże obniżyć ceny paliw, czy wręcz przeciwnie. Głosowanie w sprawie podatku od koncernów paliwowych zaplanowano na jutro. Stawka nowej daniny została ustalona na poziomie 60% tej nadwyżki. Wcześniejszą próbę podatku od nadzwyczajnych zysków zablokowało prezydenckie weto. Nowa opłata przyniesie państwu około 4 miliardów złotych. To oznacza, że na stację paliw mógłby powrócić program CPN, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. To w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Bromboszem.
4: No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no ta sytuacja byłaby łaskawsza.
5: Bo byłoby z czego spłacać.
4: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodzi o nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no mają tutaj te dochody rzeczywiście nadprogramowe, bardzo wysokie. Program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet kosztował, obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
1: Kancelaria prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. Program CPN był już realizowany od końca marca do końca czerwca oraz w drugiej połowie sierpnia. Obniżenie stawek VAT i akcyzy sprawiły, że ceny paliw spadły o około złotówkę na litrze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Osłabione po wiosennym pożarze drzewa masowo atakowane przez szkodniki, to w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pracownicy Nadleśnictwa Józefów razem z ekspertami z Radomia dokładnie analizują teraz stan drzewostanu.
6: Drzewostan osłabiony w wyniku pożaru, zasiedlany przez przypłaczka granatka, który jest szkodnikiem wtórnym, bardzo ekspansywnym, atakujący właśnie drzewostany osłabione. I żywa jeszcze korona zielona drzewa opada z kory, ponieważ zasiedlony jest przez tego szkodnika.
1: Wyjaśniał Piotr Lasota, kierownik Radomskiego Zespołu Ochrony Lasu. Eksperci określą teraz stopień zagrożenia związany ze szkodnikami.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Heartbreaker Ian Warwick w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. W wiadomościach od Was odpowiedź na moje pytanie. Jaki wykonawca lub artystka albo też zespół jest dla Was czymś takim motywem muzycznym, że zawsze macie ochotę, jak nie wiecie co włączyć, to włączacie na przykład ten konkretny zespół albo tą konkretną wokalistkę lub wokalistę. Ewa w tej sprawie napisała: zespół Mana i Kory mogę słuchać zawsze. Zachwyt tekstami i muzyką trwa nieprzerwanie od 45 lat, ale nie włączam ich jak coś robię, bo wtedy nic nie robię, tylko siadam i słucham. Cenię też Queen. Z pozdrowieniami, pozdrawiamy także. A tutaj jest jeszcze takie spojrzenie na taką muzykę, którą bardzo szanujemy i mocno przeżywamy. Czyli nie jest to coś w tle, tylko coś, co właśnie jest tym zajęciem naszym, słuchanie muzyki. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Jaki zespół lub artysta, artystka jest dla Was takim artystą, że chcecie słuchać zawsze?

0: Radiem Plus.
1: A po grzybobraniu gotowanie, w wiadomościach od Was zupy, zapiekanki, sosy, ciasta, mnóstwo dań na dania z leśnymi grzybami, przepisów na dania z grzybami właśnie, bo o takie prosimy. Na radioplus.pl specjalny formularz, tam proszę napisać, opisać swój ulubiony przepis na grzyby leśne właśnie i później czekać na telefon jutro ode mnie na przykład. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Na grzyby z Radiem Plus.

Enigma i Amanda Lear w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jest utwór z drugiego albumu Amandy Lear zatytułowanego Sweet Revenge. Na zegarze teraz 16 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Queenie Can't of Magic. Queen to jest jeden z tych zespołów, o których piszecie, że zawsze macie na niego ochotę, dlatego polecamy się.

0: Radio Plus.
1: Awaria samolotu linii LOT. 200 pasażerów utknęło w Toronto. Jaki wyrok dla zabójcy księdza Skłobucka? Dziś rozprawa odwoławcza. Powiemy też o charakterystycznych dźwiękach w lasach. Trwa okres godowy łosi. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał więc zawrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
2: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano, jego pasażerowie są bezpieczni na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
1: O czym informował Mateusz Chłystuna. Dla pieniędzy z kolędy miał zabić księdza. W sądzie apelacyjnym w Katowicach za pół godziny ma ruszyć rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa duchownego Skłobucka. Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia. Dla prokuratury to za mało. O szczegółach Przemysław Kopiejka.
3: Zgadza się. Prokuratura od samego początku domagała się dla oskarżonego wyroku dożywocia. Ich zdaniem kara 20 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodna w stosunku do brutalności tego czynu. Sąd uznał wtedy, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Przypomnijmy, sprawca Tomasz J., były policjant, napadł na księdza w garażu na terenie plebanii. Chciał go okraść. Skrępował mu ręce i owinął jego głowę taśmą streczową. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia.
1: To był Przemysław Kopiejka, dziękujemy. Lekarze podkreślają, że to najskuteczniejsza metoda ochrony przed chorobą. Przed początkiem sezonu infekcyjnego specjaliści zachęcają do szczepień przeciwko grypie.
4: Szczepienie nie daje 100% gwarancji, że nie zachorujemy, ale znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu i powikłań. Warto zaszczepić się odpowiednio wcześniej, zanim rozpocznie się sezon zachorowań.
1: Mówi lekarz Robert Górski. Rok temu preparat przyjęło prawie 2,5 miliona Polaków. Nasza reporterka zapytała mieszkańców Zielonej Góry, czy w tym roku planują się zaszczepić.
5: Niby tak, ale jeszcze się nie szczepiliśmy. Nie wiem, jakoś tak odwlekamy to wszystko w czasie.
6: I tak i nie, to zależy, czy to coś da.
7: A pani siebie szczepi?
6: Nie.
8: Tak, o siebie się tak, i dla dziecka, i dla dorosłych, ale odporne się. Dlatego, żeby przebieg choroby, przebieg będzie łatwiejszy.
1: Przeciwko grypie można zaszczepić się u lekarza rodzinnego lub w aptekach, które przystąpiły do programu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich przenosimy się jeszcze do lasu. Można tam teraz usłyszeć charakterystyczny dźwięk. To odgłosy łosi. Trwa bukowisko. Samce próbują przyciągnąć partnerki.
9: Łosie buczą, albo raczej ja bym to nazwał takim stękaniem, bo o ile jelenie faktycznie ryczą, łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. To jest ten to są takie głosy. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiać nawet przy tym bukowisku.
1: Mówi przyrodnik Kuba Wyka. A od połowy września w lasach trwa też rykowisko, czyli okres godowej jeleni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Rykowisko, łosiowisko, tyle atrakcji. 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Prawie 4 minuty.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, la

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

Mrs. Robinson i Simon i Garfunkel w Radio Plus w przebojach z notą nostalgii 18 minut, prawie 19 minut po 11 teraz na zegarze. A ja dziś pytam o to, który wykonawca lub artysta, artystka lub też zespół jest takim, który macie ochotę słuchać zawsze, gdy nie wiecie co włączyć, to właśnie pojawia się taka myśl. Pojawiają się u was w odpowiedziach Beatlesi. Przyznam, że jest mi blisko do tych osób, bo często, gdy nie wiem, czego mam ochotę posłuchać, to Beatlesi zawsze się sprawdzają. 5 minut jeszcze czekam na wasze wiadomości. 691 141 141 SMS-owy numer dla was.

0: Don't Dream Is Over i Crowded House w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut do południa, a ja pytam dziś o tę muzykę, której możecie słuchać zawsze. O, i słyszę nawet siebie teraz w słuchawkach. Jolu, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry, Agnieszko, dzień dobry.
0: Jolu, mam prośbę o odciszenie odrobinę radia, bo będziemy się słyszeć z każdej strony.
1: Tak, ściszyłam radio.
0: Super, jeszcze troszeczkę? Na momencik, potem może być na full.
1: Dobrze.
0: Dobrze, Jolu, dobrze. Napisałaś do mnie o tym, że możesz codziennie i w nieskończoność właściwie słuchać Animals i tego jednego konkretnego zespołu i tej konkretnej jednej piosenki. Dom wschodzącego słońca. I to bardzo nam miło, bo my tę piosenkę bardzo często gramy, ale ty masz też taką ciekawą opowieść związaną z tym utworem.
1: Tak, rzeczywiście uwielbiam tą piosenkę i tak jak pisałam, możemy już razem przez te wszystkie lata słuchać jej w nieskończoność. Czujemy do tej piosenki ogromny sentyment, ponieważ ona była początkiem naszej znajomości, naszej miłości, naszego małżeństwa i bardzo, bardzo, bardzo kochamy właśnie ten utwór. Mm-hmm.
0: To było tak, jak twój mąż ma na imię?
1: Franciszek.
0: To było tak, że Franciszek.
1: Cieszę się ogromnie, bo on ma dzisiaj urodziny.
0: Wow! Wspaniałości samych dla Franciszka i dla ciebie, i dla was. A Jolu, mam dla ciebie oczywiście prezent i to jest, nie puszczę cię z torbami, ale z torbą jedną, torbę jedną do ciebie puszczę. Ale jeszcze mam takie pytanie. Gdy jesteście gdzieś nad morzem, na plaży, to jest jeszcze jakaś piosenka, która wam się w głowie pojawia?
1: Lubimy też bardzo, będąc nad morzem, Uchisa Izaaka.
0: Ach. A jakbyś w polskich twórcach miała coś słuchać? Szukać?
1: O tak, kochamy Marka Grechutę, Skaldów, Czerwone Gitary, to też takie przepiękne przeboje z czasów naszej młodości.
0: Ach, to ja tak bardzo próbowałam cię naprowadzić na piosenkę, którą za moment usłyszymy. To jest Irena Santor i już nie ma dzikich plaż, bo myślałam, że może ci się jakoś
1: kojarzy. Bardzo piękna.
0: Więc to już za chwilę będzie można się przenieść trochę właśnie w taką pogodę jak teraz nad Bałtyk. No i dla ciebie wszystkiego wspaniałego i również dla Franciszka. I niech wasze kolejne 50 lat będzie wspaniałe. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. Już nie ma dzikich plaż i Irena Santor w Radiu Plus teraz.

Got My Mind Set On You i George Harrison w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pisaliście o tym, że Beatlesów niektórzy z Was mogą słuchać zawsze i mam nadzieję, że w pojedynkę. Także na zegarze 16 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Tanita Tikaram.

0: Radio Plus.
1: Polska poderwała myśliwce. Zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Syreny zawyły m.in. w Lublinie. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dwójce. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Szczęśliwy finał poszukiwań w Szczecinie. Rodzeństwo jest całe i zdrowe. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego dostali alerty RCB. O treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. W Lublinie zawyły też syreny alarmowe. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości i podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny. Jak donosi nasza korespondentka, rosyjskie drony lecą m.in. na obwód wołyński. Po śmiertelnym wypadku zablokowana Krajowa Dwójka między Białą Podlaską a Terespolem. Na wysokości miejscowości Hola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
2: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
1: Mówi rzeczniczka bialskich policjantów Barbara Salczyńska-Pyrchla. Zarówno ciężarówka z drewnem, jak i osobówka wylądowały w przydrożnym rowie. Przód samochodu osobowego jest całkowicie zniszczony, z tira wysypała się część ładunku. Droga jest zablokowana, policja prowadzi na objazdy lokalnymi drogami. Ciężarówki czekają na udrożnienie trasy. Samochody osobowe mogą pojechać przez Woskrzenice Duże. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Szczęśliwy finał poszukiwań i pytania, jakie były powody zniknięcia rodzeństwa. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar zniknęli wczoraj w Szczecinie. Dzieci wyszły rano do szkoły, ale do niej nie dotarły. Nie było też z nimi kontaktu. Policja o zaginięciu dzieci poinformowała matka. Rodzeństwo późnym wieczorem zostało odnalezione przez mundurowych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
3: Jak udało mi się dowiedzieć o sytuacji, poinformowany został sąd rodzinny. To jednak nie koniec. Dokumenty z komisariatu trafią również do Centrum Usług Społecznych, które może sprawdzić sytuację rodziny i udzielić ewentualnego wsparcia oraz do prokuratury. Właśnie te instytucje sprawdzą, dlaczego dzieci zamiast pójść rano do szkoły, spacerowały po mieście.
1: O czym informował Mateusz Tomaszewicz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Długa kolejka uczniów do oddania krwi. W jednej ze szkół średnich w Bełchatowie trwa akcja krwiodawstwa organizowana przez Kopalnię Bełchatów. Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki.
4: Ile jest osób w tej kolejce?
5: No z 30 jest na pewno.
6: Pierwszy raz oddaję krew.
4: To jest
6: pierwsze, tak, pierwsze moje zdarzenie z takim czymś i jestem ciekaw w ogóle, z czym to się gryzie i tak dalej.
4: Ale nie boisz się?
6: Nie, czyli mnie bardziej boję się, ile tej krwi upłynie, ale igły się nie boję.
7: Teraz wybieramy miejsce w kucie.
4: Bolało?
5: Nie.
7: Nie ma się czego bać.
4: No, warto pomagać.
1: No to już 300. akcja organizowana przez Kopalnię Bełchatów.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Czwartkowe popołudnie, mówimy dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy, zapraszamy na godzinne spotkanie z przebojami, które bardzo lubimy. No i na początek jeden z tych najbardziej ulubionych, autobiografia i zespół Perfect.

0: came today, but had to go to visit you, you never know. Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus jest patronem medialnych dwóch koncertów włoskiego gwiazdora Drupiego. Pierwszy z nich 29 września w Gdańsku, a drugi 1 października w Warszawie. I na ten drugi koncert rozdajemy bilety. Janku, co trzeba zrobić, żeby dostać taki bilet od nas?
2: Napisać do nas krótko SMS pod 691-141-141. To już właściwie tylko 2 tygodnie, także szybko zleci. Dajcie nam znać, dlaczego chcielibyście się na tym koncercie znaleźć, a my już za minut kilkanaście będziemy do kogoś w tej sprawie dzwonili.
1: No i dziś też będzie akcent muzyczny związany, i to mocno, z Drupim, a teraz już Polanka i Diana.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: odrobinę takiej jesiennej melancholii to mistrz takich klimatów Chris Ria, niezapomniany artysta, piosenka tytułowa z jego 14 albumu The Blue Cafe, który ukazał się w styczniu 1998 roku. Sporo czasu minęło, a te piosenki wciąż bardzo lubimy.
1: No prawie 30 lat, proszę bardzo.
0: To teraz dowiemy się, kto dostaje od nas bilety na koncert Drupiego.
1: A dodzwoniliśmy się do Staszka. Staszku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Napisałeś, że razem ze swoją małżonką 32 lata będziecie świętowali za chwilę.
2: Tak, właśnie dzisiaj obchodzimy rocznicę.
1: Dzisiaj? O, to wszystkiego dobrego.
2: A, dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego wam życzymy i to mielibyśmy dla was taki prezent. Co powiesz na podwójne zaproszenie na koncert Drupiego?
2: Ojej, bardzo się cieszę, że akurat to na nas padło. Z żonką wspólnie żeśmy rozmawiali, że fajnie by było się wybrać na taki koncert. No więc szczerze mówiąc, że się nie spodziewałem, że akurat to dzisiaj wylosuje.
1: Tak, cieszymy się, że zrobiliśmy wam przyjemność, a macie daleko do Warszawy?
2: My koło Poznania mieszkamy, także 300 kilometrów. Dla mnie to nie jest żadna odległość, bo ja jestem kierowcą w transporcie międzynarodowym. Także robię po 800 kilometrów dziennie. 300 kilometrów to jest, jak to się mówi, nie jest dużo.
1: Super, to w takim razie szerokości i dobrego koncertu wam życzymy.
2: No dziękuję panowie za to, że wylosowaliście nas i życzę miłego dnia. Pozdrawiam całą redakcję.
1: Wzajemnie, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: A mówiłeś o tym, że będziemy mieli jakiś akcent związany z Drupim.
0: I słowa dotrzymuję. W roku 78, kiedy Drupi występował w Polsce, wówczas w jego chórkach śpiewała Dorina Dato. Podczas koncertu w sali kongresowej zaśpiewała piosenkę Bambino. Piosenka stała się w Polsce przebojem. Ja pamiętam, że po tym koncercie był taki sklepik z płytami Drupiego. Nie kosztowały one tanio, ale kupiłem między innymi ten singiel właśnie z piosenką Bambino. Po latach zapytałem Drupiego, tu właśnie w radiu, kiedy siedział w naszym studiu, a co się stało z tą twoją chórzystką, która śpiewała taki piękny utwór Bambino? Odpowiedział, ona już nie jest moją chórzystką, jest moją żoną. No i proszę bardzo, Bambino, Dorina Dato, a Dorina czasami wspólnie z Drupim komponuje utwory.

0: Eurythmics za nami, taka deszczowa piosenka, trochę w klimacie tego, co mamy za oknami. No to dzisiaj tak w większości kraju, ale dobra wiadomość, piątek będzie całkiem przyjemny, a sobota podobno bez żadnej chmurki.
1: Wracając jeszcze do duetu Eurythmics, to Annie Lennox i Dave Stewart. Oni poznali się w grupie The Tourist w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku. Znani byli wówczas m.in. z przeróbki hitu I Only Want To Be With You. Początek lat 80. to wielkie sukcesy już jako Eurythmics, a teraz człowiek swego czasu wyrzucony z boys bandu Take That.
0: No tak, taka, ja to zawsze mówię, że to taka kwintesencja brytyjskości, jeżeli chodzi o muzykę.
1: Myślę, że tak. Robbie Williams nawiązuje do takich najlepszych tradycji Beatlesów, zespołu Oasis. No i on jest taką ikoną brytyjskiej muzyki. Angels na antenie Radia Plus, Robbie Williams.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Del Shannon i Runaway to przebój, który pojawił się w czołówce serialu Crime Story.
1: No i wtedy przeżywał ponownie swoją ogromną popularność. Nic dziwnego, to piosenka z lat 60., ale naprawdę taka ponadczasowa, która zawsze może się podobać. My powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania Przebojowej Poczty, za to ty w swojej części audycji będziesz rozdawał wspaniałe prezenty.
0: No tak, to się wszystko zgadza, bo codziennie rozdajemy airfryery, czyli tak zwane beztłuszczowe frytkownice. Fajne, bo to tak, raz, że dietetycznie się gotuje, dwa, że szybko, że prosto, no i zdecydowanie ekonomiczniej niż kiedy się odpala klasyczny piekarnik, a to wszystko w zabawie. W której razem idziemy na grzyby, razem z Radiem Plus. Dajcie nam znać, jakie są wasze kulinarne przepisy z grzybami i można to zrobić na radioplus.pl. No i właśnie codziennie szansa na wygranie airfryera.
1: Wybierasz się w tym roku na grzyby?
0: Wiesz co, obawiam się, że ja nigdy nie byłem.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Jakoś tak.
1: Ale lubisz grzyby, bo często
0: lubię grzyby jeść
1: z grzybami.
0: Ale niestety odbywa się to zwykle tak, że wyruszam na targ w poszukiwaniu grzybów.
1: No to też jest rodzaj zbieractwa. Neverending Story na zakończenie dzisiejszej Przebojowej Poczty. Kompozycja legendarnego Giorgio Morodera. Tytułowa piosenka właśnie z filmu Neverending Story. Limal w roli wokalisty.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus.
1: Odrzutowy dron 4 km od naszej granicy. Polska poderwała myśliwce. Syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski, uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Usłyszał nasz reporter w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. W związku z zagrożeniem do akcji weszło lotnictwo. O szczegółach Mateusz Chłystun. Czy alarm nadal jest aktualny?
2: Dron, który został zauważony na radarach, nie jest już zagrożeniem, ale na wypadek, gdyby konieczna była neutralizacja kolejnego, dyżurne myśliwce nadal patrolują teren przy granicy.
3: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że wywołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
2: Przekazał mi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Decyzja o poderwaniu samolotów zapadła natychmiast po tym, jak żołnierze zauważyli zbliżający się do naszej granicy obiekt.
3: Bezzałogowy statek powietrzny odrzutowy był obserwowany. Stąd też decyzja o poderwaniu myśliwców, by były gotowe do reakcji, gotowe do zabezpieczenia naszej przestrzeni powietrznej.
2: Tymczasem za naszą wschodnią granicą alarm obowiązuje na terytorium całego kraju. Jak podają ukraińskie kanały monitorujące, Rosjanie prowadzą ostrzał z użyciem pocisków hipersonicznych Kinżał.
1: Premier Donald Tusk oświadczył, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. A syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
4: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
5: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła
4: się? Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
6: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.
7: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera, więc nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej te włosy robić, czy nie.
8: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
1: Usłyszał w centrum Lublina nasz reporter. Huk słyszany w okolicach miasta związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie.
9: Słyszałyście ten alarm przed chwilą? Obawiacie się w ogóle nalotu jakiegoś rosyjskiego?
10: Chyba nie. Wydaje mi się, że jest na razie w porządku. Wydaje mi się, że ktoś by chyba, nie wiem, wyszedł, mam nadzieję, z urzędu i powiedział, co się dzieje.
11: To znaczy, dostałyśmy szukać bezpiecznego miejsca, no ale w jakim zakresie bezpiecznego miejsca, prawda? No, gdzie jest bezpieczne miejsce, gdzie są schrony w Rzeszowie?
9: No ale widzi pani, tutaj te reakcje są takie, że ludzie żyją jak gdyby nic.
11: Dokładnie, no bo jesteśmy zasypywani lawinowo, 2 razy dziennie dostajemy. To już po prostu spowszedniało.
1: RCB wysyła do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny SMS-y z informacją o odwołaniu alarmu. Kierowcy grozi utrata prawa jazdy, mandat sięgający 30 tysięcy złotych i 10 punktów karnych. To naprawdę cud, że nie doszło do tragicznego wypadku, zaznaczają kujawsko-pomorscy policjanci. Mundurowi szukają kierowcy tira, który pod koniec lipca na Krajowej 96 w pobliżu miejscowości Brzeźno wyprzedzał na trzeciego osobówkę. Opublikowano nagranie z niebezpiecznego manewru.
12: Na filmie widać, jak kierujący ciężarówką podejmuje manewr wyprzedzania samochodu osobowego. Pomimo tego, że z przeciwnego kierunku nadjeżdża inny pojazd, kierujący tirem nie dość, że zaczyna mrugać światłami drogowymi w kierunku pojazdu, który jedzie naprzeciwko, to jeszcze dodatkowo celowo zjeżdża na jego pas, spychając go niejako na pobocze ograniczone barierą.
1: Relacjonuje Monika Chlebicz z bydgoskiej policji. Nagranie trafiło na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można przyjść i zasiąść w szkolnych ławkach z lat 30. W skansenie w Lublinie otwarto szkołę z Bobrownik. Kompletowanie wyposażenia zajęło kilka lat.
13: Stoją tutaj ławki. Ławki są wyposażone w dawne kałamarze, stalówki, pióra oraz ołówki. Cała klasa w szkole z Bobrownik wygląda niezwykle, bo takich klas nie pamiętamy my, ale pamiętaliby takie klasy nasi dziadkowie. Taka szkoła z Bobrownik jest obiektem dosyć niezwykłym i bardzo wyjątkowym.
1: Mówi Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Nad tablicą odtworzone zostało patriotyczne dekorum z krzyżem, godłem państwa oraz portretami Józefa Piłsudskiego i Ignacego Mościckiego.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A zaczynamy po polsku wielkim przebojem Urszuli. Już teraz w Radio Plus Rysa na szkle. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Coś na osłodę, Hany Hany i Abba to za nami, a ja przypominam, że cały czas bawimy się w wycieczkę na grzyby z Radiem Plus, bo to wszakże sezon. No właśnie, ale nie pytamy was o miejsca, w których zbieracie grzyby, bo wiemy, że to raczej tajemnica. Żaden szanujący się grzybiarz takich miejsc raczej nie zdradza. Natomiast być może mielibyście ochotę zdradzić nam swoje przepisy kulinarne. Co później z tych grzybów robicie smacznego? Opiszcie to i dajcie znać na radioplus.pl. Warto, bo codziennie rozdajemy w prezencie Air Fryer, czyli wyjątkowe urządzenie, mam wrażenie. Ostatnio zrobiła się na nie bardzo duża moda w naszym kraju, bo gotuje się łatwo, szybko, przyjemnie, zdrowo przede wszystkim. No a do tego też jest dość ekonomiczne, bo zdecydowanie pobiera mniej prądu niż piekarnik. Także zachęcam do zabawy, radioplus.pl, tam możecie opisać nam swoje kulinarne, grzybowe przepisy.

Jakże przyjemnie się zrobiło w to czwartkowe popołudnie. Phil Collins, Against All Odds. Teraz będzie nieco szybciej. Będzie można poruszać delikatnie kończynami, bo to już Bon M i Daddy Cool. She's crazy like

0: Radio Plus.
1: Skandal w Lublinie. Mimo syren alarmowych nie przerwano miejskich uroczystości. Dwie osoby zatrzymane po ogromnej awarii na kolei. Prokuratura wszczęła śledztwo. Ciężarówka uderzyła w budynek w Jaworze. Trwa akcja służb. Minęła 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie przerwano uroczystości. Gdy zawyły syreny, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Okazuje się, że zignorowano alert o zagrożeniu. Szczegóły zna Bartłomiej Ważne.
2: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
1: Czekamy jeszcze na komentarz Urzędu Miasta w tej sprawie. A alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Nerwową sytuację wyjaśniają rządzący. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy, niedaleko przejścia do Rochu z Kijagodzin, przekazał premier. Wiceszef MONU Cezary Tomczyk tłumaczył też huk, który wywołał niepokój wśród mieszkańców centralnej Polski.
3: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Też chciałbym Państwu przekazać, że dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów.
1: Wiceminister Obrony Narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Po ogromnej awarii na kolei na Śląsku dwie osoby zatrzymane. To Polacy w wieku 50 lat. Prokuratura w Katowicach bada sprawy pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Sprawcom może grozić 8 lat więzienia. Przypomnijmy, przez wczorajszą awarię ruch na stacji Katowice przez kilka godzin był wstrzymany. Prawie 650 pociągów zostało opóźnionych, łącznie na ponad 13 tysięcy minut. Dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
4: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
1: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworze. W momencie uderzenia nikt nie przebywał w budynku. Służby podają, że kierowca jest przytomny. Coraz więcej pacjentów idzie do apteki się zaszczepić. Na nowy sezon są dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie. Zainteresowanie rośnie, przyznaje Dawid Maciaszczyk, aptekarz z Bydgoszczy.
5: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. Pacjenci od długiego czasu pytali, czy mogą w tak zwany sposób wdepnąć do apteki i realizując receptę, czy mogą od razu się zaszczepić. Jest tu troszkę procedur, nie aż tak dużo może jak w POZ-cie, bo tam trzeba troszkę czekać, natomiast są kolejki. Natomiast w aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
1: Żeby zaszczepić się w aptece, wystarczy wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i umówić termin.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich nietypowe zawody w Świniarsku koło Nowego Sącza. W pierwszy weekend października zaplanowano tam wyścigi psich zaprzęgów.
6: Trasa będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać. Będzie troszkę zjazdów, podjazdów. Będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe.
1: Mówił organizator Michał Chojnowski. Chętni mogą pobiec ze swoim psem i pojechać za nim rowerem lub z kilkoma psami na specjalnej hulajnodze.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A w głośnikach już teraz Michael Jackson. You are not alone. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Mature If I Was to już za nami, a przed nami szansa na to, żeby dostać bardzo fajną, płócienną torbę na zakupy od Radia Plus z naszym logo. Naturalnie. Torba wielokrotnego użytku, także warto wozić ze sobą w samochodzie i problem z głowy, nie trzeba kupować dodatkowych reklamówek. Polecam, a gdyby ktoś miał ochotę, to czekam na SMS-y pod 691 141 141.

0: Wojciech Gąsowski i jego słynne prywatki. No właśnie, a ja się teraz dodzwoniłem również do Wojtka. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, czyli to ty jesteś człowiekiem odpowiedzialnym w waszej rodzinie za robienie zakupów.
1: No tak, taki zrobiliśmy układ z żoną, że to ja robię zakupy i na tygodniu, i w weekendy te większe.
0: Ja mam podobny układ w domu, także doskonale cię rozumiem i wiem, że jak brakuje porządnej torby na zakupy, no to słabo jest, krótko mówiąc.
1: No, zwłaszcza przy tych weekendowych zakupach, gdy bagażnik tam jest solidnie wypełniony.
0: To taką torbę od Radia Plus właśnie otrzymujesz. Dzięki i powodzenia.
1: Dziękuję bardzo, powodzenia.
0: Do usłyszenia.
1: Do widzenia.

0: Radio Plus.
1: Polska przestrzeń nie została naruszona. Dron uderzył kilka kilometrów od naszej granicy. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej. Rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu na szlakach ponad 2 miliony osób. Minęła 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zagrożenie minęło, alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołane. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył na Ukrainie kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwca, między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.
2: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
3: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
1: Premier Donald Tusk podał, że dron uderzył w stację benzynową niedaleko granicy z Polską. A jakie są informacje w tej sprawie z Ukrainy? Na linii Lwów i nasza korespondentka Marta Radio.
4: Według wstępnych informacji na Wołyń skierowany został dron typu Shahed z silnikiem odrzutowym. Grupy monitorujące ruch rosyjskich dronów i rakiet w powietrzu poinformowały, że maszyna spadła niedaleko przejścia granicznego Jagodzin na granicy z Polską. Lokalni mieszkańcy relacjonują, że w okolicy było słychać potężną eksplozję. Ukraińskie władze na razie nie komentują tego zdarzenia. Rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej Andriy Demczenko przekazał mediom jedynie, że samo przejście graniczne oraz jego infrastruktura nie zostały uszkodzone.
1: Przejścia graniczne z Ukrainą, na których zawieszono ruch, funkcjonują już normalnie. Operacje lotnicze wznowiły też lotniska w Rzeszowie i w Lublinie. Posłowie spróbują dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Do odrzucenia weta potrzebna jest jednak większość 3/5 głosów. Czy są na to szanse? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Rząd próbuje przekonać do poparcia ustawy posłów klubu Rozwój Plus. Jeśli zagłosowaliby oni za jej ponownym uchwaleniem, udałoby się osiągnąć większość 3/5 potrzebną do odrzucenia prezydenckiego weta, mówi Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości.
6: Okopywanie się po stronie skrajnej prawicy nie przysporzy im poparcia w ich elektoracie.
5: Wszystko wskazuje na to, że ta misja jednak się nie powiedzie.
7: Znakomita większość, a może nawet wszyscy członkowie naszego klubu głosują przeciw odrzuceniu weta.
5: Wyjaśnia Krzysztof Szczucki z klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Lewicowa opozycja wygrała wybory parlamentarne w Szwecji. Oficjalnie potwierdził to Urząd Wyborczy i poinformował, że Partia Robotnicza Socjaldemokraci otrzymała 176 mandatów. Centroprawicowa koalicja i skrajna prawica mają o 3 mandaty mniej. Po zwycięstwie opozycji premier Kristersson podał się dziś do dymisji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 140 000 wejść w góry. To prawie ćwierć miliona więcej niż w ubiegłym roku. Mimo rosnącej liczby turystów, TPN nie zamierza ograniczać wejść na szlaki. Będziemy reagować tylko jeśli pojawią się zniszczenia, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
8: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki. Jeżeli ruch turystyczny będzie rósł, zwłaszcza w okresie nocnym, będziemy zwiększać liczbę patroli nocnych.
1: W ubiegłym roku w Tatry weszło łącznie ponad 5 milionów osób.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Już teraz w Radio Plus włoski duet Ricky Epoveri i Sara Perketiano. Dzień dobry, Janek Pasterski.

przyjemnie relaksujące dźwięki od Enigmy, Return to Innocence. No i tak się człowiek troszeczkę wyluzował w to czwartkowe popołudnie, to już właściwie 21 minut po 15. Weekend coraz bliżej. I to się bardzo dobrze składa. Tym bardziej, że piątek i sobota mają być pogodowo całkiem przyjemne. To my już sobie odliczamy powoli ten czas, a muzycznie odliczać będzie za chwilę grupa Europe, The Final Countdown.

takie malutkie, niewinne kłamstewka w wykonaniu Fleetwood Mac to Little Lies, a teraz dla odmiany będzie instrumentalnie Dave Stewart i Kent Dulfer, czyli holenderska saksofonistka, która dosyć wcześnie zaczynała karierę, bo już zaledwie w wieku 12 lat. W utworze, no nie w piosence, tylko w utworze Lily Was Here.

Mafia, Andrzej Piaseczny i Imię Deszczu. I to już właściwie godzina 16 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości. Ja za dzisiaj dziękuję. Janek Pasterski, do jutra. Słyszymy się po 12.

0: Radio Plus.
1: Lubelski ratusz odpowiada na zarzuty, że nie przerwał uroczystości w centrum miasta mimo alertów i syren alarmowych. Pałac Prezydencki postawił ultimatum w sprawie Macieja Berka wybranego do Trybunału Konstytucyjnego. Rysował postacie Marvela w sobotę. Będzie w Bełchatowie. Jest 16. Marcin Bartnik. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą sytuację zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje dla nas dzisiejszą sytuację na Placu Litewskim. Gdy zawyły syreny alarmowe, odbywały się tam miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę z 1939 roku. Bartłomiej Ważne.
2: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
3: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacji. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym właśnie, że będzie to przebiegało nieco inaczej ze względu na alarm przewidziany.
2: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
1: Z naszych informacji wynika, że w trakcie uroczystości na Placu Litewskim przebywało kilkadziesiąt osób, w tym wysokiej rangi oficerowie Wojska Polskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Lublina, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli nie przedstawi dokumentów, nie będzie ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Maciej Berek wciąż nie został zaprzysiężony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Głowy Państwa oczekuje na dokumenty, którymi Berek poświadczy 10-letnią pracę jako radca prawny.
4: Nie ma udokumentowanego faktu 10 lat praktyki radcowskiej w przypadku pana ministra Berka. Maciej Berek jest radcą prawnym, jest wpisany na listę radców prawnych, ale nie wykonywał zawodu radcy prawnego. Nie podpisywał się jako radca prawny pod dokumentami, które sporządza.
1: Mówił w rozmowie z nami rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zdaniem samego Macieja Berka prezydent musi przyjąć od niego ślubowanie i zapowiada, że przekaże Karolowi Nawrockiemu stanowisko prawne w tej sprawie. Popiera go szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec, który oświadczył, że kwestionowanie tego wyboru nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach. Kierowca miał blisko 1,7 promila we krwi. Prokuratura ujawniła wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicy. Badanie wykazało też obecność środków psychoaktywnych w jego organizmie.
5: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
1: Wyjaśniał Łukasz Czepkowski z Policji w Piekarach Śląskich. Mężczyzna został już aresztowany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie nie lada gratka dla fanów komiksów. W sobotę do Bełchatowa zawita światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins, który tworzył ilustracje m.in. dla Marvela.
6: Cześć! To Mike Perkins. Jestem ilustratorem i twórcą komiksów. Serdecznie zapraszam Was na spotkanie 19 września w Bełchatowie. Do zobaczenia.
1: Rysownik będzie opowiadał o swojej pracy i rysował na oczach publiczności. Wyłoni też zwycięzcę konkursu Zaprojektuj własnego superbohatera komiksu skierowanego do dzieci i młodzieży.

0: Radio Plus.
1: Tragiczny wypadek na Kaszubach. Po zderzeniu dwóch ciężarówek jedna z nich zmiażdżyła auto osobowe. 500 000 zł będzie kosztować oczyszczenie składowiska odpadów w Rogowcu pod Bełchatowem. 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Jest 17. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek na Kaszubach. W miejscowości Rudniki zderzyły się dwie ciężarówki, w tym cysterna, która dachowała i następnie przygniotła samochód osobowy. Dwie osoby zginęły na miejscu.
2: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon kierowcy ciężarówki i kierującego samochodem osobowym. Pasażerka została zabrana przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, natomiast kierowca ciężarówki karetką zespołu ratownictwa medycznego.
1: Relacjonował Piotr Frankenstein ze Straży Pożarnej w Człuchowie. Na miejscu działa specjalistyczna grupa techniczna, która podnosi cysternę. Droga między Przechlewem i Koczałą jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdy. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie ruszy za pół godziny. Przypomnijmy, syreny zabrzmiały na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powodem był odrzutowy dron, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę szybko zbliżał się do polskiej granicy. Mateusz Gołębiewski.
3: Sztab kryzysowy zbierze się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
4: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
3: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
5: Było słychać i helikoptery latały.
6: No tak ciężko. Ciarki przychodzą.
5: Tak. Ciężko się takie coś działo.
6: Bardzo niepokojące.
3: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. W związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Rozbrajają wielką ekologiczną bombę. Trwa usuwanie pojemników z niebezpiecznymi chemikaliami z nielegalnego składowiska odpadów w Rogowcu pod Bełchatowem.
7: Dotychczas ze składowiska w Rogowcu wywieziono około 1500 ton odpadów w 80 transportach. Te odpady są przewożone do kilku instalacji na terenie Polski i Niemiec.
1: Wyliczała Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. To jednak dopiero początek gigantycznej operacji. Pierwszy etap pracy zakłada usunięcie 4000 ton toksyn. To mniej niż 1/10 wszystkich odpadów na składowisku.
8: To może trwać z 10-15 lat. I tak na pewno będzie.
9: Kilkanaście lat będzie to wywożone.
10: No na pewno nie dożyje.
1: Mówili mieszkańcy Rogowca. Eksperci szacują, że oczyszczenie całego składowiska będzie kosztować ponad 500 000 zł.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć porozumiewać się w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy. Teraz poszła o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Goetzem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy.
11: Poszłam z mamą na spacery i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury, a mama mi odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
12: Artur Goetz, wokalista i aktor. Takie osoby są wśród nas, które nie słyszą i żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców.
11: Bo to się przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
1: W Polsce językiem migowym posługuje się około 50 000 osób.

0: Radio Plus.
1: Premier z mównicy sejmowej ostrzega przed kolejnymi zagrożeniami ze strony Rosji. Najdrożej w Polsce za diesla trzeba zapłacić na Dolnym Śląsku, a na Półwyspie Arabskim coraz większy chaos. Rusza ogólnopolska kampania społeczna dotycząca nowotworów szyi i głowy. Jest 18. Marcin Bartnik. Premier ostrzega w Sejmie, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów bez kapitulacji Ukrainy. Donald Tusk przedstawił najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Mateusz Gołębiewski.
2: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
3: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
2: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
1: Taki właśnie dron spadł dziś 4 km od polskiej granicy. W reakcji na ten atak na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu doszło do ewakuacji pracowników urzędów, uczniów czy personelu medycznego. Ale część mieszkańców zignorowała syreny. Przechodnie spacerowali spokojnie, m.in. po rzeszowskim rynku. Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej, apeluje, aby poważnie podchodzić do alertów.
4: Tutaj mówimy o bezpieczeństwie nas wszystkich i w interesie każdego z nas powinno leżeć to, aby z takimi informacjami się zapoznać i potrafić postępować w takiej sytuacji.
1: Tymczasem 63% pytanych przez Instytut Badań Polster dla Superekspresu uważa, że nie jesteśmy gotowi na zagrożenia z powietrza. Tragedia w kopalni Knurów w Szczygłowice. Nie żyje 38-letni górnik. Pracował w likwidowanej ścianie, mówi Wojciech Sury z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
5: Podczas prac związanych z demontażem sekcji obudowy zmechanizowanej górnik doznał urazu głowy. Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany na powierzchnię, gdzie w związku z nagłym pogorszeniem się jego stanu rozpoczęto akcję reanimacyjną. Nie udało się uratować jego życia. Lekarz stwierdził zgon. Górnik pracował w kopalni od 2009 roku.
1: Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie ustalane przez służby BHP Kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8,89. W ciągu tygodnia podrożało 14 groszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
6: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
7: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
6: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożeć. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
8: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
9: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
10: Jest to drama. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
6: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
1: A według informacji agencji Reutera Arabia Saudyjska zwróciła się do Chin z prośbą o interwencję, bo sojusznik Iranu, czyli Huti, w Jemenie przejęli prawie kontrolę nad kolejną strategiczną cieśniną, tym razem na Morzu Czerwonym, co ma kluczowe znaczenie dla eksportu ropy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W związku z nadchodzącym Europejskim Tygodniem Nowotworów Głowy i Szyi medycy przypominają o programie szczepień przeciwko HPV. Rusza ogólnopolska kampania społeczna Nie odbieraj sobie głosu. Co ważne, utrzymywanie się choćby jednego z kluczowych objawów przez co najmniej 3 tygodnie to alert onkologiczny.
11: Głównymi objawami to jest chrypka, jeżeli chodzi o krwanie. Może mieć bóle gardła, mogą być bóle przy połykaniu, pieczenie języka, jamy ustnej. Jeżeli chodzi o nos, to możemy mieć krwawienia z nosa, jednostronne, zwłaszcza jednostronną blokadę nosa.
1: Wymieniał laryngolog Jakub Lubiński. Wówczas trzeba natychmiast udać się do lekarza rodzinnego.

0: Radio Plus.
1: Premier apeluje do opozycji o wspólny front wobec Rosji. Moskwa nie chce otwartego konfliktu z NATO, bo jej na to nie stać, twierdzi tymczasem generał Roman Polko. Prezydent wybiera się w sobotę wraz z małżonką do Stanów Zjednoczonych.

0: Jest 19. Marcin Bartnik. Może być więcej rosyjskich ataków hybrydowych w pobliżu naszego kraju, ostrzega w Sejmie Donald Tusk. Dlatego wzmacniamy nasze przejścia graniczne i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie premier stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie szefa rządu wysłuchał Mateusz Gołębiewski.
1: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i, jak mówił, de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
2: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę, nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
1: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
0: A dziś po raz kolejny rosyjski dron spadł przy ukraińskiej granicy z Polską. Rosja nie chce otwartego konfliktu z NATO, ale będzie testować odporność sojuszu, komentuje generał Roman Polko. Szczególnie narażone są kraje wschodniej flanki, w tym Polska. Rosja nie chce otwartego konfliktu, bo nie byłaby w stanie wygrać wojny z NATO, mówi w rozmowie z nami generał Polko.
3: No Rosja działa pod obcą flagą, stara się działać poniżej progu wojny. Unika, jak terroryści, bandyci, otwartego konfliktu, bo Rosji na to nie stać. Słusznie mówił minister Sikorski, że odpowiedź na to mogłaby być dla Rosji druzgocąca.
0: Rosyjskie działania mogą jednak wywoływać niepokój i sprawdzać gotowość sojuszników do wspólnej reakcji.
3: To jest wciąż działanie na zasadzie takiego sondowania, na ile sobie jeszcze możemy pozwolić, pilnowania tego, żeby to było poniżej takiego progu otwartej wojny.
0: Dlatego Polska wzmacnia granice, zabezpiecza kluczową infrastrukturę i podkreśla znaczenie artykułu 5 NATO. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Prezydent wybiera się wraz z małżonką do USA. Wizyta potrwa od soboty do środy. Karol Nawrocki weźmie m.in. udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, gdzie zabierze głos. Planowane są też spotkania z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy, sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem, a także przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Republiki Burundi. Coraz więcej pacjentów idzie do apteki się zaszczepić. Dostępne są 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na ten sezon. Specjaliści podkreślają, że zmniejsza to ryzyko zachorowania na grypę, ciężkiego przebiegu choroby i powikłań. Dawid Olszewski.
4: Zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie rośnie, przyznaje technik farmaceutyczny z Bydgoszczy Dawid Maciaszczyk.
5: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. W aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
4: Dla części pacjentów szczepienie w aptece to wygodne rozwiązanie. Skorzystał z niego pan Bartosz.
6: Bardzo sprawnie, szybko, krótka ankieta. Nie potrzebowałem też recepty wcześniej załatwiać. Ta recepta jest wypisywana na miejscu. Można było się zapisać przez internet, także bardzo wygodnie.
4: Żeby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i umówić termin. W aptekach mogą się szczepić osoby dorosłe. Na miejscu farmaceuta przeprowadzi kwalifikację i poda szczepionkę.
0: Po staremu przeciwko grypie można też zaszczepić się w przychodni.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed nimi miesiące intensywnych przygotowań. Do Łodzi zjechali wolontariusze z różnych krajów, którzy pomagają w organizacji 49. Europejskiego Spotkania Młodych TZ. Odbędzie się ono w dniach 28 grudnia, 1 stycznia. Jest radość, przyznaje brat Maciej z TZ.
8: Tutaj w tym naszym centrum przygotowań jest jak w ulu. Nas jest 18 osób, każdy biega w inną stronę. Co chwilę mamy jakieś spotkania, przyjeżdżają do nas młodzi przyjaciele z Łodzi, czyli ludzie, którzy znają TZ, którzy chcą pomóc. Słyszymy wszystkie języki, można powiedzieć, świata, bo mamy młodych wolontariuszy z Francji, z Portugalii, z Finlandii, ze Szwecji, z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Kolumbii. Także atmosfera jest bardzo radosna.
0: Polska będzie gospodarzem wydarzenia po raz 6.

0: Radio Plus.
1: Niebawem możemy ogłosić lokalizację amerykańskiej bazy w Polsce, ogłosił Donald Trump. Premier zapowiedział, że jedzie w nocy na Ukrainę. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Jest 20. Marcin Bartnik. Na początek ważna deklaracja z Waszyngtonu. Wkrótce będziemy mogli ogłosić lokalizację bazy USA w Polsce, przekazał właśnie prezydent Donald Trump. Jak pisze w mediach społecznościowych, stało się tak dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski. W zeszłym tygodniu m.in. we Wrocławiu i Poznaniu byli specjalni wysłannicy Pentagonu. Nieoficjalnie wiadomo, że baza będzie zlokalizowana w zachodniej Polsce. Premier ostrzega, że Rosja zmienia sposób prowadzenia wojny i przed zimą najprawdopodobniej nasili ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Donald Tusk jedzie dziś w nocy na Ukrainę. Szef rządu zapowiada, że po powrocie

0: przedstawi raport o stanie ukraińskiej energetyki. Wiadomo, że w trakcie wizyty na Ukrainie spotka się także z premierem Słowacji Robertem Fico, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
1: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
2: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
1: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymano operacje lotnicze. Przed południem rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową 4 km od polskiej granicy. System zadziałał, przekonuje wojewoda lubelski Krzysztof Komorski po tym właśnie wydarzeniu i podsumowuje działania służb związane z uruchomieniem syren alarmowych na terenie całego województwa.
3: Jesteśmy ostrożnymi optymistami, dlatego że wszystko wskazuje na to, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem. Wszystkie decyzje, które po wcześniejszych incydentach również podejmowaliśmy wspólnie ze Strażą Pożarną, przyniosły dobre efekty.
0: W 120 budynkach przeprowadzono ewakuacje, w tym w szkołach i urzędach. Syreny zawyły m.in. w Dorochusku przy granicy z Ukrainą.
4: Tylko syreny wyjące i sygnały. Mieszkam w domu jednorodzinnym, nie? Także nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
5: Było słychać i helikoptery latały. No
6: tak
5: ciężko.
6: Ciarki przychodzą.
5: Ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, żeby się takie coś działo.
6: Bardzo niepokojące.
0: Mówili mieszkańcy Dorochuska. W całym województwie zawyło 630 syren. Cena diesla bije rekord w województwie świętokrzyskim. Na wielu stacjach litr kosztuje już ponad 9 zł. Takie były reakcje kierowców.
7: No wysoka jest, ale no, jakbym miał teraz kupować auto, poszedłbym w hybrydę albo w elektryka. Natomiast nie kupuję auta. No, kosztuje, bo kosztuje. Mam nadzieję, że to się uspokoi, ale tego nie wiemy.
8: Ile pana kosztuje zatankowanie do pełna w tym momencie?
9: Widzi pan, za 200 zł zatankowałem. Ile tu jest? 60 zbiorni. No to masz ile? 600 zł.
10: 300 zł.
8: Trzeba będzie szukać oszczędności?
10: No pewnie. Z tym, że ja mam wyjazd akurat i musiałem zatankować.
0: Z kierowcami w Kielcach rozmawiał Marcin Łataś.
11: Wiadomości Radia Plus.
0: Studentom zostały 2 tygodnie laby, większość rozgląda się już za kwaterami. Sprawdziliśmy, ile kosztuje miejsce w warszawskich akademikach. Na Uniwersytecie Warszawskim w Szkole Głównej Handlowej ceny wahają się od 400 do 1500 zł, podobnie na SGGW.
12: Ceny w naszych akademikach zaczynają się od 650 zł za miejsce.
0: Mówił Tadeusz Nadolny, kierownik administracji domów studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ostateczna kwota zależy przede wszystkim od standardu akademika, rodzaju pokoju oraz liczby osób, które w nim mieszkają.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dziś ze mną wyjątkowe panie, piękne panie. Państwo nie widzą, ale ja widzę, bo uśmiechnięte, piękne kobiety. Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej, mama 13-latki. Witam bardzo serdecznie, Iwona.
2: Dobry wieczór i dobry wieczór naszym słuchaczom.
1: Dobry wieczór. Agata Gwiazdowska, ekspertka do spraw żywienia dzieci, twórczyni i szefowa kuchni cateringu Pełny Brzuszek, ale również mama 7-letniej Helenki, no i za 11 dni synka. Imienia jeszcze nie zdradzamy.
3: Nie zdradzamy, dobry wieczór, będzie to Bobas.
1: Będzie to Bobas. Ja też jestem mamą Stasia i Jasia. Nie bez kozery dziś podkreślam ten temat macierzyństwa, ale szczególnie dzieci, bo będziemy rozmawiać o żywieniu, nowych zasadach żywienia dzieci w szkołach, w przedszkolach. Te zasady obowiązują od 1 września. Więcej warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i roślinnych, mniej cukru i żywności wysoko przetworzonej oraz woda jako podstawowy napój. Generalnie raz w tygodniu przynajmniej obiad całkowicie roślinny, oparty na nasionach roślin strączkowych. Nie ma tutaj całkowitej eliminacji mięsa ani ryb. No i wydaje się, że w teorii, czy tak jak słyszymy, jest to idealny przepis na zdrowe odżywianie, na to, żeby no, ta dieta dzieci, naszych dzieci była jak najbardziej pełnowartościowa. Tymczasem teoria, a praktyka to dwa zupełnie inne światy. No i właśnie stąd moje pytanie. Zacznę od ciebie, Agato, bo ty codziennie zajmujesz się między innymi dostarczaniem cateringu, produktów żywnościowych dla dzieci ze szkół, przedszkoli, również żłobków. Żłobków akurat to nie obowiązuje i zapewne spotykasz się z różną reakcją, zacznę od rodziców. Rodziców na właśnie te zmiany. Jak to wygląda? Jakie są reakcje?
3: Mój catering żywi ponad 3,5 tysiąca dzieci. No 3,5 tysiąca dzieci to przynajmniej jeden rodzic na pewno, dwoje, no a czasem, uwaga, trójka. I każdy ma coś do powiedzenia. Mój catering istnieje na terenie Warszawy już przeszło 9 lat i muszę przyznać, że te zmiany nie były dla mnie tak bardzo radykalne i tak bardzo trudne do wdrożenia, dlatego że my tak już żywiliśmy te dzieci. Te zmiany były no taką kropeczką i wisienką na tym torcie, żeby jeszcze bardziej radykalnie wejść do placówek oświatowych i oznajmić, tak ma być. I faktycznie dzisiaj grono rodziców w placówkach, które obsługuję, nie podnosi tematu, że jest to zły pomysł albo że praktyka nie wychodzi. Ale za to w internecie widzę zupełnie co innego. Placówki oświatowe wiedzą o nowym rozporządzeniu już od lutego. Tak naprawdę, jeżeli jesteś bardziej wtajemniczony i bardziej zorientowany jako intendent albo szef kuchni placówek oświatowych, no to byliśmy w stanie przygotować się na zmiany w rozporządzeniu zdecydowanie wcześniej. Co to oznacza? Że mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby wdrożyć rośliny strączkowe chociażby do diety naszego dziecka. Za pomocą metody małych kroków, bo tylko taka historia daje radę, w ogóle jakakolwiek zmiana. No wiecie, my starzy dorośli nie lubimy diet. No to tym bardziej dziecko przekonaj do tego, że ma codziennie jeść fasolę, strączki albo, no nie wiem, sałatę. No to nikt tego nie będzie chciał tolerować. Więc mieliśmy dużo czasu na wdrożenie tych małych zmian. No ale rodzice zareagowali bardzo impulsywnie. Mam wrażenie, że też nie zrozumieli tego, że nikt tutaj nie chce ograniczać wolności kulinarnej, a wręcz przeciwnie, poszerzyć. Mam wrażenie, że to właśnie niezrozumienie jednak wzięło górę.
1: No, wspomniałaś, że od lutego już wiedzieli przynajmniej ci, którzy zajmują się dostarczaniem cateringów, produktów do placówek oświatowych. A kiedy dowiedzieli się rodzice? Pytam ciebie, Iwona, no bo jesteś też rodzicem. Oczywiście jesteś też zastępcą rzecznika NIL-u, ale teraz jako rodzica, kiedy ty się dowiedziałaś o tych zmianach? Okej, pewnie z racji zawodu mogłaś wiedzieć wcześniej, ale szkoła czy informowała, czy dawała jakiś sygnał?
2: Jeśli chodzi o warszawskie szkoły, to myślę, że z tą komunikacją było bardzo różnie i ja również dowiedziałam się pod koniec sierpnia o tym, że kończy się umowa firmie, która od lat obsługiwała stołówkę szkolną, która była taką firmą z tradycjami i wchodzi jakaś nowa firma, a w zasadzie to chyba będzie catering, w tym momencie jest catering. Moje dziecko z innych ciut przyczyn nie korzysta od kilku miesięcy z tych obiadów w szkole, natomiast w czasie, kiedy korzystało, ja tak trochę ze zdziwieniem też tutaj słuchałam głosów z ministerstwa, że właśnie wprowadzają sałatę czy fasolę, bo w chwili, kiedy dzieci, no tutaj na warszawskim Mokotowie korzystały z różnych diet stołówek, to te warzywa i owoce i te kasze w diecie były. To, że one były poszerzone o jakieś pulpeciki, chude mięso, podkreślam, to nie były żeberka i to nie były steki serwowane dzieciom w podstawówkach. Myślę, że nie tylko stołecznych, bo też mam kontakt z dyrektorami szkół, z rodzicami z innych części Polski i też te diety szkolne były raczej odchudzone, wzbogacane właśnie czy o kaszę, czy o makaron gruboziarnisty, więc pewne elementy już były. Ja mam takie spostrzeżenie, że to jest zmiana, która generuje kolejne administracyjne szumy i zamieszania. I nie wiem, bo nie jestem tutaj akurat w tym obszarze specjalistką, ale być może świat mediów powinien się przyjrzeć, jakie zmiany to spowodowało w obszarze właśnie przetargów, w obszarze wygrywania przez różne firmy. Być może tutaj będzie ten klucz, bo nie powiedziałabym, że dzieci nasze polskie były żywione źle. Bardzo często też pojawiały się dania wegetariańskie. Mam trochę problemu z tą eliminacją totalną białka, bo nie wszystko da się moim zdaniem zastąpić strączkami. I tutaj też co do założeń diety planetarnej pewnie Magdo będziesz pytała w kolejnych jakichś pytaniach do nas.
1: No tak, bo to jest jeden z również krytycznych argumentów przeciw, który się bardzo mocno pojawia w tej debacie publicznej, tak, medialnej.
2: Tak, ale mam takie właśnie wrażenie, że decydenci w Ministerstwie Zdrowia, którzy nagrali rolki z talerzem owoców, tak jak w szalonych latach 90., zanim wprowadzili ten przepis, nie pojeździli po szkołach i nie popatrzyli, jak wyglądają te posiłki, bo one naprawdę nie wyglądały tak koszmarnie.
3: Nie mogę się z tym może zgodzić, że one w grono, na pewno bardzo dużo placówek oświatowych w całej Polsce jadło naprawdę dobrze.
2: Przyzwoicie.
3: Prawda, przyzwoicie. Na tyle, ile budżet był pozwalał, no to te placówki zapewne jadły przyzwoicie. Ale jak dostawałam od rodziców, ale i od placówek oświatowych bezpośrednio, Agata, my mamy taki budżet. My możemy wyłącznie podać mortadele. Albo rodzice, którzy pisali do mnie, co drugi dzień jest kiełbasa na obiad, no to jednak właśnie po to powstało to rozporządzenie, żeby nałożyć na nas, jako na organ wydający te posiłki, jednak jakieś restrykcyjne zasady. I żeby nie było, za przeproszeniem, wolnej Amerykanki, rób ta, co chce ta, tylko jednak prawidłowo skomponowane zasady. Przypominam, że poprzednie rozporządzenie mieliśmy w 2016 roku. Jest 2026 rok. Jednak zmiany powinny następować i one powinny być usystematyzowane.
1: Ten wątek diety planetarnej, ja nie chciałabym, żeby on przysłonił naszej dyskusji, bo nie to jest jej celem, ale jak już wywołałaś Iwona, to oczywiście tak wspomnę, tak? To jest jeden z argumentów takich przeciwko, tak? Że kwestie środowiskowe przysłaniają tak naprawdę to, w jaki sposób jesteśmy odżywiani i one są nadrzędne, tak? Czy tak jest, czy tak nie jest, to oczywiście no myślę, że nasi słuchacze, gdybyśmy zrobili taką sondę, to też by pewnie zawrzało. Oczywiście mogą Państwo zostawiać swoje komentarze na Facebooku. Zachęcamy, tak, bo może będzie ten temat jeszcze kontynuowany, a pewnie będzie bardzo podgrzewał atmosferę, no bo to, co jemy, jest niezwykle istotne. Ale chciałam zwrócić uwagę na inny aspekt, na to, co też pojawia się w tych krytycznych argumentach. Między innymi to, że to jedzenie, to, co też już wspomniałaś, Iwona, zbyt mała ilość białka, że nie da się faktycznie zastąpić tymi strączkowymi potrawami. Oczywiście zostawiam do dyskusji. Brak przez to, czy zbyt niska podaż witamin, chociażby B12, tak, mikroelementów czy innych składników odżywczych i nie każdy też będzie chciał to jeść, nie każde dziecko. I tu chyba dochodzimy do takiego punktu, który możemy zaobserwować, czy dzieci chcą te posiłki jeść, czy one w ogóle są nauczone w taki sposób odżywiania, Agata, chyba zacznę od ciebie, bo ty też pewnie masz zwrot od rodziców informacji, jak to wygląda.
3: Pamiętajmy, przypomnijmy sobie nas jako młode mamy, małego bobasa, który został wyciągnięty. Bardzo starałyśmy się, żeby karmić dziecko piersią, albo potem, żeby dostosować odpowiednie mleko modyfikowane. Potem dbałyśmy o rozszerzenie diety, żeby wszystko było dobrze zachowane. No i później pojawił się żłobek bez cukru, żeby tylko było zdrowo. A potem przedszkole, a potem mam wrażenie, jakbyśmy zapominali i pozwalali dzieciom jeść to, co sobie tutaj wymyślili, czyli hamburgery, hot dogi, kebaby, wszystkie takie szybkie, impulsywne z pyszności, w cudzysłowie, ze sklepowej półki. No a jednak edukacja kulinarna jest tak samo ważna, no ja jestem wkręcona w żarcie, ale tak samo ważna jak edukacja pod względem pisania, czytania, czy w ogóle takiego środowiskowego zrozumienia. I to jest według mnie bardzo istotne, czyli odpowiadamy sobie na pytanie, czy moje dziecko, faktycznie fokusujemy się na tym, że dzisiaj moje dziecko nie zjadło. Pamiętajmy, że bilans naszego dnia, to jest jedno, bilans naszego 5-tygodniowego jadłospisu, mówię ze swojej perspektywy osoby układającej takie menu, ale również bilans dekady, czyli 10 dni. Mam też takie wrażenie, że ta taka nerwówka, na której podstawie budujemy dzisiaj swoją opinię a propos diety planetarnej, to również jest zbudowana, ponieważ mamy takie wrażenie, że nasze dziecko musi być cały czas najedzone. To nieprawda. Nasze dziecko może też poczuć głód w ciągu całego swojego dnia i czasem głodne jest bardziej ciekawe do spróbowania. I ja wiem, podniesiemy tutaj teraz pewną lampkę i powiemy, no ale nie, przez to się nie może uczyć, jest mniej skupione. Wszystko by się zgadzało, ale metodą małych kroków możemy bardzo dużo zmienić. A podsuwając codziennie znane i lubiane dania naszym dzieciom, no to ich spektrum kulinarne będzie raczej zawężone niż szerokie.
1: Tutaj postawimy przecinek i za moment kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej, i Agata Gwiazdowska, ekspertka do spraw żywienia dzieci, twórczyni i szefowa kuchni cateringu Pełny Brzuszek. Rozmawiamy o zmianach żywieniowych dzieci w szkołach, w przedszkolach, które obowiązują od 1 września. Chciałam zapytać, czy Ministerstwo Zdrowia konsultowało te zmiany, te propozycje w jakikolwiek sposób ze środowiskiem lekarskim? Czy były w ogóle tego typu konsultacje, rozmowy prowadzone?
2: Jeśli chodzi o Naczelną Izbę Lekarską, w imieniu której mogę się wypowiedzieć, to nie było takich konsultacji, natomiast trzeba też zaznaczyć, że NIL nie jest do końca gremium, z którym wszystko się konsultuje. Jesteśmy raczej organizacją, która się skupia też na kwestiach systemowych. Nie wykluczam, że były takie konsultacje z towarzystwami naukowymi, które to są bardziej lepszym odbiorcą po prostu tego typu zmian, bo tam zasiadają naukowcy w stricte dziedzinach dietetyki, pediatrii. Wiem, że instytucje rządowe, które podlegają Ministerstwu Zdrowia, również badały tę koncepcję i myślę, że sama koncepcja i to, co jest na papierze, to tutaj ja bym się tego bardzo nie czepiała. Może nie podoba mi się komponent polityczny, wsadzony, ideologiczny, bo to zawsze tak jest, że jak ministerstwo coś wsadza, to ministerstwo, no to jest po prostu polityczne dla zasady i no ze swojego profilu to wynika, więc to było chyba niepotrzebne, bo tak jak właśnie tutaj Agata podkreślała, no gdzieś na końcu, pod koniec dnia rodzic zastanawia się, jak to jego dziecko jest żywione, co jest robione za tą kwotę kilkuset złotych, którą on płaci za obiady. I myślę, że właśnie podniesienie tego do rangi politycznej było krzywdą dla tego projektu. Gdyby ten projekt był rozważany na przykład przez samorządy, a nie struktury ministerialne, moim zdaniem miałby większe szanse do takiego realnego dialogu. Również też wiem, że dzisiaj warszawscy radni też mieli konferencję prasową o tym projekcie tutaj w Warszawie, samorządowcy, więc mam wrażenie, że samorządowcy są też bliżej ludzi, a politycy w swoich resortach niestety no gdzieś w chmurach.
1: Dziewczyny, czy nie uważacie, też jesteście mamami, ja też jestem mamą dzieci szkolnych, że zabrakło jakiejś takiej komunikacji na poziomie czy medialnym, czy społecznym z rodzicami, tak? Wcześniej, już nie mówię teraz już o właśnie środowiskach lekarskich czy innych, ale tak naprawdę de facto to przecież rodzice płacą za te obiady finalnie, chcą wiedzieć, co dzieci jedzą i czy w jaki sposób nie, ten element no, nie został dobrze wykorzystany czy przepracowany.
3: No tak, ale to jakbyśmy dzisiaj zapytali wszystkich rodziców albo dorosłych, czy podoba ci się jazda w pasach, no to też byśmy mieli dzisiaj różne może podejście. Czy podoba ci się, że ludzie parkują na chodniku albo zatamują przejścia dla pieszych? No moglibyśmy tak debatować na wiele tematów. No ktoś musi jednak postawić tę kropkę nad i powiedzieć ostateczne zdanie. Jednak ta dieta, to rozporządzenie, które weszło w życie od 1 września, nie było napisane na kolanie. Ono jest potwierdzone jednak udokumentowanymi faktami. Dzieci polskie tyją najszybciej w Europie. Nie mamy szacunku do tego, co rodzimy, jeżeli chodzi o jedzenie. Sprowadzamy truskawki na talerze naszych dzieci w grudniu po południu. No jednak powinniśmy zrozumieć, że słodka herbata do obiadu to nie jest dobry napój dla naszego dziecka. A gdybyśmy poddali to jednak dyskusji, no takiej ogólnorodzicielskiej, no to boję się, że jednak wygoda rodzica wzięłaby jednak górę.
1: No nie wiem, ja tutaj bym poszła trochę w inną stronę. Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych czy zapinanie pasów, no wydaje mi się wręcz kardynalne,
2: też
1: niezbędne.
2: Na życie innych ludzi,
1: dokładnie,
2: prawda?
1: Tak, więc jakby tutaj poddawanie wszystkiego, tak, pod publiczną debatę, zakazy, nakazy, tak, obowiązujące w przestrzeni ruchu drogowego, to jest jedna kwestia, a tutaj mówimy o żywieniu i tak w jaki sposób przecież każdy się odżywia, tak?
2: Ja
1: i sobie wybiera,
2: przewrotnie.
1: Komponuje na stole to, co je na talerzu.
2: Polacy nie lubią mieć niczego narzucanego. Jesteśmy przekornym narodem. I każdy, kto jest w tym życiu polityczno-społecznym, to mam wrażenie, że ma tę świadomość. I tutaj chyba, to co mówiłam w nawiązaniu, tu jest pies pogrzebany. To jest projekt narzucony i on będzie się teraz spotykał ze sprzeciwem, ponieważ nikt nie chce czuć, że ktoś zagląda mi, tak jak były szerokie dyskusje, politycy zaglądają ludziom do łóżek, no to teraz będzie politycy zaglądają dzieciom do talerza.
3: No tak szczerze, mamy okrągły talerz. Dzisiaj rozporządzenie mówi, że ma być więcej warzyw niż owoców. Tak szczerze, z ręką na sercu, przyznajcie się, drogie mamy, czy jak wasze dzieci jedzą rano śniadanie, to jak mamy okrągły talerz, to faktycznie połowa to są warzywa albo owoce? Czy może jednak bierze górę kanapka, która jest podstawą, czyli tak z 70%, ta cienka wędlina sklepowa, no i ze dwa słupki papryki? No i tutaj jest wyjście do przodu placówki oświatowej, która ma zasady, która wie, jak to komponować, która... Niestety to tak jest. Pierwszego dnia nie zasmakuje, drugiego też, trzeciego. Pedagodzy, bardzo proszę, tutaj błagam, wasza jest no tutaj tak, ogromna rola. W społeczeństwie te dzieci w grupie zachowują się inaczej niż w domu. Zachowują się inaczej niż z nami, z rodzicami. Te dzieci inaczej reagują po prostu. Lider grupy zje, to towarzystwo pozostałe też spróbuje.
1: I tutaj wydaje mi się, że dochodzimy do takiego punktu, który chyba jest bardzo istotny, czyli ta świadomość, tak? I to spróbowanie czegoś nowego, bo narzucenie czegoś przepisami nie spowoduje, że dzieci zaczną to jeść, tak? Że zaczną się lepiej nawet odżywiać, jeśli nawet będą to bardziej pełnowartościowe produkty. Więc jak doprowadzić do tego, żeby zmiana żywieniowa przyniosła dobry efekt tak naprawdę, tak? Żeby nie było tak, że to jedzenie gdzieś zostanie finalnie wyrzucone, a nie będzie zjedzone, tak?
3: Myślę, że
1: bo
3: najpierw...
1: i takie głosy często są słyszane, że dzieci nie jedzą po prostu tych obiadów.
3: Ale myślę, że najpierw zacznijmy od siebie dorosłych. Miejmy chęć do próbowania i chęć otwartej kulinarnej głowy, kulinarnego języka, bo jak na dzień dobry się blokujemy i mówimy, na pewno tego nie zjesz. Dlaczego mojego bąbelka karzą teraz sosem pomidorowym z soczewicą? Nikt nie każe, to jest tylko jeden dzień w ciągu 7 dni. Rano możesz nakarmić go stekiem i po południu homarem. To jest tylko jeden dzień, żeby poszerzyć kulinarne spektrum. Zacznijmy od siebie, od chęci, od nastawienia i od edukacji, dlaczego to się zmienia.
1: Wrócę jeszcze do diety planetarnej, teraz wracam do Iwony, bo faktycznie ten argument, ten zarzut pojawia się, że to jest w powiązaniu z ochroną środowiska. Czy Naczelna Izba Lekarska w jakiś sposób będzie chciała, czy planujecie zabrać głos w tym temacie, czy raczej to jest obszar, który pozostawiacie innym instytucjom w całym tym systemie ochrony zdrowia?
2: W bieżącym tygodniu dostrzegamy, że ten temat wzbudza ogromne kontrowersje, więc jakaś tam dyskusja wewnętrzna się toczy, czy ona się zakończy jakimś wydaniem jakiegoś tutaj naszego wewnętrznego stanowiska. Trudno mi w tym momencie powiedzieć, deklarować. Natomiast no, myślę, że właśnie trzeba, tak jak Agata mówiła, pracować nad tą świadomością i bardziej przemówić do społeczeństwa za pomocą różnych kampanii i takiego edukowania, jakiejś edukacji żywieniowej, świadomej, różnych pokoleń, nie tylko dzieci, ale od najmłodszych do najstarszych i mniej tego latania z rózgą. Tego nie lubi nikt. Dwa, że jeżeli słyszymy o ratowaniu planety od osób, które codziennie przemieszczają się za pomocą szybkich aut, często latają samolotami. Przepraszam, ale trudno jest o wiarygodność.
1: W moim odczuciu, również jako rodzica, teraz od tej strony spojrzę, faktycznie to jest też informacja, która pojawiła się w mojej świadomości dopiero już w trakcie trwającego roku szkolnego, czyli gdzieś też zostało to jakoś, uważam, późno zakomunikowane, co też powoduje, że no jest ten pierwszy wstrząs, tak? Zawsze przy zmianach, tak jak już tu padło, my nie lubimy zmian odgórnych, że ktoś nam coś narzuca i teraz trzeba w to nagle wejść, tak? Poza tym faktycznie tutaj może pytanie w stronę Agaty, chociaż wiem, że ty nie jesteś dietetykiem i zaraz powiesz mi, że może nie odpowiesz na to pytanie, ale jednak bardzo często też pojawia się, że ta dieta, czy wprowadzone elementy nie dają w pełni tych walorów zastępowalności białka, że brakuje pewnych elementów, mikroelementów. Czy faktycznie ty też przy komponowaniu posiłków, no bo to jest istotne, jak to jest uwzględniane, tak?
3: Na
1: przy tych właśnie posiłkach bezmięsnych chociażby.
3: Na co dzień współpracujemy z dwoma dietetyczkami. Jedna z nich to doktor dietetyki klinicznej dla dzieci. Katarzyna, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, bez niej to bym zwariowała. I Ole. Z dziewczynami komponujemy razem menu. dla jasności, żeby to wybrzmiało. Dieta wegetariańska jest pełnowartościowa, jeżeli jest odpowiednio skomponowana.
1: Odpowiednio skomponowana, dokładnie. To chyba jest podstawa tutaj w tym miejscu.
3: I teraz nawet dieta turbomięsna, ketogeniczna, niezjedzona w pełni poprawnie, też nie będzie odpowiednio zbilansowana dla nas dorosłych. Więc nie popadajmy w szaleństwa, że jeżeli nasze dziecko nie zje kotleta z soczewicy na obiad, to znaczy, że już jest koniec kaplica i już będzie niedożywione. Ile razy w naszych domach nasze dziecko również odeszło od stołu, które nie zjadło swojej porcji? Nie demonizujmy tej stołówki szkolnej, że ona jest faktycznie źle. Menu dla dzieci w placówkach oświatowych dzisiaj i pół roku temu musiało być odpowiednio zbilansowane. Mamy obowiązek dostarczyć dzieciom w placówce oświatowej przedszkolnej 70-75% dziennego zapotrzebowania na kaloryczność. Co to oznacza, że jeżeli mamy grupę wiekową, dajemy średnią ważoną, sprawdzamy dokładnie w naszych programach systemowych mikro, makro elementy i każdy podpunkt, żeby później być zadowolonym, że na pewno to dziecko po zjedzeniu całej odpowiedniej porcji, wiecie, jest najedzone. Tylko teraz pytanie, czy na pewno zjadło całą swoją porcję?
1: Jeszcze jedno pytanie zadam, bo za 11 dni pojawi się maleństwo na świecie. Czy znamy imię tego chłopczyka, czy jeszcze nie? To jest tajemnicą.
3: Nie znamy imienia. Bobas na razie będzie Bobasem. Mam nadzieję, że jak się wykluje, to wtedy cała historia...
2: Olśnienia.
3: Tak. Dokładnie tak. I dostanie olśnienia. Zobaczymy. Może powinnam zrobić z tego jakąś loterię, ale boję się.
1: Rozumiem.
3: Boję się, co z tego może wyjść.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: I Agata Gwiazdowska, ekspertka do spraw żywienia dzieci i twórczyni, szefowa kuchni Catering Pełny Brzuszek. Mamy dzieci, które chcą być, żeby dzieci były żywione pełnowartościowo. My zaraz po przerwie będziemy rozmawiać z profesorem Wiesławem Wysockim. Dzisiaj 17 września, tematów sporo. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Zmieniamy temat. Profesor Wiesław Jan Wysocki moim gościem. Witam serdecznie, panie profesorze. Udało się dotrzeć. Dzisiaj dzień pełen różnych wydarzeń, bardzo istotnych. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Witam, pięknie.
1: 17 września, no data symboliczna dla nas, to rocznica sowieckiej agresji na Polskę i właśnie dzisiaj rosyjskie drony zaatakowały zachodnią Ukrainę, kilka kilometrów od polskiej granicy. Polska poderwała myśliwce, mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Jak pan profesor odbiera te, no niezwykłą niestety, zbieżność dat i wydarzeń? 17 września 39 rok i dziś 17 września.
2: To fatalne skojarzenia, które każe nam jak najgorzej myśleć o tym, co było, ale także i co dzisiaj nas czeka. Ale pozwolę sobie zacząć od takiej bardziej optymistycznej informacji. 17 września 1993 roku ostatni pludrak rosyjski opuścił Polskę.
1: Czyli są też...
2: Niech to będzie takie przynajmniej trochę z pełną jakąś nadzieją, że nie każdy 17 był tak bardzo tragiczny i no, dzisiaj niestety te informacje były tragiczne i są tragiczne i ciągle nie wiemy. Znaczy czujemy, że zagrożenie się potęguje z każdą chwilą i te prowokacje rosyjskie się mnożą. I z jednej strony ja słyszę od tych, którzy sprawują władzę, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi, by użyć tej propagandowej tezy z okresu międzywojennego tuż przed wojną światową, a słyszę od tych, którzy mają bardzo dobrze w głowie, bo są wojskowymi, że jesteśmy naprawdę bezbronni. I to jest dopiero właściwie szok. Bo rzeczywiście, jeżeli się pokazuje jakieś takie kozły, te betonowe, przeciwczołgowe i to ma stanowić zaporę, to jest to śmieszne dzisiaj, czy jakieś tam tak zwane bunkry naziemne, to też wszystko jest, mogłoby straszyć w XIX wieku. Dzisiaj mamy XXI wiek i to jest, myślę, że mało poważne to, co nam dzisiaj serwuje obecny układ władzy.
1: Ja przytoczę chociażby wypowiedzi najważniejszych polityków. Prezydent Karol Nawrocki powiedział dziś takie słowa: Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia. Premier Donald Tusk również zabrał głos. Ten 17 września jest wyjątkowym dniem, także pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa. A pana pytam, panie profesorze, czy faktycznie z perspektywy historyka doświadczeń tych, które przeżyliśmy przez tyle lat, możemy mówić o tym, że faktycznie istnieje taka ciągłość rosyjskiej polityki wobec Polski?
2: Ja się odwołam do polskiego premiera z okresu Rady Regencyjnej, profesora Kucharzewskiego, który wydał książkę Od Białego do Czerwonego Caratu. Dzisiaj można by dopisać mu w formie epilogu i z powrotem. Tam jest wyraźne, udowodnione, że Rosja w swej zmienności nie zmienia się, jeżeli chodzi o imperialne cele, o środki, o technikę działania. Jest tak samo, powiedzmy, czasem mniej, ale w zasadzie okrutna bardzo. I to widzimy, wielokrotnie się powtarza i jest pewien taki element, że system rosyjski współpracuje z bardzo podobnym, czy bardzo równoległym systemem niemieckim. I to jest największe zagrożenie. Dzisiaj też to mamy, ale chcę jeszcze sięgnąć do jednej pozycji, bo przecież tych porozumień niemiecko-rosyjskich mamy bardzo wiele. Już w XIX wieku Barna. Wcześniej, bo przecież na dobrą sprawę, żeby choćby przypomnieć złej sławy carycę Katarzynę. Przecież to była Niemka. Warto pamiętać. I wpływy lobby niemieckiego w Rosji carskiej były olbrzymie. Później też się nie zostały zerwane i kilka układów, między innymi w 20 roku, kiedy bolszewicy byli pod Warszawą i już zawierali układ, że mają tylko dojść do granicy dawnej niemieckiej. Oczywiście bolszewicy mieli swoje plany, bo oni chcieli przenieść do Niemiec rewolucję, a później dalej jeszcze. Później Locarno i cały szereg łącznie z tym układem Hitler-Stalin, czyli Ribbentrop-Mołotow, a dzisiaj ileż mamy tajnych układów rosyjsko-niemieckich, o których wiemy, a o ilu nie wiemy i będziemy dopiero gdzieś w przyszłości się dowiadywali.
1: No powiem, że nie brzmi to optymistycznie.
2: Nie, te stosunki są naprawdę najbardziej groźne dla nas. Były groźne, są groźne i niestety wedle tej tradycji historycznej będą groźne.
1: Czy my, patrząc oczywiście z perspektywy historii, możemy w jakiś sposób raz powiedzieć, że cele Rosji takie imperialistyczne, one się nie zmieniają, no bo ten jakiś taki ciąg, żeby się jak najbardziej rozprzestrzeniać swoje terytorium, jak najbardziej czynić jeszcze większe. Czy to wciąż może być taką jakąś przesłanką, że niestety to niebezpieczeństwo jest realne?
2: No, najgłupszy z polskich ministrów spraw zagranicznych, Radek Sikorski, mówi, że różnica między Putinem a Stalinem jest tylko taka, że Stalin zabijał masowo, natomiast Putin zabija jednostkowo, detalicznie, jak się wyraził. To nie jest żadna różnica, bo każdy z nich jest mordercą i tylko, zresztą dzisiaj by chyba już nikt o Putinie nie powiedział, że jest detalistą.
1: No, też tak myślę, natomiast spójrzmy jeszcze troszeczkę w głąb historii, tak? Bo wiadomo, 17 września to jest także dzień, który obchodzimy jako Światowy Dzień Sybiraka. To też bardzo, bardzo ważna data, bardzo ważny moment. To święto w ogóle jest tak naprawdę od niedawna obchodzone, od nawet chyba, nie wiem, czy od kilkunastu lat dopiero.
2: Tak.
1: Więc wydaje się, że wiele lat trzeba było czekać, żeby w ogóle pamięć o ofiarach, tak, Syberii była w jakiś sposób, nie wiem, bardziej czczona, bardziej udokumentowana, wspominana. Dlaczego tak warto i należy to podkreślać, te wydarzenia?
2: W XIX roku powstał Związek Sybiraków, musimy o tym pamiętać, bo to wtedy zaczęli wracać, zwłaszcza wróciła bardzo zdziesiątkowana zresztą 5. Dywizja Strzelców Polskich, która osłaniała aliantów i w gruncie rzeczy tutaj Czesi nam się mocno przysłużyli, sprzedając nas za złoto, które oddali bolszewikom i stąd to wytrzebienie pod koniec XIX roku dotarły na naprawdę resztki tej dywizji. Ale z Sybirem Polacy się bardzo wcześnie zapoznawali. To zresztą Sybir w tradycji to jest zarówno konkretne miejsce, kraina geograficzna, ale też i pewna metafora na karę, na pewne egzekwowanie jakiegoś nadzoru więziennego. Zresztą mówiono o tym, że Syberia to loch, to nagrobek, czy raczej pieczara, czy w ogóle miejsce jakiegoś jakiejś tragedii. I rzeczywiście już od czasów królów Rzeczpospolitej Obojga Narodów i królów elekcyjnych ten problem się pojawia. Po wojnach z księstwem moskiewskim jeńcy tam trafiali, ale były to niewielkie grupy jeńców. To się później pojawiło na szerszą skalę w momencie, kiedy było powstanie Konfederacji Barskiej, powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Musimy zresztą pamiętać, że poza tysiącami tak zwanych turystów na Syberii, turystów polskich, Polacy tam wywoływali powstania. Powstanie bajkalskie.
1: Ale o tym to się chyba mało mówi stosunkowo. W
2: 865 roku, kiedy to bunt po prostu podnieśli i z bronią w ręku starli się, chcieli uciekać do Chin, niestety nie udało im się i przywódców powieszono, pozostali, znaleźli się na katorce, czyli w kajdanach musieli pracować, ale warto też pamiętać o tym, że Buriaci, którzy najczęściej się spotykali z polskimi skazańcami na Syberii, widzieli w Polakach ludzi wolnych. I Polacy tam do dziś są synonimem ludzi niezależnych, wolnych, mimo że byli skazańcami przecież, odbywających katorgę.
1: Rozmawiamy z profesorem Wiesławem Janem Wysockim. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Ofertę studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną niezmiennie profesor Wiesław Jan Wysocki, prezes Okręgu Warszawa Światowego Związku Armii Krajowej i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego. Panie profesorze, 17 września, data bardzo symboliczna dla nas i ważna dla nas Polaków, oczywiście kojarzona i związana z agresją sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 roku. My też dziś obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. To też bardzo ważny dzień, bardzo ważna data i pan w bardzo dużym stopniu miał udział w tym, aby powstał pomnik, który upamiętnia ofiary, pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie. Jak, czy trudno było, aby ten pomnik powstał?
2: Pomnik jest inicjatywą Wojciecha Ziemińskiego, już nie żyjącego niestety, ale żołnierza jeszcze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a potem od wieloletniego opozycjonisty i twórcy wielu różnych działań opozycyjnych. To on pierwszy zapoczątkował upamiętnienia kopu wytycznem. Zbudowaliśmy wtedy wspólnie kopiec, na którym była tablica i krzyż, właśnie dla tych w tej formacji, która pilnowała granicy wschodniej i zapłaciła 17 września okrutną cenę. Ale później pragnęliśmy, a zwłaszcza Wojciech Ziembiński chciał upamiętnić tych wszystkich, którzy w Golgocie Wschodu od 17 września padli. On zresztą mówił, że proces ludobójstwa w Polsce zaczął się od 17, i to z systemem ciągłym, zaczął się 17 września 1939 roku do 1989 roku. I stąd też domagał się, póki żył, jeszcze wielu zadośćuczynień ze strony Rosji. Ten pomnik wsparty został przez wojsko. To saperzy nam bardzo pomagali, zwłaszcza z Kazunia. Oni zbudowali najpierw makietę pomnika, miał stanąć na osi królewskiej, ale tam nam nie bardzo pasowało ze względu na otoczenie przed ambasadą rosyjską, co nas najbardziej ucieszyło, ale wszyscy zagryzali wargi, żeby tylko nie tam. Ostatecznie stanął na Muranowie, na pośrodku między jezdniami ulicy Muranowskiej, i chyba to jest o tyle ważne, że każdy, kto przejeżdża, przechodzi, to widzi te krzyże,
1: w wagonie,
2: macewy, tak. I także symbolikę muzułmańską, bo przecież Rzeczpospolita była wielonarodowościowa, wielokulturowa i wieloreligijna. Chcieliśmy to upamiętnić. Oczywiście, zwłaszcza ze środowiskiem żydowskim było sporo kłopotu, ale wymusiliśmy, że i oni także zaakceptowali, bo mieli bardzo dużo obiekcji, że jak to macewa żydowska ma być obok krzyży? No, ale ostatecznie tłumaczyliśmy, że taka była dawna Polska, że obok siebie stali Żyd i chrześcijanin.
1: Wśród deportowanych były też dzieci, kobiety, osoby starsze. To też pokazuje skalę tak naprawdę sowieckich represji i okrucieństwa.
2: Ja mogę opowiedzieć jedną historię, o której długo nie mogłem mówić. Mianowicie zbierałem materiały i po iluś rozmowach z tymi, którzy doświadczyli dobrodziejstwa sowieckiego, wytworzył się pewien schemat i pewna pani opowiadała mi swoje przeżycia przez godzinę w tym schemacie, a potem zaczęła niesamowicie Ciesz się zachowywać, wyjdź. Ja nie bardzo wiedziałem, jak się mam zachować, jak uspokoić. I po jakimś czasie, przez 2 godziny, wyrzucała mi zupełnie inną historię. Była śliczną, młodą dziewczyną, kiedy trafiła do łagru. Komendant obozu wziął ją, jak mi ona, to jest jej język. Ja i tak go bardzo delikatniam, cyzeluję. I ona mówi, stała się materacem. Urodziła dziecko, którym mogła się opiekować 4-5 tygodni. I to dziecko zabrano do domu, a ona wróciła do funkcji materaca. Urodziła 3 dzieci, o których nie miała pojęcia. Przyszła amnestia. Wróciła tutaj. Mieszkała w Białymstoku. Założyła rodzinę. I wypchnęła to wszystko, co było w Sowietach, gdzieś tam głęboko. I dopiero przy tej rozmowie to wyszło. Ileż takich tragedii było, których nie sposób zrozumieć i nie sposób w ogóle wypowiedzieć. Ja po tej relacji nie mogłem na ten temat w ogóle mówić. To jest też odporność psychiczna, bo przecież takich przypadków mógłbym przytoczyć bardzo wiele, a podobnych, a skala okrucieństwa jest tak olbrzymia, że trudno sobie uświadomić. I dlatego musimy ciągle pamiętać, że ta Golgota Wschodu musi być naszym doświadczeniem.
1: Tych, którzy przeżyli to piekło na ziemi, bo chyba nie da się tego inaczej nazwać słowami, jest już bardzo niewielu tak naprawdę. Oczywiście żyją ich członkowie rodzin, potomni, należący też do Związku Sybiraków, ale to, co mówi pan profesor, ta pamięć jest wręcz naszym obowiązkiem. Jedną z osób, która bardzo też pielęgnowała pamięć o o ofiarach, ale Katynia również, był ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan, którego dziś pogrzeb odbył się w Warszawie. Pan profesor również brał udział w tych uroczystościach pogrzebowych. Bardzo dużo symboliki dzisiaj w tym dniu, jak państwo sami słyszą, bo i to, co dzieje się za naszymi granicami, tuż obok naszych granic, to, co dzieje się wewnątrz w kraju i te uroczystości pogrzebowe również.
2: Tak, to był ksiądz, który był werystą, prawdziwym takim, który w którym nie szedł na kompromisy, na jakieś rozwiązania pośrednie. Był naprawdę człowiekiem i wiary, ale i prawdy. Zdbał bardzo o historię, o prawdę historyczną. Dążył za wszelką cenę do upamiętnienia i jednocześnie tego, co nazywamy siłą narodu. On życie swoje całe poświęcił przede wszystkim temu, żeby na różny sposób mówić o tym, że życie człowieka od poczęcia jest do naturalnej śmierci. I tutaj nie było żadnych innych możliwości wpłynięcia na niego, żeby cokolwiek stał się koniunkturalistą. I stąd nawet hierarchowie kościelni mieli z nim problemy, bo można nawet go zamknąć w takim swoistym sloganie. Dobrze, że mamy księdza Małkowskiego, ale dobrze, że tylko jednego.
1: Chyba wielokrotnie był też niezrozumiany, to co profesor już podkreślił. Myślę, że też wewnątrz raz środowiska kościelnego, ale też nawet zewnętrznie, tak? Wielokrotnie krytykowany przez wielu.
2: Tak, nawet przez tych przyjaciół, którzy wcześniej go wspierali, a później się odwrócili od niego, mówili, że on jest niereformowalny, ale jednocześnie pamiętajmy, że to był ten ksiądz, który był numer 1 na liście bezpieki, który powinien pierwszy zginąć, i on sam mówił, że ksiądz Jerzy Popiełuszko uratował jemu życie, bo nagłośnienie śmierci księdza Jerzego sprawiło, że już bezpieka miała znacznie krótsze ręce.
1: To, panie profesorze, tak patrząc na to, co dzieje się i też na to, jakie osoby odchodzą, co jest tak naprawdę najistotniejsze, najważniejsze w tym, żeby pamięć historyczna raz przetrwała, ale dwa, była przedstawiana w taki sposób również młodemu pokoleniu, żebyśmy pamiętali o tych też, no wiadomo, tragicznych wydarzeniach, bo tak naprawdę historia zawsze ma wpływ później na to, co dzieje się tu i teraz.
2: Dzisiaj jest nam łatwo mówić o tym, że historię mamy martyrologiczną, że cmentarze, że groby, doły śmierci i te ofiary są olbrzymie. Ale musimy pamiętać, patrząc na całe nasze dzieje, że to Polska potrafiła się przeciwstawić Mongołom i nie wpuścić ich do Europy, przeciwstawiła się Tatarom, przeciwstawiła się Turkom, nie wpuściła na wschód Krzyżaków, postawiła tamę bolszewikom. To jest misja Polski, a jeszcze stworzyła taki potężny ruch społeczny, który potrafił rozbić komunizm. No niestety, może nie do końca, bo ślady tego mamy po dziś dzień, ale to są wielkie zasługi. Proszę mi wskazać inny kraj, który ma takie zasługi, ale my o tym nie mówimy. Wolimy mówić o tym, że jesteśmy winni, znaczy odpowiedzialni, powinniśmy przepraszać świat, a my powinniśmy domagać się, żeby to świat nas docenił i nas podziwiał. No cóż, romantycy powiedzieli nam, i myśmy to uwierzyli dzięki zresztą Sienkiewiczowi przede wszystkim, że jesteśmy narodem wybranym. Dwa narody wybrane obok siebie istnieć nie mogą i stąd ten taki pewien konflikt, ale jednocześnie myśmy w to uwierzyli i ja myślę, że nie powinniśmy z tej wiary jakoś umniejszać. Raczej powinniśmy być dumni. Właśnie to jest ta prawdziwa pamięć, jeżeli jest się dumnym z własnej historii. I wszelkie jakieś minoderie, że mamy być jakimś tam gdzieś na uboczu historii, a tak jesteśmy, bo w żadnym podręczniku historii nie ma Polski, albo gdzieś jest tam tylko przypadkowo. Natomiast powinniśmy napisać historię Rzeczypospolitej, wielkiej historii po dzisiejsze czasy. I będziemy naprawdę narodem i dumnym, i z poczuciem tej wielkiej misji dziejowej, która także jest przed nami.
1: No dobrze, mówi pan profesor o tym, że powinniśmy napisać historię dumnej Rzeczypospolitej. Kto powinien ją napisać? Jak powinniśmy ją pisać, żeby w XXI wieku faktycznie ta nasza duma, ta nasza historia, te zasługi wybrzmiały nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na arenie międzynarodowej?
2: Ja miałem ambicje i jeszcze pozostało coś z tego, żeby stworzyć taki zespół, który by ocenił te nasze sukcesy historyczne, które dzisiaj rozkładają się na 9 państw europejskich. Bo to była dawna Rzeczpospolita. I warto o tym pamiętać, o Inflantach, o Prusach, o różnych o ziemiach ukrainnych i tak dalej. 9 dzisiaj jest tworów politycznych. Pewnie z Ukraińcami długo jeszcze nie będziemy mogli się porozumieć, ale pierwsze kontakty z Litwinami były bardzo złe. Jagiellonowie to zdrajcy. Jagiełło to przede wszystkim ten, który dzisiaj oni obchodzą już święta, które są naszymi świętami, bo to były wspólne. Rzeczpospolita obojga narodów przecież. Ja im mówiłem, że jak odrzucą tę naszą wspólną historię, to mają mitologię swoją i coś od końca XIX wieku. a taką będę dziurę. I udało mi się przekonać. Robimy wspólne różne rzeczy, które myślę, że przyniosą owoce, że następcy zrobią właśnie takie wielkie dzieło kompendialne, które pokaże Rzeczpospolitą w swoich wielkości.
1: Ja myślę, że to zadanie jest dla wielu, nie tylko dla historyków, ale też kinematografów, filmowców, szerokiej, tak, pojętej, tak, tak, całej medialnej grupy. Ostatnie pytanie, ostatnia prośba, ostatnią odpowiedź. Patrząc na 17 września 1939 roku, na dzisiejsze wydarzenia, czego ta historia powinna nas dziś nauczyć?
2: Przede wszystkim, przenosząc to na dzisiejsze realia, że nie możemy ufać wschodniemu sąsiadowi i zachodniemu także, bo dzisiejsze ich zbliżenia są kosztem naszym. I to jest ten przekaz historyczny, że musimy być silni. Dzisiaj mamy też wypowiedź Trumpa, że tutaj ma być baza amerykańska, taka już stała, większa, to jest obiecujące. Myślę, że marzenie o tym, żeby wreszcie mieć prawdziwego sojusznika, bo te na przykład wrześniowe przecież sojusze okazały się bardzo ułomne, ulotne, nietrwałe. To czas myśleć o tym, chociaż nie na sojuszu mamy polegać, a przede wszystkim na sobie. My mamy mieć poczucie siły i tę siłę budować, a jednocześnie mamy zobowiązanie, by każde pokolenie przekazywało tę Polskę większą, bogatszą, pełniejszą następnemu pokoleniu. I to jest ten łańcuch pokoleń.
1: I tu stawiamy kropkę. Profesor Wiesław Jan Wysocki, bardzo dziękuję, a my za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę z kolejnymi gośćmi.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną kolejni goście, dwie Anny. Anna Murawska, pomysłodawczyni Orszaku Dziejów.
2: I, dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór. I autorka scenariusza tego niezwykłego wydarzenia oraz Anna Witkowska, która wystąpiła w roli Haliny Konopackiej w tym to Orszaku. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. My dziś mamy szczególną datę, przed chwilą gościliśmy profesora Wiesława Wysockiego na naszej antenie, 17 września 1939 roku, ale kontynuujemy rozmowę o historii i troszeczkę w inny sposób. W zeszłą sobotę odbyła się 6. edycja Orszaku Dziejów i chciałam zapytać pomysłodawczynię tego projektu, co to za wydarzenie?
3: Wyjątkowe. Wyjątkowe wydarzenie, ponieważ na ulicach Warszawy, na Krakowskim Przedmieściu, na Placu Zamkowym pokazujemy całą historię Polski w ciągu zaledwie paru godzin. Od Mieszka I do Jana Pawła II przedstawiamy 150 postaci historycznych w pięknych strojach z epoki, z rekwizytami, które przypominają dokonania tych postaci i pozwalamy, aby te postacie oprócz tego, że zaprezentują się na scenie, to jeszcze wyszły do ludzi i żeby ludzie mogli z nimi porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, otrzymać od nich pamiątkowe wizytówki i po prostu nawiązać kontakt z historią.
1: Skąd w ogóle pomysł na tego typu przedsięwzięcie?
3: Pomysł się zrodził dawno, dawno temu, 10 lat temu, Aniu, pamiętasz?
2: Tak, 10 lat temu.
3: grałyśmy taki spektakl w Szkole Strumienie, Teatr Biedronka, Parentes, postanowił, że z okazji 1050-lecia Chrztu Polski odegramy całą historię Polski na scenie. No ale to taka była akademia, która polegała właśnie na tym, że
2: wchodziło
3: Mieszko.
2: Ale ta akademia zgromadziła ogromną rzeszę widzów wtedy w szkole, tak? I zrobiła naprawdę duże wrażenie. I potem chyba pomysł właśnie, żeby wyjść z tym teatrem, wyjść z podręczników. Ktoś tak ładnie powiedział właśnie, że historia wyszła z podręczników na ulicę miasta, żeby się właśnie spotkać z mieszkańcami miasta, z turystami i wzruszyć, zachęcić do sięgnięcia po książkę.
1: Ja przed chwilą pytałam profesora, który był u nas w studio, o to, jak można opowiadać historię, czy jak należy, nie wiem, promować naszą polską historię nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Myślę, że ten sposób wyjścia na ulicę, wyjścia podręcznika na ulicę miast, to jest właśnie, może być jeden z tych oto sposobów.
3: Myślę, że tak, bo jak z bliska zobaczymy orły przednie, które są symbolem na naszym godle, żywe ptaki, które tam rozpościerają swoje skrzydła, to uświadamiamy sobie właśnie, czym jest ten ptak, który jest takim naszym, powiedzmy tu, symbolem. Też jeżeli podejdziemy do króla, który ma koronę, mam tutaj ze sobą taką piękną koronę Bolesława Chrobrego, zrobioną ręcznie.
1: To jest Państwo tego nie oczywiście widzą, ale no faktycznie piękne. Czy to są prawdziwe klejnoty?
3: To nie są
1: od razu
3: prawdziwe
1: pytam.
3: Klejnoty, oczywiście. To nie jest prawdziwe złoto, ale ma na takie wyglądać. To jest rekwizyt teatralny, ale właśnie jeśli król Bolesław Chrobry, czy tak jak tutaj Halina Konopacka.
2: Tak, ja tutaj przyniosłam dysk. Zdobyłam go specjalnie właśnie na tę okoliczność, do tego, żeby przybliżyć tą postać, tak, i żeby powiązać, bo w końcu to była pierwsza polska złota medalistka olimpijska właśnie w rzucie dyskiem, trzykrotna mistrzyni świata w rzucie dyskiem. No i właśnie ten rekwizyt pomaga mi też.
3: Medal? Złoty?
2: Złoty medal. Tak, chociaż ten złoty medal Halinie Konopackiej zaginął.
1: Ale widzę, że odnalazł się. Ładny Witkowski. Odnalazł się po latach. Ale to niezwykła postać, no niezwykła historia, tak? I tutaj wracamy jak bumerang do II wojny światowej 1939 roku, gdzie Halina Konopacka brała udział w ewakuacji polskiego złota przez Rumunię. To taki dosyć niezwykły fragment jej biografii. Nie tylko to złoto tutaj olimpijskie, złoto takie w mistrzostwach sportowych zdobyte, ale też złoto, złoto.
2: No tak, ten duch sportowy, który Halina miała w sercu i ten zapał ogromny, myślę, że był takim przyczynkiem do tego, że miała tą wielką odwagę potem, żeby wziąć udział w takiej trudnej akcji ewakuacji polskiego złota. Oni, tak jak czytałam w książce, we wspomnieniach, to były naprawdę trzeba było mieć dużo odwagi, żeby w tak brawurowej akcji. Ona prowadziła jeden z autobusów, bo to były wtedy autobusy, do których załadowano skrzynie ze złotem, i ona prowadziła w tym konwoju jeden z autobusów i musieli bardzo uważać, żeby niemieckie samoloty nie dostrzegły ich i nie stała się rzecz trudna. Także naprawdę wielki wyczyn.
1: Stanisława Leszczyńska to też niezwykła postać, położna z Birkenau, która uratowała wiele tysięcy dzieci. To też jedna z postaci, która była przedstawiona podczas Orszaku Dziejów.
3: Tak, w tym roku mieliśmy 5 pań jako główne postacie i w tym właśnie 2 były z czasów II wojny światowej. I Stanisława Leszczyńska, pani, która odgrywała tę postać, to niosła przez cały Orszak Dziejów własne niemowlę na rękach. Dosyć ciężkiego synka, ale mamy nadzieję, że wzruszała tym wyglądem i też
2: autentycznością.
3: Tak, autentycznością. No, bardzo chcemy o tych postaciach przekazywać prawdę historyczną. Chcemy opowiadać o nich, o ich bohaterstwie, o ich codzienności, o ich osiągnięciach właśnie przez ten osobisty kontakt z ludźmi. Więc takie spotkanie ze Stanisławą Leszczyńską, która jest, można powiedzieć, w tym momencie świeżo po odebranym porodzie, myślę, że inspiruje i też pobudza do zainteresowania historią i zainteresowania tymi wielkimi przodkami, których mieliśmy naprawdę wielu i którymi powinniśmy się chwalić, z których powinniśmy być dumni i o których powinniśmy jak najwięcej wiedzieć.
1: Tegoroczny Orszak to 6. edycja. On odbywał się pod hasłem Piękne, Dobre, Mądre i niemal połowę to były postacie kobiet. Dlaczego właśnie zdecydowałyście się na to, żeby kobiety były tak wyeksponowane?
3: Często jest tak, że właśnie w tej naszej historii znamy postacie historyczne męskie, a kobiety są trochę mniej znane. My natomiast, jak rozpoczęliśmy Orszak Dziejów, to stało się tak trochę chyba mimowolnie. Wyeksponowaliśmy bardzo dużo postaci kobiecych, dlatego że do Orszaku zgłaszają się rodziny. Idą tatusiowie, i chcą też iść mamusie. Więc czasami idzie parę, Chrobry i jego małżonka Emilda, czy Mieszko z Dobrawą, czy król Jan III Sobieski z Marysieńką, ale są też takie postacie jak Chopin, który jakby trudno mu znaleźć parę. I na przykład może właśnie jego małżonka prawdziwa tak chciałaby też coś zagrać. I tym sposobem zaczęłam szukać różnych postaci kobiecych, które zaznaczyły się w naszej historii. Mówiąc szczerze, wstyd mi było, jak mało wiedziałam i jak wiele tych kobiet mamy, którymi możemy się chwalić. To jest niesamowite. Na przykład dowiedziałam się o Bronisławie Dłuskiej, która była siostrą rodzoną Marii Skłodowskiej-Curie, dzięki której można powiedzieć, że Maria mogła studiować na Sorbonie. One miały taką umowę, że najpierw Maria zarabiała takimi lekcjami, zarabiała pieniądze, żeby jej siostra Bronisława studiowała w Paryżu, a potem siostra ją ściągnęła do Paryża, żeby Maria mogła studiować, więc też się przyczyniła do osiągnięć Marii, a sama też bardzo zacna, zakładała też w Zakopanem w ogóle Muzeum Tatrzańskie, stworzyła szpitale gruźlicze i niesamowite w ogóle historie każdej z tych kobiet, także warto jest otwierać te karty z historii i wychodzić z nimi do ludzi, bo też pobudza nas do myślenia i może też tak daje nam wzory. My powinniśmy też być tacy.
1: Ale też chociażby matka Elżbieta Róża-Czacka w 150. rocznicę urodzin i roku matki Czackiej, więc też idziemy trochę szerzej, nie tylko noblistki, nobliści czy mistrzyni olimpijskie, ale też no, kobiety, które w kościele czy dla kościoła się zasłużyły mocno.
3: Można powiedzieć, że matka Róża-Czacka zasłużyła się dla kościoła, ale nie tylko dla kościoła, dla społeczeństwa. To jest społeczniczka, która ona sama doznała takiego wypadku, spadła z konia i straciła wzrok. Szukając pomocy różnych lekarzy, usłyszała od dobrego specjalisty, niech pani nie szuka więcej po świecie lekarzy. Sytuacja jest beznadziejna, wzroku pani nie odzyska. Proszę się zająć niewidomymi, którymi się w Polsce nikt nie zajmuje. I ona po prostu zajęła się niewidomymi. No, owoce znamy, znamy laski. Założyła zakład dla niewidomych, założyła bibliotekę brajlowską, dostosowała alfabet Braila do polskich, polskie znaki, stworzyła w tym alfabecie Braila, także niesamowite osiągnięcia dla, też dla właśnie polskiego społeczeństwa, tej części osób, które są osobami niewidomymi.
2: No i właśnie taką mam refleksję, bo na scenie stałam w takiej krótkiej etiudzie z koleżanką, która odgrywała tą rolę matki Róży Czackiej i byłam ogromnie wzruszona, bo patrzyłam na nią i widziałam tą postać, tak jakbym cofnęła się w czasie i tak sobie pomyślałam wtedy, że właśnie każda z nas, każda z osób, które bierze udział, taki aktywny udział w orszaku, wcielając się w te różne postacie, ona bardzo dużo szuka tych informacji o tej osobie. Chce jak najbardziej przybliżyć się do tej postaci, żeby ją potem jak najlepiej i najwierniej oddać, występując już właśnie w orszaku dziejów. I to jest też taka historia, która się dzieje potem w rodzinie całej, tak? Ja akurat zupełnym przypadkiem wybrałam rolę Haliny Konopackiej.
1: No właśnie najpierw
2: szukałam roli dla mojego męża, który jest aktywny sportowo i od razu na liście znalazłam nazwisko Stanisław Marusarz i wiedziałam, że to jest właśnie taka rola, w której mój mąż czułby się dobrze i chciałby w niej wystąpić i też zgłębić tą postać. No i okazało się, że na liście przed nim jest Halina Konopacka. I zaczęłam czytać. I ja tutaj właśnie wielki ukłon w stronę Ani, bo dzięki niej zdobyłam tak dużą wiedzę o tej postaci, a miałam naprawdę niewielką.
1: Tutaj stawiamy kropkę i po przerwie wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio Anna Murawska i Anna Witkowska. Rozmawiamy o Orszaku Dziejów, o wydarzeniu, które przybliża nam historię. Pięknie tutaj panie powiedziały, to wyjście historii z podręcznika na ulicę. Anna Witkowska przed przerwą mówiłaś o tym, Aniu, że wcieliłaś się zresztą już po raz trzeci, tak, jeśli dobrze dopytałam, w postać Haliny Konopackiej. Gdybyś mogła nam bardziej przybliżyć tę postać, a szczególnie to, co ciebie w niej najbardziej zainspirowało. Państwo nie widzą, ale
2: tak,
1: Ania przyniosła z albumem.
2: Przyniosłam piękną książkę z radości życia i chyba to jest właśnie to coś, co mnie najbardziej zainspirowało w niej. Ona miała w sobie ogromną radość życia i ta radość życia towarzyszyła jej nie tylko w tych zmaganiach sportowych, bo ona sportowcem była właśnie w sumie krótko, tak, krótko, ale i była wszechstronnie uzdolniona sportowo. W lekkoatletyce i w tym był po prostu ogromny zapał, taka wielka radość i to była taka pierwsza rzecz, ale czytam książkę dalej, bo mam w tej książce jest historia jej życia. Bardzo polecam tą książkę, jest pięknie wydana i ma piękne fotografie, co też pozwala się cofnąć w czasie. I potem widzę kobietę, która jest wykształcona bardzo, zna 3 języki obce, zna perfekcyjnie język francuski, rosyjski i angielski. Widzę kobietę, która potrafi zachować się i odnaleźć się w roli żony dyplomaty. Widzę kobietę, która maluje, która pisze wiersze, która projektuje modę. Także jej życie było bardzo bogate. Ja myślę, że ona wtedy, kiedy z taką ogromną odwagą, bo ona była ogromną patriotką, kiedy uczestniczy w tej akcji ewakuacji złota z Banku Polskiego, tak się zastanawiałam, czy wtedy miała świadomość tego, że nie będzie mogła wrócić do Polski. No i tak się stało, nie mogła wrócić do Polski. W tym 1939 roku i później wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, tam została, ale myślę, że jej serce zawsze było tutaj w Polsce i tutaj w Polsce jest pochowana. Na Orszaku Dziejów podeszła do mnie osoba, która mi powiedziała, że co roku odwiedza jej grób na cmentarzu na Brudnie i tak sobie myślę, że chyba czas na to, żebym się też tam wybrała na spacer. W planach miałam też udać się na ulicę, gdzie mieściło się mieszkanie, gdzie mieszkała Halina Konopacka. Także niezwykła postać i bardzo polecam przeczytać książkę. Cudowna podróż w czasie.
1: Kobieta renesansu, bym wręcz powiedziała.
2: Tak.
1: Ale też powiedziałaś o tym aspekcie modowym. Tutaj Ania ma na sobie piękny czerwony beret, sweterek taki, no,
2: tak, bo
1: bardzo
2: Halina
1: gustowny,
2: Konopacka
1: biały.
2: Sama robiła sobie też takie czerwone bereciki. Właśnie ona słynęła z tego, była została ogłoszona Miss Olimpiady. Ona słynęła z tego, że wprowadzała takie bardzo wyraźne i akcenty, takie coś swojego przemycała. I ten właśnie czerwony beret na stokach. Ona kochała Tatry, jeździła w Tatrach na nartach i tam jeździła w czerwonej czapeczce i w czerwonym sweterku.
1: Trendseterka. Biały sweterek z orłem.
2: Tak, ja mam biały, bo w kolorach biało-czerwonych na olimpiadzie szukałam tych zdjęć z tamtych czasów, ale są tylko kolorowane. Znalazłam, no i są czarno-białe, a na kolorowanych znalazłam właśnie ten wzór, który mi posłużył do tego, żeby przygotować ten strój.
1: Słyszałam też od uczestników Orszaku Dziejów, że to jest wydarzenie nie tylko pokazujące historię na ulicach miasta, ale też wciągające całe rodziny. twoja rodzina również zaangażowała się.
2: Tak, w naszym przypadku właściwie cała rodzina jest zaangażowana.
1: I w jakie role?
2: Mamy 4 córki, więc jest tym bardziej przyjemnie ubierać je i przygotowywać do tego wydarzenia. Dzieci niosą w orszaku, dzieci niosą tabliczki z imionami postaci, poszczególnych postaci. Moje córki były ubrane tak jak ja i to też robi
1: czyli robi małe wrażenie. Kopie albo tak, tak. Młodsze kopie.
2: Albo występują w strojach harcerskich, ponieważ harcerze też nas bardzo wspierają tutaj w organizacji tego wydarzenia.
1: Podczas wydarzenia jest też dużo różnych atrakcji dla młodszych, stanowiska edukacyjne, gry historyczne, także dla każdego coś się znajdzie i na pewno nikt nie będzie się nudził, ale wydarzenie to objęła patronatem pierwsza dama Marta Nawrocka i też skierowała list do uczestników.
3: Tak, wydarzenie zostało objęte patronatem pierwszej damy, może dlatego, że właśnie takie hasło piękne, dobre, mądre nam w tym roku miało przyświecać i przyświecało. Otrzymaliśmy list od pana prezydenta i pani prezydentowej, także to jest list od obojga. I takie piękne zdanie na końcu tego listu, które mnie osobiście bardzo wzruszyło. Niech ten dzień będzie wielkim manifestem dumy z naszego wspólnego biało-czerwonego dziedzictwa i wyrazem szacunku dla polskich losów. I mi się wydaje, że właśnie nam to przyświeca. My bardzo chcemy być dumni z naszych przodków i chcemy zamanifestować tą dumę. I tak jak Ania opowiada o Halinie Konopackiej, to prawie każda z tych postaci, która przyjmuje na siebie, właśnie. To fascynuje się, chce jak najwięcej przekazać o tej swojej postaci. I tu na ustach Ani taka radość właśnie też czuję od już tej pierwszej edycji Orszaku Dziejów, że przynosimy radość. Nie tylko rodzinom, które biorą w tym udział tak bardzo zaangażowane i przebierają się, ale też tym przechodniom, którzy się cieszą.
2: Jak w tym roku podeszło do nas małżeństwo, które przyjechało z Kalisza, znaleźli się na orszaku, gdzieś zobaczyli jeden z naszych plakatów i mieli łzy w oczach, naprawdę mieli łzy w oczach, łzy wzruszenia. Powiedzieli, że tak pięknego wydarzenia nie spodziewali się. I każda z tych postaci sprawiała, że się ogromnie wzruszali.
3: Ja słyszałam od pana, który odgrywał, przepraszam, że ci przerwałam, odgrywał Stefana Scholz-Rogozińskiego, naszego podróżnika po Afryce, że właśnie państwo z Kalisza zachwyceni byli spotkaniem z nim, bo Stefan Scholz-Rogoziński urodził się w Kaliszu. Także to są takie spotkania i rozmowy bardzo sympatyczne.
2: I dostałam nawet kwiaty, wiesz? Od jednego pana podszedł do mnie.
1: W tym stroju wcale kwiaty, się nie dziwię, tak. Że pan podszedł z kwiatami.
2: A zagraniczni turyści, to też było fajne, podchodzili i pytali się, jakie mamy święto dzisiaj. Także
3: myślę też, że jesteśmy
2: taka
3: takimi
2: piękna promocja Polski.
3: Ambasadorami Polski. I wiele ludzi z zagranicy dowiaduje się, że Polska ma tak daleką historię, bo jak widzą tych królów z czasów średniowiecznych, to uświadamiają sobie, że nie jesteśmy państwem, które zrodziło się raptem kilkadziesiąt lat temu, czy 100 lat temu, ale że naprawdę mamy 1000 lat historii i to też jest nasze zadanie. Mamy wizytówki w języku angielskim i obcokrajowcom wręczamy te wizytówki, także wracają do domów z ładnymi fotografiami i z pamiątką w postaci krótkiej informacji o naszej
2: wielkich.
3: O każdej
2: postaci, tak. Każda postać ma wizytówki i każda postać ma też identyfikator. Taki bardzo ładnie przygotowany i można sobie też przeczytać, zerknąć, tak, żeby wiedzieć, z kim ma się do czynienia.
1: Tych z państwa, którzy chcieliby zobaczyć fotorelacje, odsyłamy na stronę, na fanpage'u, na Facebooku. Tam na stronie Orszaku Dziejów można już te zdjęcia zobaczyć. Ja zapytam, czy za rok planujecie rozszerzyć to też na inne miasta w Polsce, czy tylko Warszawa będzie, że tak powiem, tutaj doceniona?
3: Zapraszamy inne miasta do organizacji Orszaku Dziejów. Już 4 razy odbył się Orszak Dziejów w we Wrocławiu. Przepraszam, teraz będzie czwarty, piąty orszak dzieł we Wrocławiu. Już czterokrotnie odbył się w Zamościu i chyba pięciokrotnie też w Ryczowie. Także mamy takie zwiastuny w Polsce. Jeszcze mało, ale zachęcam. Jeśli ktoś chciałby przygotować taki orszak dziejów, może też z lokalnymi swoimi bohaterami, bo to tak Warszawa, to powiedzmy tacy najważniejsi nasi tutaj centralni bohaterowie, ale jest wiele też wspaniałych Polaków, którzy są ważni
2: dla danej społeczności.
3: Dla danej społeczności, tak. I zachęcamy też, żeby takie orszaki dziejów organizować i jesteśmy chętni, można z nami nawiązać kontakt przez stronę orszakdziejów.pl i tam zapytać, jak to zrobić, podpowiemy, zachęcimy, to co, podzielimy się tym, co mamy.
1: Czy pobijecie rekord tegoroczny w przyszłym roku? Tak jest plan? Ile było uczestników?
2: No pewnie, że pobijemy.
3: No były tysiące, postaci mieliśmy 150, nie wiem, czy będziemy pobijać rekord postaci, bo nie możemy się rozciągnąć do Wilanowa, tak? ale zajmujemy sporą część ulicy i idziemy trochę czasu, także...
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Murawska i Anna Witkowska, Orszaku Dziejów. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.
1: A
3: dziękujemy.
1: Po 23 zapraszamy Państwa na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Gośćmi będą ksiądz dr Marek Piedziewicz, rzecznik prasowy diecezji elbląskiej, autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Szena. Ja już kłaniam się i życzę spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dwie minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Tym razem spotykamy się po raz 2092, a Nocne Światła od poniedziałku do czwartku o tej właśnie porze zaczynamy. Program trwa dwie godziny i tak już jest od ponad 13 lat. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio. Możecie nas Państwo odbierać na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Także w Ameryce, gdzie w tej chwili około 17, przynajmniej na wschodnim wybrzeżu. A dlaczego o Ameryce? O tym za chwilę.

0: Przypominam także, że na Facebooku, jak zawsze od wielu, wielu już lat, możecie Państwo współtworzyć program, do czego zapraszam pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Komentarze, refleksje, myśli, pytania, doświadczenia, wątpliwości i tam przestrzeń, która jest dla Państwa, do Państwa dyspozycji przez najbliższe 2 godziny. Forum wymiany myśli dla świetlików. Dzisiaj o księdzu, biskupie, teologu, filozofii, ale także jednym z pierwszych wielkich głosicieli Ewangelii w radiu i telewizji. Można powiedzieć, że spodziewam się, że zostanie patronem tych mediów po beatyfikacji, która już niebawem. Fulton J. Sheen potrafił przyciągnąć przed ekrany miliony ludzi. Naprawdę, to jest skala, którą trudno sobie obecnie wyobrazić. A jednocześnie przypominał, że za każdą ludzką historią kryje się głód Boga, prawdy i miłości. Dzisiaj wybieramy się jego śladami wraz z Państwa i moim gościem. Tego wieczora w cyklu Ludzie Boga arcybiskup Fulton John Sheen, jeszcze jako sługa Boży, przed jego beatyfikacją, jak wspomniałem, 24 września będzie miała miejsce, a więc w przyszłym tygodniu. A z nami przez najbliższe 2 godziny będzie ksiądz dr Marek Piedziewicz, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Zwierzchnie, rzecznik prasowy diecezji elbląskiej i autor książki zatytułowanej Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena. Witam księdza, szczęść Boże, dobry wieczór.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Proszę księdza, no co roku mamy beatyfikowanych i wyświęconych wiele osób. Dlaczego akurat ksiądz skupił się na arcybiskupie Fultonie Sheenie?
1: Można powiedzieć, że od lat jestem zainteresowany jego życiem, jego dziełem, tym, co zostało jako spuścizna po arcybiskupie Fultonie Sheenie, ale też jako inspirację dla współczesności. No i ponieważ te moje związki z nim są już takie długoletnie, no to beatyfikacja tym bardziej stała się taką okazją, żeby ponownie przybliżyć go także polskim czytelnikom przez wydaną właśnie książkę.
0: No to ksiądz zrobił to rzeczywiście w sposób interesujący, bo to nie jest typowa biografia, czyli urodził się, wstąpił do seminarium, został wyświęcony, błogosławił, taką miał posługę, napisał takie książki, zostawił po sobie takie myśli. To jest, można powiedzieć, książka drogi, jak sam zresztą tytuł wskazuje, ale to nie jest tylko droga, która jest nabijaniem kilometrów na licznik, to jest droga poznawania pewnego człowieka, ale właśnie także jego duchowości, jego schedy, którą po sobie zostawił, która też sprawiła, że stanie się błogosławionym Kościoła katolickiego. Czyli krótko mówiąc, odkrywamy nie tylko niezwykłą postać Kościoła XX wieku, ale przede wszystkim człowieka głębokiej wiary.
1: Oczywiście wiara stała u źródła wielu aktywności arcybiskupa Fultona Sheena, jego licznych dzieł, które tworzył jako wykładowca, jako pasterz, jako biskup, jako człowiek, który podążając za Jezusem chciał po prostu pokazać go innym. Stąd właśnie wiara jest fundamentem całego jego życia i takim motorem napędzającym jego aktywność. No i książka, którą udało mi się przygotować, rzeczywiście ukazuje też te duchowe bogactwo arcybiskupa Fultona Sheena, bez którego nie sposób go zrozumieć, no bo patrząc na sukces, który odniósł, moglibyśmy widzieć w nim jedynie no, kogoś w rodzaju celebryty, ale pomijając tę duchową głębię i te duchowe fundamenty jego życia, no ten obraz byłby daleko niepełny.
0: No właśnie, bo tutaj musimy powiedzieć, że Sheen jest w Polsce coraz bardziej znany. Wiele jego książek wyszło już w polskim tłumaczeniu i od wielu lat także ma swoje kanały na mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się fragmenty jego myśli, książki, gdzie są różne spotkania, gdzie jest propagowana jego osoba, ale mam przekonanie, że dla wielu, a przynajmniej dla niektórych słuchaczy, jego nazwisko wciąż może mówić niewiele. Jak przedstawiłby ksiądz komuś, kto nigdy o nim nie słyszał?
1: Myślę, że trudno tutaj o taką skondensowaną cenzurkę, ale przede wszystkim powiedziałbym, że był to człowiek, który potrafił dotrzeć do ludzi w sposób interesujący, potrafił wykorzystać narzędzia, którymi dysponował, a można powiedzieć, że jego życie pokazuje ten rozwój narzędzi, z których korzystał, no bo pierwszym było, no, to słowo bezpośrednio kierowane, można powiedzieć, zambony, z katedry uniwersyteckiej, gdzie pracował. Następnie także za pomocą książek, kolejno pojawia się radio. No i wreszcie ten finalny punkt to telewizja. Fulton nie doczekał epoki internetu, który zapewne też umiałby wykorzystać, ale generalnie no, znajdował właśnie te źródła, te kanały dostępu do człowieka i robił to w sposób tak dobry, można byłoby powiedzieć, tak interesujący, tak ciekawy dla odbiorców, że spotykało się to naprawdę z ogromnym zainteresowaniem. Gdyby poczytać takie wspomnienia z lat 50., kiedy Sheen no, był na takiej największej fali, można powiedzieć, właśnie dzięki temu, że miał przez kilka lat stały program w telewizji, to właśnie spotkamy się między innymi z takimi opisami, że wręcz ulice w niektórych miastach pustoszały, dlatego że ludzie tak tłumnie i tak chętnie siadali przed telewizorami, żeby zobaczyć, co w tym tygodniu powie nam biskup Fulton Sheen. Stąd właśnie taka jego niezwykła kreatywność, umiejętność docierania.
0: No tak, tutaj pewną uwagę redakcyjną muszę zrobić, bo ten program jest przed beatyfikacją, jak już wspomniałem, 24 września, czyli w przyszłym tygodniu to będzie dokładnie czwartek za tydzień. Warto mówić póki co o Fultonie Sheen jako słudze Bożym, no bo de facto jeszcze nie jest stricte beatyfikowany, no ale błogosławiony już pojawia się w tytule księdza książki, tak więc oczywiście pozostawimy tytuł bez zmian, aczkolwiek mówimy o słudze Bożym. To tak, żeby tutaj pewną jasność wprowadzić co do terminologii, którą będziemy się posługiwać przez najbliższe 2 godziny. Natomiast rzeczywiście to, co ksiądz mówi, miliony Amerykanów siadały przed telewizorami, żeby słuchać księdza w sutannie, który stał przy tablicy i mówił o Bogu, o grzechu, o miłości, o samotności, o śmierci. Właściwie o tym wszystkim, z czym człowiek w tej naszej coraz bardziej rozbuchanej cywilizacji się mierzy. Szczególnie mówię o samotności wobec takiego funkcjonowania w wielkim mrowisku, gdzie drugi człowiek, który żyje za ścianą, jest może nieznany. No właśnie, on potrafił konkurować z największymi, jak ksiądz mówił, gwiazdami amerykańskiej telewizji. No i to jest pytanie, bo rzeczywiście, jeżeli to było parędziesiąt lat temu, to dlaczego jeszcze po tych kilkudziesięciu latach nadal chcemy go słuchać? Czy to, co mówił, się absolutnie nie zdeaktualizowało według księdza?
1: Myślę, że to jest klucz właśnie do zrozumienia jego popularności, którą widzimy obecnie w Polsce. No bo trzeba powiedzieć, że w zasadzie początki tej popularności datujemy na rok 2014, kiedy pojawiła się pierwsza współcześnie przetłumaczona książka Fultona Sheena. Jest autorem około 70 pozycji. Dodam tak na marginesie, że na ile ja znalazłem taką wiedzę, no to pierwsze tłumaczenia jego książek pojawiły się w Polsce w 1946 roku, ale to było bardzo skromne. Natomiast tutaj chodzi o te nowożytne tłumaczenia, te bardzo współczesne. Więc ludzie czytają Fultona Sheena i to jest ta specyfika polska, gdzie my poznajemy go przez książki, gdzie Amerykanie jednak głównie poznali go przez telewizję, a także przez radio, bo znajdują tam, no właśnie, aktualne problemy i bardzo interesujące odpowiedzi na pytania, które sami przeżywają, które ich nurtują. No, chociażby kilka dni temu na polskim YouTubie pojawił się film z tłumaczeniem katechezy arcybiskupa Sheena wygłoszonej do studentów na temat Eucharystii. No i przez kilka dni ma ponad 100 tysięcy odsłon, więc to pokazuje, jakie jest zainteresowanie tym, co Fulton Sheen mówi, no i jaka jest głębia jego myśli, że ktoś, kto wysłucha go, no ma takie poczucie, że to naprawdę do mnie trafia.
0: No, nie jeden influencer byłby zadowolony z takiej klikalności. Był księdzem, biskupem, teologiem, filozofem, kaznodzieją, autorem i człowiekiem mediów. Który z tych wymiarów jego osoby jest najważniejszy, żeby go zrozumieć dla odbiorcy, a także dla księdza, przez który pryzmat ksiądz patrzy na osobę Fultona Sheena?
1: Właśnie tutaj możemy zobaczyć, że widzimy taki wielki sukces, prawda? A sukces jest czymś no tak atrakcyjnym, tak bardzo pociągającym, że można właśnie tak zredukować Fultona Sheena, że to był człowiek wielkiego sukcesu, ale nigdy nie pojmiemy tego sukcesu bez jego życia duchowego, czyli to jest klucz Fultona Sheena. To jest istota jego posługi, można by powiedzieć, ale też sposobu funkcjonowania. Wszystko, co robił, zanurzał w modlitwie, a jednocześnie z modlitwy czerpał inspirację do tego, co dalej robił. I właśnie on jest wzorem takiego człowieka, który w świecie, który mógłby uznać modlitwę za stratę czasu, pokazuje modlitwę jako priorytet, jako fundament nie tylko życia duchowego, ale też wszelkich innych działalności. Ta modlitwa dodawała mu siły i właśnie, jak stwierdził w swojej autobiografii, sprawiała, że rodziły się różne inspiracje, które potem w swojej aktywności wykorzystywał.
0: No to w takim razie, skoro Fulton Sheen był przede wszystkim człowiekiem Boga, co jak najbardziej pasuje do tego cyklu, w którym dzisiaj spotykamy się ze sługą Bożym jeszcze, a niebawem błogosławionym, z cyklu Ludzie Boga, no to czy on się przypadkiem znalazł w świecie mediów, czy raczej był człowiekiem mediów, który konsekwentnie wykorzystywał je do głoszenia Boga?
1: Można powiedzieć, że to, że trafił do mediów, poniekąd było przypadkiem, bo trudno byłoby powiedzieć, że on dążył do tego, aby znaleźć się w mediach. Natomiast inni, znając go jako po prostu mówcę, kaznodzieje, wykładowcę, widzieli tak wielki potencjał w tym człowieku, że kiedy pojawiały się jakieś tutaj okazje czy sposobności do tego, żeby stworzyć coś o charakterze religijnym, czy to w radiu, czy w telewizji, no to właśnie myślano wtedy o Fultonie Sheenie. Czyli raczej, znając jego biografię, trzeba byłoby powiedzieć tak, że po prostu widziano te jego wybitne zdolności oratorskie i stąd rodziły się potem pomysły, żeby wykorzystywać je dalej. No na przykład to, że w ogóle trafił na stałe do radia, wiązało się z tym, że jako ceniony mówca został zaproszony do wygłoszenia kazania w ogromnym, ogromnym kościele misjonarzy świętego Pawła w Nowym Jorku. A było to zgromadzenie, które za cel swojej misji obrało sobie docieranie z Ewangelią przy wykorzystaniu najnowszych środków komunikacji. No, radio wtedy było zupełnym nowym, to było coś naprawdę bardzo nowoczesnego. No i po tym kazaniu, które wygłosił, Sheen dostał propozycję dalszej współpracy z zakonem, no i też współpracy właśnie z jego radiostacją. I to też jest taki mało znany w Polsce wątek, że arcybiskup Sheen prowadził właśnie bardzo szeroką działalność i współpracę właśnie z misjonarzami świętego Pawła. To jest zgromadzenie, które powstało w Ameryce. My możemy je pomylić z paulistami polskimi też między innymi. Oczywiście w tym wypadku korzenie zgromadzenia sięgają do Włoch. I to właśnie polscy pauliści wydali moją książkę. Ale ci amerykańscy to jest zupełnie inny zakon, mimo że o bardzo zbliżonym charyzmacie, więc to też jest właśnie takie ciekawe, że prawie do końca współpracował z tym zgromadzeniem.
0: A co w historii jego życia i działalności księdza najbardziej osobiście poruszyło? Także co było tym początkiem, tym takim haczykiem, który księdza pociągnął, że zaczął się interesować ksiądz jego osobą i nauką?
1: Haczykiem to był przypadek, dlatego że ja nie wiedziałem nawet, że istniał biskup Fulton Sheen. Kiedy zobaczyłem człowieka w koszulce z podobizną biskupa i cytatem, nawet nie pamiętam, jaki to był cytat, no ale zadziwiło mnie to, że ktoś tutaj nosi koszulkę z biskupem i cytatem, zapytałem, kto to był. No i wtedy dowiedziałem się, że to taki biskup, który prowadził program telewizyjny, że dużo ludzi nawrócił i tak dalej. No właśnie to się zbiegło z tym okresem, kiedy Fundacja Świętego Grzegorza Wielkiego wydała pierwszą po 2000 latach książkę Fultona Sheena, tłumaczoną na nasz język, czyli Wstęp do religii. No i tę książkę kupiłem i ona bardzo zainteresowała. I tak zaczęła się ta przygoda, a w zasadzie no już kilka lat po wydaniu tej książki nastąpił taki gwałtowny wzrost zainteresowania tym autorem i bardzo szybko pojawiały się jego nowe książki. No i właśnie sięgałem znów po nie, to było dla mnie interesujące. I tak się, można by powiedzieć, zaprzyjaźniliśmy.
0: Tak jak już mówiłem, książka jest nietypową biografią, bo jest jednocześnie, można powiedzieć, przewodnikiem. Przewodnikiem i to bogato ilustrowanym. Więc skoro tytuł książki brzmi Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena, to jak narodził się ten pomysł, aby no tak fizycznie ruszyć jego śladami? No bo to jest, muszę powiedzieć, pewne nowum, bardzo, bardzo interesujące zresztą.
1: Nigdy sobie tego nie wyobrażałem, że to będzie możliwe, żeby taką kompleksową podróż odbyć z jakąś większą grupą. Może w sferze jakichś swoich planów tak sobie myślałem, że kiedyś sam bym tam pojechał, ale no to było bardzo trudne, skomplikowane, dlatego że trzeba pokonać naprawdę dużo kilometrów, żeby te wszystkie miejsca odwiedzić i wymaga to czasu, no i pieniędzy i oczywiście całej organizacji. Ale pracując na dużej parafii w Elblągu, no jeździłem na wiele pielgrzymek ze swoimi parafianami i w zasadzie każda odbyta pielgrzymka kończyła się pytaniem, no gdzie teraz, co dalej? I w zasadzie bez takiego jakiegoś wielkiego przekonania zaproponowałem, że może byśmy pojechali do Ameryki śladami Fultona Sheena. No ale wydawało mi się to samo z siebie mało prawdopodobne. Natomiast odpowiedź była taka, no w sumie to dobry pomysł. No i kiedy poprosiłem biuro o przygotowanie takiego programu w oparciu o tutaj wytyczne, które przesłałem, no i kiedy przedstawiłem ofertę biura ludziom, z którymi podróżowałem na pielgrzymki parafialne, okazało się, że to zainteresowanie no, wcale nie słabnie, że chcą jechać. No i tak pomału przygotowywaliśmy ten wyjazd i doszedł on rzeczywiście do skutku.
0: Dzisiaj w cyklu Ludzie Boga sługa Boży arcybiskup Fulton Sheen przed jego beatyfikacją, która 24 września będzie miała miejsce za oceanem. Rozmawiamy właśnie o jego osobie z Państwem, moim gościem, ksiądz dr Marek Piedziewicz, autor książki zatytułowanej Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Wracamy do Państwa za chwilkę. Przypominam o Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam link do strony wydawnictwa, do strony tego tytułu. Jednym kliknięciem możecie się Państwo tam przenieść. Zachęcam. A także miejsce na Państwa komentarze, refleksje i pytania. Forum wymiany myśli dla świetlików do końca programu działa.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w cyklu Ludzie Boga rozmawiamy o Słudze Bożym, jeszcze Słudze Bożym, bo w przyszłym tygodniu co się zmieni, o arcybiskupie Fultonie Sheenie. Jego beatyfikacja w przyszłym tygodniu, 24 września. Z nami jest ksiądz dr Marek Piedziewicz, autor książki zatytułowanej Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Jak już mówiłem, błogosławiony to jest pewna antycypacja, no bo przecież będzie błogosławiony, tak więc książka zostanie już razem z nim. Już błogosławionym. Proszę księdza, no to tak. Ksiądz odbył podróż przez Amerykę jego śladami. Zacznijmy więc od miejsca, w którym ta historia się zaczyna.
2: Tak, nasza podróż odbyła się niechronologicznie, bo oczywiście gdybyśmy tak sobie to zaplanowali, musielibyśmy polecieć do stanu Illinois, do tego środkowego, można powiedzieć, takiego obszaru Ameryki. Myśmy natomiast zaczęli na wschodnim wybrzeżu w Nowym Jorku, dlatego że no, to po prostu jest łatwe komunikacyjnie, jeżeli chodzi o podróż z Polski, ale też nadaje jakąś logikę takiemu wyjazdowi, ponieważ Nowy Jork jest miastem, które jest najgłębiej związane z Fultonem Sheenem. To tam zrodziła się jego największa popularność medialna, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale można powiedzieć, że tak, że o takim wymiarze międzynarodowym. No tam też przez 40 lat spoczywało jego ciało, pochowane w krypcie katedry świętego Patryka. No i osobiście wybrał też to miasto jako miejsce, w którym spędził swoje ostatnie lata na emeryturze. No i właśnie w Nowym Jorku szukaliśmy śladów Fultona Sheena, a trzeba powiedzieć, że nie jest łatwo je odnaleźć. Takim podstawowym, namacalnym upamiętnieniem jego związków z tą metropolią jest honorowa ulica, która nosi właśnie jego imię przy kościele świętej Agnieszki, niedaleko Central Station w Nowym Jorku. No i właśnie tam można po prostu zobaczyć tak namacalnie upamiętnienie Fultona Sheena także na rektoracie kościoła, na pamiątkowej tablicy. No i co ciekawe, w zasadzie to tylko tyle. Gdybyśmy szukali takich oficjalnych upamiętnień arcybiskupa w Nowym Jorku. No i to może dziwić, prawda? Kogoś z Europy, kogoś z Polski, że tak wielka postać, która też no, nadawała sławę temu miastu w swoim okresie, nie ma tam jakichś wielkich upamiętnień.
1: No tak, cudzy chwalicie, swego nie znacie? To taka zasada według księdza? Jak u nas przysłowie mówi?
2: Wydaje mi się, że to się bardziej wiąże z amerykańską mentalnością. Amerykanie po prostu nie przywiązują do tego takiej wagi. Też przecież tam jest ogromna taka mobilność, ludzie nie zawsze są jakoś związani z miejscami, w których się urodzili czy pracowali. Stąd właśnie tak to wygląda. Natomiast gdybyśmy chcieli znaleźć takie miejsca, no właśnie bardzo istotne dla jego posługi, chociażby wspomniany Kościół Paulistów, gdzie zaczęła się jego właśnie ta przygoda z mediami. No można powiedzieć, że to był taki kamyczek, który uruchomił całą lawinę zdarzeń na dziesięciolecia wręcz. No to nie znajdziemy tego w przewodnikach, a nawet jeżeli nasza wiedza jest taka, że trafimy do tego kościoła, no to nie będzie tam informacji, że ten kościół miał związek z Fultonem Sheenem. Po prostu Amerykanie do tego nie przywiązują takiej wagi. Najbardziej może dziwić to, że też diecezja nowojorska no w zasadzie o te kwestie nie dba, no bo gdybyśmy poszli do katedry świętego Patryka, z której przez dziesięciolecia rozbrzmiewał głos Fultona Sheena, jeszcze zanim był biskupem pomocniczym, był prałatem, był duchownym, który mieszkał w Waszyngtonie, ale gościł w Nowym Jorku. Przecież kiedy Wielkie Piątki mówił kazania właśnie bardzo często w katedrze świętego Patryka, to trzeba było zamykać sąsiednie ulice, bo tylu ludzi przychodziło go słuchać. To naprawdę były tysiące osób. Jedna z dziennikarek kiedyś to skomentowała, że katedra świętego Patryka podczas kazania księdza Sheena no, wyglądała jak plac świętego Piotra w Rzymie. Takie tłumy przyszły właśnie, aby go wysłuchać. No i znów w tej katedrze, nawet w sklepiku, który się tam znajduje i który ma dewocjonalne, jakąś literaturę religijną, nie ma ani jednej książki Fultona Sheena.
1: No to ciekawe.
2: Tak, to jest dla nas bardzo zastanawiające. No ale tak jak mówię, to się nie wiąże z jakąś złą wolą. Po prostu z taką mentalnością, która dla nas jest no, czymś egzotycznym, można by poniekąd powiedzieć.
1: No dobrze, a czy w pozostałych częściach Ameryki Fulton Sheen jest bardziej zauważalny? Można powiedzieć, o, tak bym to ujął.
2: Oczywiście on jest zauważalny w różnych częściach Ameryki, nawet takich, które marginalnie są z nim związane.
1: Ale w taki, znaczy tak, żeby nie trzeba było go szukać, tylko o, proszę bardzo, Fulton Sheen. Tak. Dla kogoś, kto to gdzieś idzie, przechodzi, patrzy i zobaczy.
2: Tak jest na pewno w dwóch miejscowościach, czyli w El Paso, gdzie się urodził. Tu znów trzeba takiego dopowiedzenia, że jeżeli byśmy szukali El Paso, no to najprawdopodobniej szybko znajdziemy to na pograniczu meksykańskim. To jest spore miasto, ale no w Stanach właśnie trzeba dodawać jeszcze oznaczenie z regionu, czyli stanu. Czyli to jest El Paso w stanie Illinois, osada licząca 2700 mieszkańców, to jest bardzo małe miasteczko. Tam rzeczywiście znajdziemy takie widoczne z zewnątrz ślady arcybiskupa Sheena, czyli tablicę ku jego czci przed miejscem, w którym stał jego dom rodzinny, no bo ten oryginalny się spalił. No i podobnie przed kościołem parafialnym w tej miejscowości jest też napis, że jest to kościół chrztu Fultona Sheena, no przy czym znów nieoryginalny, no bo ten oryginalny też spłonął. Jednak ten amerykański sposób budowania takiego szkieletowego z drewna, no też wiąże się z tym, że jest to większe ryzyko pożarowe. I tak w tym wypadku Fultona Sheena to jest. No i oczywiście Peoria, czyli diecezja, która doprowadziła do jego beatyfikacji, która już niebawem, około 100-tysięczne miasto, które jest siedzibą fundacji Fultona Sheena, no a tam znajdziemy muzeum jemu dedykowane, które w takiej ekspozycji 14, można powiedzieć, częściowej opowiada o jego życiu i posłudze. No i katedra właśnie z grobem hierarchy, która staje się rzeczywiście miejscem pielgrzymek. No to są takie miejsca, dwa rzeczywiście szczególnie zewnętrznie widoczne, jeżeli chodzi o upamiętnienie Sheena, ale znów nie są to miejsca, do których się tak łatwo dociera, prawda? No bo kiedy ktoś chce zwiedzić Amerykę, no to chętnie pomyśli, żeby zwiedzić Nowy Jork. Ale jeżeli ktoś chce zwiedzić Amerykę, no to nie pomyśli raczej o podróży do El Paso w stanie Illinois lub Peoria, skoro można zobaczyć o wiele lepsze miejsca. I to jest właśnie specyfika tej pamięci o Fultonie Sheenie.
1: A jakie miejsca dla księdza były podczas tej podróży najważniejsze?
2: Myślę, że każde miało jakiś swój wymiar, jakiś swój urok. No bez wątpienia najważniejszym była katedra w Peoria, czyli grób człowieka, który formalnie zostanie dopiero wyniesiony do chwały ołtarzy, no ale wiara daje nam tę pewność, że on już jest święty. Tym bardziej, że spotkaliśmy tam żonę bratanka arcybiskupa, która na wieść o tym, że przyjeżdżają Polacy, a sama ma korzenie polskie, mimo że już w naszym języku nie mówi, specjalnie przyszła na spotkanie z nami, upiekła dla nas ciasteczka, chętnie wysłuchała o tym, co mogliśmy opowiedzieć o naszej podróży, no bo właśnie tam był jej koniec. Sama też co nieco opowiedziała o arcybiskupie Sheenie. I co ciekawe, była zdziwiona tym, kiedy opowiadałem jej, że byliśmy na ulicy Fultona Sheena w Nowym Jorku, bo nie wiedziała, że taka ulica tam istnieje.
1: A czy było jakieś miejsce, które księdza w taki szczególny sposób zaskoczyło?
2: Zaskoczyło mnie właśnie to, że w katedrze Patryka w Nowym Jorku no właśnie nie ma śladów arcybiskupa Sheena, nawet chociażby takich skromnych w postaci książek w sklepiku. Poza tym nie, no generalnie Ameryka jest krajem ogromnych przemian i nawet to miejsce, które szczególnie było związane z tą popularnością Sheena, czyli The Adelphi Theater, znajdujące się na Manhattanie, już nie istnieje, prawda? I to jest też specyfika podróży po Ameryce, no i szukania takich śladów, że jednak w tym kraju dużo rzeczy jest zmienianych po prostu, kiedy jest taka potrzeba, kiedy może ekonomicznie się wyczerpują, a może jest pomysł na coś lepszego. Stąd właśnie to miejsce, z którego na żywo płynął głos Sheena do dziesiątków milionów uszu, w zasadzie już nie istnieje. No i myśmy z grupą tam oczywiście poszli, ale to tylko po to, żeby być w tym miejscu, gdzie to było, no żadnego realnego śladu po tym teatrze i żadnego upamiętnienia, no można powiedzieć, czegoś zupełnie spektakularnego w historii mediów też tam oczywiście się nie znajdzie.
1: A czy jakieś miejsce no, poruszyło serce księdza, jakoś szczególnie wywołało takie większe wzruszenie, albo może największe właśnie?
2: Dla mnie takim największym wzruszeniem było to, że udało mi się wejść do sali wykładowej Fultona Sheena, ponieważ kiedy byliśmy tam właśnie w roku 2024, trafiliśmy na niedzielę troszeczkę, to było nasze niedociągnięcie, a są to dalej czynne budynki uniwersyteckie w Waszyngtonie, na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. No i mogliśmy zwiedzić kampus, wspaniałą bazylikę, Narodowe Sanktuarium, ale budynek z salą Fultona Sheena był zamknięty. No i tak sobie myślałem, tyle tysięcy kilometrów przyjechałem i nawet nie wejdę do tego budynku. No i tak właśnie modliłem się do Fultona Sheena, prosząc to, żeby coś zrobił, no bo co dalej będzie, przecież pewnie nigdy tu nie wrócę. No i rzeczywiście z tego budynku po pewnym czasie wyszły dwie panie. Zapytałem je, czy one mają dostęp do tego budynku. Stwierdziły, że tak. No i poprosiłem o to, żeby wpuściły mnie do sali Fultona Sheena. Tak się zastanowiło. Jedna mówi, wiesz co, widzę, że jesteś księdzem, to cię wpuszczę, bo inaczej to by nie było na to szansy. I to było takie szczególne, takie bardzo intymne, no bo ja w pojedynkę tam wszedłem, grupa była w tym momencie gdzieś indziej. Ja się odłączyłem i tak krążyłem wokół tego budynku. Więc mogłem być w tej sali, która też pękała w szwach, kiedy prowadził tam zajęcia. I to było no, też takie bardzo ciekawe doświadczenie, właśnie bardzo, bardzo osobiste.
1: A czy w trakcie tej podróży spotkał ksiądz ludzi, dla których Sheen nadal jest kimś żywym i ważnym?
2: Przede wszystkim właśnie bratanicę arcybiskupa, czyli panią Dolores Sheen, która opowiadała właśnie o tym, jak ważny był jego wpływ na jej też takie życie duchowe. Opowiadała chociażby taką anegdotę, że kiedy wybrano papieża Jana Pawła II, to ona natychmiast, gdy się o tym dowiedziała, wzięła telefon i zadzwoniła do arcybiskupa, a on, kiedy tylko usłyszał jej głos, od razu wiedział, że dzwoni po to, żeby o tym opowiedzieć i to była taka ich wspólna radość. Natomiast ludzie, którzy tak na co dzień to dziedzictwo Sheena osobiście cenią i promują, no to właśnie żyją w Peorii, są związani z fundacją Fultona Sheena, czy też z diecezją Peoria, która proces beatyfikacyjny przeprowadziła. No i tam takie osoby mogłem poznać. Warto dodać, że my mieliśmy tę wyjątkową szansę uczestniczenia we mszy świętej przy grobie arcybiskupa, co zdarza się chyba 4 razy w roku. Jest tam specjalny ołtarz ustawiany, a w tym wypadku to była msza z okazji 105. rocznicy jego święceń kapłańskich, które miały miejsce w roku 1919. Myśmy byli we wrześniu 2024, więc to była 105. rocznica. No i tam modliliśmy się z biskupem Peorii, z wiernymi parafii katedralnej, no też z duchowieństwem lokalnym, które tam przybyło. To właśnie byli ludzie, którzy rzeczywiście cenią sobie arcybiskupa Sheena i dbają o to, żeby przekazywać innym jego dziedzictwo.
1: A jak ksiądz sądzi, czy Fulton Sheen jest bardziej obecny w pamięci amerykańskich katolików, czy w Polsce?
2: Trudno byłoby to porównywać, dlatego że te doświadczenia są właśnie odmienne. No my go dopiero poznajemy. Szacuję, no mogę tak powiedzieć, od 12 lat taka jego kariera w Polsce się zaczęła. No i my znajdujemy w nim odpowiedź na to, co my dziś przeżywamy. Natomiast Amerykanie znają go od dobrych 80 lat, może nawet i więcej, gdyby nawet powiedzieć, że w 30 roku rozpoczął, w 1930 swoją karierę radiową, no to jest już niemal 100 lat, więc możemy dzisiaj spotkać dorosłych ludzi, którzy jako małe dzieci wychowywali się na programach telewizyjnych Fultona Sheena lub dorosłych ludzi, którzy no, oglądali już retransmisję tego, co wtedy było nadawane na żywo. Więc ten wpływ na amerykańskie społeczeństwo był jednak w znacznej mierze medialny, telewizyjny, bo w ten sposób docierał do najszerszego grona odbiorców. Gdyby spojrzeć tylko na katolików, no to pewnie w Ameryce tutaj oczywiście jest taka grupa, która chociażby czyta książki Fultona Sheena i z kolei no właśnie przez książki jest on dostępny no, także dla Polaków. Tu jest pewna zbieżność. Stąd tu są właśnie bardzo różne te doświadczenia. i myślę, że w gronie ludzi świadomych swojej przynależności do Kościoła, to na pewno jest to postać, z którą się spotkali. Chyba w Polsce trudno byłoby już właśnie powiedzieć, że ktoś mocno zaangażowany w Kościele nie słyszał o Fultonie Sheenie. Podobnie świadomy amerykański katolik na pewno się z nim zetknął.
1: Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał i mógł pojechać do Ameryki, a miał możliwość tylko jedno miejsce związane z Fultonem Sheenem zobaczyć, przeżyć w nim modlitwę, czy no chociaż spotkanie właśnie takie duchowe z Fultonem Sheenem, to dokąd powinien się udać i dlaczego?
2: Powiedziałbym, że tutaj są dwie opcje, czyli pierwsza to jest podróż do Chicago, dlatego że z Chicago jest całkiem niedaleko właśnie do Peorii i do El Paso, czyli miejsca urodzin Fultona Sheena, no i jego obecnie miejsca jego pochówku. No, to byłaby pielgrzymka do Grobu Świętego, gdzie można byłoby się pomodlić i rzeczywiście to by miało najgłębiej duchowy charakter, mimo że Chicago jest tutaj konieczne jako miejsce, gdzie łatwo można odbyć podróż samolotem. Natomiast gdyby ktoś jednak nie chciał tego kierunku, no to na pewno Nowy Jork, bo czytając przynajmniej tę książkę, którą przygotowałem, no to znajdziemy tam wiele jego śladów. Nawet mając świadomość, że one nie są upamiętnione zewnętrznie, no to z przewodnikiem możemy sobie ustać w miejscu, które miało znaczenie dla jego dzieła, misji, i to też jest bardzo interesujące. Stąd myślę, że to są dwa takie mocne punkty, w których sporo tych treści takich dotyczących Sheena po prostu się znajdzie.
1: No to w kontekście tej formy, którą ksiądz wybrał dla opisania, przedstawienia postaci Fultona Sheena, czy takie podróżowanie śladami konkretnego człowieka zmienia, przynajmniej może w przypadku księdza, jak to było, sposób patrzenia na jego biografię, na jego życie?
2: Myślę, że u mnie ta zmiana to pewnie już nie nastąpiła, bo go dosyć dobrze znałem. Być może tylko byłem w stanie sobie uświadomić takie realia życia bardzo zróżnicowanego, no bo byliśmy w Nowym Jorku, jednej z największych metropolii świata, w której Fulton Sheen czuł się jak ryba w wodzie, no ale po kilku dniach byliśmy w osadzie liczącej mniej niż 3000 mieszkańców, w której on także wyrastał, która także go jakoś kształtowała, gdzie wykuwała się jego osobowość. Byliśmy w miasteczku powiatowym, takim jak Peoria, czyli zobaczyliśmy tę ogromną różnorodność Stanów Zjednoczonych i to dla mnie byłoby też bardzo takie ciekawe, że jednak odmienność tego społeczeństwa jest właśnie widoczna na wielu płaszczyznach i tutaj mogliśmy zobaczyć nie tylko inne regiony kraju, ale też no właśnie mentalność małego miasteczka, średniego, no i ogromnej metropolii, a to wszystko wydaje się takie po prostu spójne, jeżeli chodzi o całą sylwetkę Fultona Sheena, który potrafił odnaleźć się w każdej rzeczywistości i pomimo, że pochodził z głębokiej prowincji, no naprawdę był bardzo cenionym obywatelem jednego z największych miast na świecie.
1: Cykl Ludzie Boga dzisiaj w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o słudze Bożym, arcybiskupie Fultonie Sheenie. Jego beatyfikacja dokładnie za tydzień w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz dr Marek Piedziewicz dzisiaj jest z nami, autor książki Podróż do Ameryki śladami Fultona Sheena. Wracamy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Przypominam o Facebooku, tam link do książki i miejsce na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Cykl Ludzie Boga dzisiaj w Nocnych Światłach. Sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen. Jego osobę i dziedzictwo poznajemy. Beatyfikacja Fultona Sheena za tydzień, 24 września w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz dr Marek Piedziewicz jest z nami, autor książki Podróż do Ameryki śladami Fultona Sheena. Proszę księdza, no to spójrzmy na osobę Fultona Sheena jako profesora filozofii i teologii. Jak można, przepraszam za neologizm, którego teraz użyję, ukwadratowić przekaz, to niejednokrotnie słyszymy. Można mówić kwadratowym językiem, który jest zupełnie niezrozumiały, używając terminów skomplikowanych, filozoficznych, teologicznych, które dla laika nic nie mówią. Na czym polegał fenomen Fultona Sheena, który przecież no nie bał się mówić o grzechu, śmierci, sądzie, piekle, krzyżu. Do dzisiaj księża mają z tym problem. Niektórzy i bardzo zmiękczają przekaz, żeby parafianie nie uciekli z kościoła, bo powiedział, że ksiądz za twardo mówi na ambonie. Dlaczego jego przekaz nie był moralizatorski? Dlaczego ludzie tak lgnęli do niego? Jak ksiądz mówił, no jak na placu Świętego Piotra wyglądała katedra Świętego Patryka w Stanach Zjednoczonych, kiedy mówił.
2: Panie redaktorze, musimy tutaj sięgnąć do młodości Fultona Sheena, do takiego wydarzenia, które miało miejsce, kiedy był studentem i jako no, pewnie 20-paroletni chłopak brał udział w debacie akademickiej, w której wypadł beznadziejnie. Do tego stopnia, że profesor powiedział, że naprawdę trudno byłoby znaleźć bardziej kiepskiego mówcę niż on.
1: Niewiarygodne.
2: Tak, jest to niewiarygodne. I to zaowocowało tym, że on sobie jako inteligentny człowiek postawił pytanie o to, dlaczego był tak kiepski, przemawiając w gronie swoich kolegów, może też koleżanek. I doszedł do wniosku, że kluczem było to, że był szczery, że brak szczerości wypowiedzi sprawia, że ona nie może być interesująca dla odbiorcy, bo jest sztuczna. Więc to jest coś, co ma takie bardzo, można powiedzieć, głębokie korzenie, jeżeli chodzi o jego podejście do przemawiania. No, bo co za tym poszło? No, za tym poszła jego ogromna praca, że zaczął pracować nad tym, w jaki sposób komunikuje się z innymi. No i oczywiście to przynosiło efekty, ale nigdy nie zrozumiemy tego jego oratorskiego talentu bez wątku, który jest pozaamerykański, bo musimy się przenieść do Europy, a konkretnie do Belgii, do Lovanium, na katolicki uniwersytet, na którym Fulton Sheen studiował filozofię, gdzie zdobył doktorat i gdzie najgłębiej poznał myśl świętego Tomasza z Akwinu. Bo gdybyśmy chcieli znaleźć taki intelektualny rys tego człowieka, to musimy właśnie nazwać Fultona Sheena neotomistą. I to jest właśnie no, kwadratura koła, tak? Co to mówi dzisiejszemu człowiekowi, że Fulton Sheen był neotomistą? No niewiele to mówi. A to jest kluczowe dla zrozumienia sposobu jego komunikacji ze światem, ale też można powiedzieć takiej skuteczności tej komunikacji. Ponieważ neotomizm zrodził się na przełomie XIX i XX wieku jako taki ruch kościoła, który ogniskował się na tym, żeby no, być właśnie w dobrej komunikacji ze światem, ale w oparciu o nasze wartości chrześcijańskie. Stąd właśnie widziano bardzo dobre zaplecze w świętym Tomaszu. Sięgnięto więc do myśli Tomasza, czyli właśnie do tomizmu, ale skorelowano tę jego myśl z najnowszymi odkryciami nauki. Taki właśnie rys miał ten neotomizm lowański, w którego nurcie był wykształcony Fulton Sheen. I to właśnie potem miało ogromne znaczenie dla całej jego twórczości, dla jego też właśnie oratorskich tutaj aktywności, bo kiedy zajmował głos, no to można powiedzieć, mówił jak neotomista. Operował pojęciami, które były nowoczesne, operował pojęciami związanymi z rozwojem nauki, odnosił się do tych kwestii, oczywiście często też krytycznie, ale co to sprawiało? No to sprawiało, że przeciętny odbiorca czuł, że ten człowiek mówi do mnie, że to, co on ma do powiedzenia, jest interesujące dla mnie. I właśnie było to najbardziej widać, bo można to najbardziej zauważyć po tym, że jego audytorium, chociażby telewizyjne, nie składało się w głównej mierze z katolików. O wiele więcej oglądało go chociażby protestantów, więc to nie jest tak, że trafiał tylko, można powiedzieć, tak konfesyjnie, prawda, do jednej grupy. Czyli ta metoda Tomasza, który no nie uciekał od rzeczywistości, ale się z nią konfrontuje, pokazał się bardzo, bardzo trafiony.
1: No to ciekawa rzecz właśnie, bo przecież ten przekaz czasami bywa kluczowy, sposób przekazu, bo możemy mówić bardzo ważne, istotne treści dla życia duchowego człowieka, a jednocześnie tak go skomplikować, że on będzie absolutnie nieprzyswajalny. Czy w takim razie może ksiądz jakoś wskazać taką konkretną także praktykę duchową, która była fundamentem życia Fultona Sheena? No bo umiejętności oratorskie to jest jedno, umiejętności, zdolności wynikające z pracy naukowej też, ale skoro to wszystko jest oparte, osadzone w duchowości, no to ta praktyka duchowa też tutaj ma absolutnie niebagatelne, by nie powiedzieć priorytetowe znaczenie.
2: Oczywiście, jako młody kapłan w dniu swoich święceń, mamy więc drugą połowę września 1919 roku, Fulton Sheen postanowił, że będzie przez całe swoje życie kontynuował dwie praktyki. Pierwszą jest codzienne odprawianie godziny świętej, a drugą odprawianie raz w tygodniu mszy świętej ku czci Matki Bożej, której powierzy swoje kapłaństwo. A zatem te jego duchowe związki z Maryją, Matką Jezusa, i jego życie eucharystyczne oparte o adorację Najświętszego Sakramentu są kluczem dla zrozumienia właśnie duchowej głębi i duchowej siły księdza, potem biskupa i arcybiskupa Fultona Sheena. Jak stwierdził, nigdy nie opuścił godziny świętej, a żył od swoich święceń kapłańskich jeszcze nieco ponad 60 lat i wręcz zainspirował ogromne ilości osób do tego, aby dbały o swoje życie modlitewne, aby właśnie w świecie, który wtedy był już pewnie tak zabiegany jak nasz jeszcze nie, porównując Polskę lat 50. do Stanów Zjednoczonych lat 50., żeby ludzie nie uważali modlitwy za marnowanie czasu, ale żeby ludzie uważali modlitwę za no, taki uprzywilejowany moment dnia, z którego wypływa no, wiele konsekwencji.
1: No to już mówił ksiądz, co sprawiło, że ludzie chcieli go słuchać. No i co by nie mówić, jednak Kościół także i dzisiaj potrzebuje takich ludzi, którzy potrafią łączyć głębię intelektualną z prostym językiem. Jakiej, no nie, może nie jednej, ale w ogóle jakich rzeczy współcześni kaznodzieje mogliby nauczyć się od Fultona Sheena?
2: Myślę, że tą pierwszą rzeczą to jest wiara w moc słowa. Rzeczywiście czasami chyba tak w Kościele się dzieje, że głoszenie słowa, czy to podczas liturgii, czy w innych sytuacjach, no jest taką oczywiście normą, koniecznością, ale też często zmarnowaną szansą. Fulton Sheen nie marnował szans. Wierzył w moc głoszonego słowa, wierzył w moc tej praktyki, która w przypadku osób duchownych jest też elementem charyzmatu każdego wyświęconego kapłana czy biskupa. I naprawdę przykładał do tego ogromną wagę. No, jak się okazuje, nie mylił się. Po drugie, że trzeba się mocno przygotowywać. Gdybyśmy spojrzeli na ten jego szczyt popularności, program Life is Worth Living, no to przygotowanie jednego odcinka zajmowało mu około 30 godzin, a odcinek trwał ledwie 20 parę minut. A więc możemy sobie wyobrazić, że to była naprawdę bardzo rzetelna, taka tytaniczna praca, bo proporcja 30 ponad godzin do 20 paru minut jest naprawdę czymś ogromnym. Czyli trzeba rzeczywiście wkładać wysiłek w to, aby znajdować to, co będzie tym kanałem dostępu do słuchacza. A trzecią rzeczą to właśnie ugruntowanie tego w modlitwie i w ofierze, bo nie tylko sama modlitwa była tutaj ważnym elementem życia Fultona Sheena, ale także gotowość do cierpienia za zbawienie dusz. No on mówił bezpośrednio, tak jak Chrystus cierpiał, aby zbawić duszę, tak kapłan musi cierpieć, żeby zbawić swoich wiernych bez ofiary. No jest to niemożliwe, a kapłaństwo staje się czymś zupełnie pomniejszonym. Dlatego widział właśnie we wszystkim, co robił, wymiar duchowy. On nie był jakimś dodatkiem, tylko takim, można powiedzieć, mało istotnym elementem jego życia i aktywności, ale był kluczem, był bardzo, bardzo ważny.
1: To jak trafił do telewizji, ksiądz mówił, jak pracował nad swoimi zdolnościami oratorskimi też. No ale ten fenomen, który najbardziej wyróżnia Sheena, no, to jest właśnie telewizja. Miliony ludzi oglądały jego program. Co takiego było niezwykłego w programie Life is Worth Living? Czy on sam, czy on miał jakąś szczególną formę?
2: Program oczywiście miał formę, która dzisiaj byłaby nudna. To trzeba powiedzieć otwarcie, prawda?
1: Za mało dynamiczna.
2: Mało dynamiczna, tak. Ten program pojawił się w telewizji w latach 50., kiedy w znacznym stopniu telewizja była teatrem pokazywanym
1: tak,
2: okiem kamery.
1: Bardzo statyczna tak. Była.
2: No więc sam program odbywał się na scenie teatralnej, przy takiej dekoracji, jaka tam była i z tablicą do dyspozycji. No ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, jak Fulton Sheen konstruował te swoje odcinki, to zauważymy jego pewien taki geniusz komunikacyjny. Czyli pierwszą rzeczą było to, że zaczynał od czegoś, co było wspólne dla jego i widowni, żeby przykuć ucho, prawda? Na pewno był wykształcony też retorycznie, stąd miał świadomość, że wstęp do jakiejkolwiek wypowiedzi jest bardzo ważny, żeby zyskać przychylność audytorium i chęć do tego, aby audytorium to, co chcemy powiedzieć, wysłuchało. No następnie oczywiście starał się przytaczać rzetelną wiedzę na temat zagadnienia, które poruszał. Na przykład jednym z jego najczęściej poruszanych tematów w Life is Worth Living było zagadnienie komunizmu, więc kiedy na przykład mówił o Leninie, też to był jeden z odcinków jego programu.
1: Tak, dużo mówił o komunizmie. Właściwie tak, jak dzisiaj należy czytać jego wypowiedzi na ten temat, uwzględniając kontekst historyczny.
2: Tak, oczywiście. Więc on był w stanie przedstawić mało znane fakty z życia, z biografii Lenina, które rzucały zupełnie inne światło na jego życie i na to, czym komunizm był właśnie już w czasach Fultona Sheena, gdzie chociażby mówił do swoich odbiorców o tym, że Lenin miał takie twierdzenie, że komuniści mogą panować nad światem, nawet będąc mniejszością, pod warunkiem, że będą mieli armię, że będą mieli policję i mit założycielski. No i
1: no tak, tak. Było... Czyli strach i terror i prześladowanie. I mit, tak. Tak.
2: I mit.
1: No i jak widać, działa, prawda? Ciekawe.
2: Tak, działa do dzisiaj. No więc potrafił bardzo ciekawie pokazać swoją taką szeroką wiedzę na tematy, które poruszał. No ale do tego chociażby miał tablicę, gdzie rysował jakieś obrazowanie tego, co mówił, czy zapisywał jakieś drobnomyśli. I to jest pewien właśnie geniusz komunikacyjny, bo myślę, że patrząc na to, jak dzisiaj funkcjonuje komunikacja, możemy powiedzieć, że to, co robił na tablicy przy użyciu zwykłej kredy, to było tworzenie memów, prawda? Dzisiaj wielu ludzi czerpie wiedzę o życiu na podstawie memów lub swoje systemy wartości kształtuje w oparciu o jakieś memy, co raczej jest mało chwalebne, ale jednak pokazuje, że ta komunikacja, gdzie jest jakaś grafika i do tego jakieś słowo, no jest atrakcyjna dla odbiorcy.
1: Tak, kultura obrazkowa.
2: Tak, tak. Co w jego czasach jednak jeszcze nie było tak zupełnie oczywiste lub powszechne.
1: Ale skoro ksiądz mówi o komunizmie, no tak, no żył w ogóle w trudnych czasach, no bo to były czasy wielkich napięć, dwie wojny światowe, komunizm, zimna wojna, później przemiany obyczajowe, rewolucja

0: właśnie dał mu wykształcenie w myśli świętego Tomasza, czyli w tym neotomiśnie, o którym już wcześniej wspomniałem. Czyli chciał rzeczywiście mieć rękę na pulsie, można byłoby powiedzieć. I z tego powodu dotykał wielu różnych zagadnień i tak jak wspomnieliśmy, komunizm był jednym z kluczowych, ale obok tego komunizmu stała chociażby krytyka psychoanalizy, zwłaszcza w tym wydaniu freudowskim, co też jest w Polsce, myślę, mało znanym wątkiem jego myśli i takiej szerokiej aktywności. Ale jeżeli chodzi o ogólną taką kondycję człowieka, no to Fulton Sheen zwracał uwagę na fakt, że kluczem do dobrego życia, do szczęścia jest zrozumienie tego, jaki mamy cel w swoim życiu. No i stwierdzał, że nieszczęśliwi ludzie albo nie mają żadnego celu, albo mają ich za dużo, albo mają błędne cele. I właśnie to była taka, można powiedzieć, mądrość filozoficzna, mądrość życiowa, że chciał ludziom pomóc w tym, aby odkryli dobry, prawdziwy i wartościowy cel swojego życia i temu celowi się właśnie poświęcili, bo jeżeli właśnie tak przeżyją swoje życie, będą szczęśliwi. No a ponieważ dla chrześcijan celem życia jest ostatecznie świętość, czyli zjednoczenie z Bogiem, to nie mówiąc jeszcze o Panu Bogu, tak czy inaczej w pewnym momencie dojdziemy do wątków religijnych i do zmierzenia się z pytaniem, czy szczęście człowieka jest w ogóle możliwe bez Pana Boga. No Fulton Sheen powie, że oczywiście nie jest możliwe w pełni, jest możliwe jedynie cząstkowo. I dlatego odkrywał przed swoimi słuchaczami perspektywę pełni, często dla nich nieznanej.
1: Półmetek nocnych świateł minął przed momentem. Za chwilę będziemy zrywać kartkę z kalendarza. To też krótka przerwa, jak zwykle o tej porze. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Ludzie Boga rozmawiamy o jeszcze Słudze Bożym, a już za tydzień błogosławionym arcybiskupie Fultonie Johnie Sheenie. Beatyfikacja dokładnie 24 września za oceanem, a z nami jest Państwa i mój gość, ksiądz dr Marek Piedziewicz, autor książki zatytułowanej Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Piosenka, po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Od 4 minut mamy piątek, 18 września. Nocne światła trwają od ponad godziny. Do końca dzisiejszego spotkania została nam prawie godzina. Do pierwszej będziemy razem, jak to zwykle, w Nocnych Światłach. Dzisiaj cykl Ludzie Boga. Przybliżamy sylwetkę sługi Bożego arcybiskupa Fultona Sheena. Jego beatyfikacja za tydzień, 24 września. Już za prawie tydzień, skoro zerwaliśmy kartkę z kalendarza. A gościem państwa i moim tego wieczora jest ksiądz dr Marek Piedziewicz, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Zwierzynie, rzecznik prasowy diecezji elbląskiej i autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Proszę księdza, no już mówiliśmy sporo o tym tutaj, że to był taki pierwszy ksiądz telewizji, jeśli można powiedzieć. Czy księdza zdaniem Fulton Sheen miał świadomość, że tworzy coś zupełnie nowego?
2: Bez wątpienia był nowatorem i trudno byłoby wyzbyć się takiej świadomości, wiedząc, że nikt jeszcze czegoś takiego nie zrobił. Zresztą kształtowanie się koncepcji programu Life is Worth Living było też zjawiskiem kilkuetapowym. Na początku w zasadzie Fulton Sheen zupełnie inaczej zamierzał prowadzić ten program. Wyobrażał go sobie jako taką, można powiedzieć, katechezę, której zagaje jakieś zagadnienie przez około 10 minut, pozwalając potem na to, aby zadawano mu pytania, no i w tym temacie będzie ich udzielał. Ostatecznie okazało się, że ten program przybrał zupełnie inny kształt, właśnie takiego, można powiedzieć, monodramatu. Mówimy jednak o występie w teatrze, gdzie stojąc na scenie Fulton Sheen od początku do końca przeprowadzał swój wywód, rzeczywiście będąc niezwykle wiernym obranej myśli, obranemu zagadnieniu. I no, nie było potrzeba pytań. Pytania oczywiście rodziły się, ale jednak nie stały się stałym elementem konwencji tego programu. Czyli on sam poszukiwał, tak? Poszukiwał sposobu dotarcia do ludzi i tego, która forma będzie dobra. Przecież w tej jego komunikacji ze światem nawet pojawiło się konkretne pytanie o to, jak powinien być ubrany do telewizji. Sugerowano mu garnitur z koloratką, prawda? I to było najbardziej powszechnie stosowane rozwiązanie, a jednak on uznał, że jego taki oficjalny strój biskupi na oficjalne spotkania jest właściwym strojem, ponieważ świadczy o jego bardzo poważnym podejściu do tego, co robi, i o wielkim szacunku dla jego słuchaczy. I rzeczywiście znów tu było jego ogromne wyczucie komunikacyjne. Garnitur praktycznie nosi każdy mężczyzna, a strój biskupi w Stanach Zjednoczonych najwyżej kilkaset osób. Stąd właśnie to wyczucie bardzo intuicyjne, można powiedzieć, sprawiło, że on dzięki też swojemu strojowi stał się kimś bardzo rozpoznawalnym i ten strój stał się takim elementem jego wielkiej tożsamości, jako właśnie katolickiego duchownego, co ma też duże znaczenie dla bardzo pluralistycznego społeczeństwa, jeżeli chodzi o wymiar religijny w Stanach Zjednoczonych.
1: No, to już ksiądz mówił, że wizerunek to jedno, ale jak wyglądał jego warsztat? Czy improwizował, czy jednak bardzo starannie przygotowywał swoje wystąpienia?
2: Fulton Sheen był przygotowany do swoich wystąpień, tych kluczowych, tych ważnych. Oczywiście w wielu innych obszarach mógł improwizować, ale generalnie jego wystąpienia były bardzo starannie przygotowane. Nie lekceważył swoich słuchaczy i podejmował wysiłek, aby rzeczywiście przygotowywać dla nich wartościowe treści. Zalecał nawet duchownym, żeby traktowali książki jako swoich jednych z najlepszych przyjaciół, dlatego że dzięki książkom będą zawsze znajdowali bardzo interesujące treści do swojego głoszenia. I taki też jest charakter jego publikacji książkowych, taki też charakter miał program Life is Worth Living, w którym Fulton Sheen wielokrotnie odwoływał się do literatury. Takim jego ulubionym autorem był mało znany w Polsce Francis Thompson, człowiek, który przeżył głębokie nawrócenie i do tego nawrócenia, które potem znalazło odzwierciedlenie w jego poezji, Fulton Sheen wielokrotnie się odwoływał, ale też bazował na Chestertonie, już bardziej znane w Polsce nazwisko. No i bardzo dużo bazował na Fiodorze Dostojewskim, który no już jest, myślę, najbardziej znanym wymienionym przeze mnie autorów, także w naszym kraju.
1: No właśnie, co ciekawe, ten jego program to, no nie była, nazwijmy to, audycja religijna stricte. On mówił o kulturze, o psychologii, o małżeństwie, samotności, o wspomnianym przez nas komunizmie, o wychowaniu. Coś tak, myślę sobie, że w dużej mierze to jest trochę podobne do takiego dosyć szerokiego profilu Nocnych Świateł, bo tutaj różne zagadnienia poruszamy w tym programie. No i to jest właśnie interesująca rzecz, bo pytanie przecież brzmi tak. Jego odbiorcy, jak sam ksiądz wspomniał, to nie byli tylko katolicy, ale co więcej, również ludzie niewierzący chcieli go słuchać. Dlaczego ksiądz uważa, że on tak przyciągał ludzi również spoza kościoła? Co takiego było w tym jego nauczaniu?
2: Mówiono o nim jako o magnetycznej osobowości. Jako o człowieku, który przemawiając do ludzi przez szklany ekran, dodajmy czarno-biały i pewnie nie najwyższej rozdzielczości, potrafił mówić tak sugestywnie, że są nawet opisy no właśnie takich relacji, że ludzie w domach, na swoich kanapach mieli wrażenie, że arcybiskup patrzy im w oczy, kiedy zwraca się do kamery. On był po prostu wytrawnym mówcą. Czyli tutaj mieszczą się te dwie rzeczy, które dały to tę popularność jego programowi, czyli treść, bardzo wartościowy przekaz, który rzeczywiście, jak pan redaktor wspomniał, nie był stricte religijny, chociaż oczywiście nie znajdziemy odcinka jego programu, w którym nie odwołałby się do wiary, nie starał się jej ukazać w sposób taki, aby ludzi do niej prowadzić. A druga rzecz, no to jest oczywiście ta forma, czyli te jego bardzo wybitne zdolności oratorskie, które zdążył sobie wyrobić przez wykształcenie w Europie, no i przez ponad 20 lat praktyki na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie, gdzie był wykładowcą i gdzie chociażby wyrobił sobie tę umiejętność mówienia z pamięci, bo to też jest jego taka, można powiedzieć, rada, żeby starać się mówić raczej z pamięci. I generalnie właśnie tak prowadził swoje wykłady, a były one bardzo różnorodne.
1: No to taka aktorska umiejętność.
2: Tak, tak. Można powiedzieć, że rzeczywiście, że miał takie zdolności poniekąd intuicyjne, być może rzeczywiście odbiera jakieś konkretne wskazówki, o tym trudno byłoby powiedzieć, ale tak, rzeczywiście był aktorem na scenie teatru świata, można byłoby aż tak powiedzieć pewnie.
1: No właśnie, czy Fulton Sheen był celebrytą, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli? No i jak on sam według księdza odnosił się do popularności? Na przykład też co mówił o niebezpieczeństwie no, jakiejś sławy i próżności w życiu kapłana?
2: Na pewno ta popularność towarzyszyła mu przez długie lata, chociaż no, końcowy okres jego życia już był inny, prawda? Sam rynek medialny się zagęścił i Fulton Sheen już w późniejszych czasach miał jeszcze inne programy telewizyjne, już chociażby w kolorowej telewizji, które już nie spotkały się z takim przyjęciem. Chyba dlatego, że nie zmienił konwencji, prawda? Kontynuował to w takim duchu Life is Worth Living, a jednak czasy się zmieniły, więc to nie jest oczywiście tak, że to jest człowiek samych sukcesów. Tutaj okazuje się, że kiedy chciał prowadzić kontynuację swojej działalności telewizyjnej, no to już nie było tak różowo. Natomiast ta popularność no po ludzku na pewno była czymś miłym, ale z kolei nie była czymś, w czym pokładał swoją jakąś nadzieję. No, wystarczy wspomnieć, że kiedy obejmował swoją diecezję Rochester w stanie Nowy Jork, no to kilka tysięcy ludzi przyszło powitać go na lotnisku. Potem kilka tysięcy ludzi witało go wzdłuż trasy, gdzie jechał z lotniska do centrum miasta. To naprawdę był widok taki oszałamiający, jakby przyjechał prawdziwy celebryta. No, mówimy o biskupie, więc można porównać to z widokami, które do dziś znamy z podróży apostolskich Ojca Świętego. Ale rzeczywiście, no, ta popularność była niezwykle, niezwykle duża. On natomiast starał się nie pokładać w tym swojej nadziei, co widzimy, że możemy poznać jego biografię chociażby przez takie dwa ciekawe fakty. Pierwszy wiąże się z tym, że Fulton Sheen też był dyrektorem Krajowym Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary. Dziś ta organizacja nadal istnieje pod nazwą Papieskich Dzieł Misyjnych. i opiekował się nią przez 16 lat w Stanach Zjednoczonych, co się wiązało z jego też chociażby licznymi podróżami do krajów misyjnych. I opowiada właśnie taką historię, że kiedy był w takim kraju misyjnym, już nie pamiętam, czy to była Afryka, czy Azja, w szpitalu dla trędowatych, rozdawał tym ludziom srebrne krzyżyki. No i wkładał je do rąk, ale jednemu z tych ludzi ten krzyżyk ześliznął się z tej ręki, no i on musiał go podnieść i ponownie do niej włożyć. I no, banalne wydarzenie, ale ono wstrząsnęło nim, bo on uświadomił sobie wtedy, że bał się tego trądu, że był w nim lęk przed kontaktem z tym chorym, biednym, potrzebującym człowiekiem. I w konsekwencji, kiedy wrócił do Nowego Jorku, postanowił sobie, że chce naprawić to, że właśnie no, tak się zachował, czy tak pomyślał, czy tak właśnie taki lęk się z nim zbudził. I wynalazł w Nowym Jorku człowieka trędowatego, któremu sfinansował terapię medyczną i którego regularnie zapraszał do swojego domu na posiłki. No, czyli można by powiedzieć, że to taki nietypowy celebryta, prawda, który troszczy się o
1: no
2: bohaty.
1: Tak.
2: No. A drugi wątek właśnie tej jego takiej skromności wiąże się z tym, że kiedy przeszedł na emeryturę, no około 10 lat spędził w mieszkaniu na Manhattanie, mieszkaniu dwupokojowym, gdzie jeden pokój zaadaptował na kaplicę, więc de facto został mu tylko jeden pokój, który był sypialnią, i kuchnia, która była salonem. No to chyba nie tak możemy sobie wyobrażać emeryturę celebryty, prawda?
1: No a tak, jednak zdecydowanie. W obecnych czasach by to wyglądało zupełnie inaczej. Bardzo dużo mówił Sheen z tego, co jakoś przyswoiłem z wiedzy o osobie Fultona Sheena. Bardzo dużo mówił o ludzkiej naturze. Często wracał do tematu samotności. Dużo miejsca poświęcał cierpieniu. Jak on rozumiał człowieka? Jak rozumiał wolność? Jak rozumiał tą przestrzeń relacji z Bogiem, ale również jako człowieka, który żyje w świecie i podlega różnym napięciom, już nie mówiąc o tych różnych przemianach, wielkich przemianach, w których żył, czyli już wspomniane wojny, komunizm i gwałtowne przemiany obyczajowe.
2: No tak, tu pan redaktor dotknął kluczowego pojęcia natury ludzkiej, co właśnie wiąże się u Fultona Sheena bardzo mocno z jego wykształceniem i zwłaszcza z jego neotomizmem. Ponieważ w tej klasycznej filozofii pojmujemy człowieka jako właśnie istotę, która ma swoją naturę, czyli zestaw cech, które są charakterystyczne dla człowieka, ale też które musi zrealizować. No i jeżeli człowiek zaprzecza swojej naturze jako Bożego dziecka, jako istoty, która jest tutaj tylko czasowo, ale jest przeznaczona do życia w wieczności, no to nie jest możliwe, żeby rzeczywiście żył pełnią życia. No i dlatego Fulton Sheen tak mocno ogniskował się wokół tego pojęcia, ponieważ ono było kluczowe dla zrozumienia samego siebie. Jeżeli człowiek nie ma zrozumienia swojej natury, no to nie może w pełni pojąć samego siebie. I Kościół przychodzi tutaj z tak szczególną pomocą, że jednak mówi o zagadnieniu takim jak właśnie grzech pierworodny, jak zło, które nas dotyka, czy właśnie też jak jego konsekwencje, w tym samotność. No i Fulton Sheen starał się dotrzeć do ludzi, którzy nie wiedząc o tym lub zapominając o tym, jako może nawet kiedyś gorliwi chrześcijanie, nie mają w sobie właśnie tego szczęścia, czują się gdzieś w życiu przygnębieni, przytłoczeni tym, co ich spotyka, bo właśnie nie widzą sensu swojej śmiertelności, nie widzą sensu chorób, które doświadczają, nie mogą się z tym pogodzić. Widzą je tylko po ludzku, bez oddania ich Chrystusowi, bez takiego duchowego ukierunkowania tego, co jest bolesne w życiu. No więc właśnie rzeczywiście, mówiąc o zjawisku zupełnie laickim, jak chociażby samotność i cierpienie, Sheen zachęcał do tego, aby spojrzeć na nie z perspektywy wiary, no i właśnie tej natury człowieka, tak? Czyli zepsutej przez grzech natury człowieka, dla której cierpienie jest częścią, ale które zostało i zostanie naprawione przez Chrystusa w wieczności, ale teraz zostało już odkupione.
1: No ale mówił też często o, już wtedy, o kryzysie rodziny i małżeństwa. No, co z jego diagnoz sprzed kilkudziesięciu lat brzmi dzisiaj według księdza aktualnie, a może nawet zaskakująco aktualnie?
2: Jeżeli chodzi o kwestie małżeństwa i rodziny, to jego takim podstawowym dziełem, taką książką w tym zakresie jest Three to Get Married, czyli można to przetłumaczyć Troje do pary. Czyli tu jest znów fundament duchowy, że w istocie małżeństwo jest związkiem trzech osób, kobiety, mężczyzny i Boga. No i pewnie trudno sobie dzisiaj pomyśleć, że ktoś zapytano o te kwestie, tak by to widział. I to jest też rzeczywista bolączka kościoła, że ludzie, którzy zawarli sakrament małżeństwa, w ogóle nie czerpią z sakramentu, czyli czerpią z samych siebie, a to zawsze jest jednak źródło ograniczone. Dlatego Fulton Sheen, widząc ogromny problem rozwodów w Stanach Zjednoczonych, ale także oczywiście w innych obszarach świata, proponował ludziom odkrycie wartości ich życia duchowego, zwrócenia się do Jezusa Chrystusa i czerpania właśnie mocy z sakramentu. Nie oznaczało to jednocześnie, że on był przeciwny jakimkolwiek innym formom, no właśnie szukania pomocy, terapii małżeńskiej czy innych rozwiązań dla ludzi, którzy przeżywają kryzysy. Oczywiście, że nie. Ale jednak ukazywał to, o czym świat zapomina, że małżeństwo kościelne nie jest tylko piękną ceremonią, ale związkiem kobiety i mężczyzny z Jezusem, który chce ich doprowadzić do świętości. No jeżeli ktoś będzie umiał czerpać z tego sakramentu, znajdzie niezwykłe umocnienie dla swojego życia, coś no, niezwykle potrzebnego właśnie ludziom przeżywającym takie czy inne problemy.
1: Krótką przerwę zrobimy. Dzisiaj w cyklu Ludzie Boga rozmawiamy o słudze jeszcze Bożym, jeszcze słudze Bożym, arcybiskupie Fultonie Sheenie, a już za tydzień będzie błogosławiony, beatyfikowany 24 września w Ameryce. Ksiądz dr Marek Piedziewicz jest tego wieczora z nami, autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam również link do książki. Zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, do zadawania pytań, a my wracamy po piosence na dalszy ciąg po chwili dłuższej.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Przypomnę, że dzisiaj wieczorem w cyklu Ludzie Boga rozmawiamy o osobie arcybiskupa Fultona Sheena, jeszcze słudze Bożym, a już niedługo za tydzień niespełna będzie błogosławionym po jego beatyfikacji w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz dr Marek Piedziewicz dzisiaj z nami, autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Proszę księdza, no to teraz troszeczkę do księdza Ogródka wejdziemy. Mianowicie, co Fulton Sheen mówił o kapłanach i kapłaństwie? No bo z tego, co zdążyłem się zorientować, no to miał bardzo wyrazistą wizję kapłaństwa. Kim według niego powinien być ksiądz?
2: Myślę, że mówiąc ogólnie, to jego przekonania w tym obszarze nie odbiegają od nauki Kościoła. Ale rzeczywiście to, co było charakterystyczne dla jego myśli związanej z kapłaństwem, wiązało się z oceną sytuacji aktualnej, co znów, sięgając do dalszej, wcześniejszej części naszej rozmowy, ma tak istotny związek z jego wykształceniem w nurcie neotomistycznym. Więc Fulton Sheen mówił o kapłaństwie, że jest ono nie tylko naśladowaniem Chrystusa, co naturalnie Kościół głosi, jeżeli chodzi o funkcję kapłańską, ale jest też podążaniem za Chrystusem w tym osobistym wymiarze uświęcenia. Dlatego Fulton Sheen kładł bardzo duży nacisk na kwestię cierpienia w życiu kapłanów, na kwestię krzyża. I zauważał kryzys kapłaństwa związany z tym, że księża odwracają się od swoich cierpień, które mają bardzo różnorodny charakter, od jakichś osobistych bolączek przez trudności wynikające z charakteru posługi, którą pełnią, czy też, no właśnie, chociażby z życia w celibacie.
1: No właśnie, o, to jest bardzo istotne, no bo jak rozumiał celibat i co uważał też za największe zagrożenia dla kapłana? I ja pamiętam, jak tutaj świętej pamięci papież Benedykt XVI był w Warszawie, mówił w jednej z homilii, ostrzegał, krótko mówiąc, księży przed aktywizmem, robieniem wielu rzeczy kosztem życia duchowego. Mówił, że ksiądz nie jest mistrzem stolarki budowlanej, prawda, czy murarki, tylko ma głosić Ewangelię i prowadzić ludzi do zbawienia. Czy miał podobne podejście do tego, czy jakieś szczególne wątki dodawał do nauki wobec księży?
2: Tym kluczowym wątkiem było to, żeby ugruntować kapłanów w życiu duchowym, tak. Czyli Fulton Sheen bardzo mocno zwraca uwagę na to, żeby modlitwa była fundamentem kapłaństwa. Nawet jeden ze swoich książek przytaczał takie badania statystyczne pokazujące, ile czasu na modlitwie spędzają kapłani. No i rzeczywiście było to niewiele. Więc jego teza była prosta, no bez modlitwy człowiek się duchowo wypala, staje się właśnie jakimś rodzaju pracownika socjalnego, a nie tego, który służy Panu Jezusowi. No a druga rzecz to właśnie zgoda na cierpienie, zgoda na krzyż. Ponieważ żył w bardzo bogatym społeczeństwie, no to zauważył właśnie to, że księża, którzy mają taki, może źle to powiem, ale taki no, nieprzychylny stosunek do cierpienia, no, w sumie chyba nikt nie cierpi, nie ma do niego przychylnego stosunku, prawda? Ale którzy nie akceptują tych trudów swojej posługi, zaczynają doświadczać tego, że kapłaństwo ich uwiera, że to wszystko, co wiąże się z ich misją, rzeczywiście staje się dla nich samych osobistym problemem. I stąd wzywał do tego, aby rzeczywiście kapłan, który jest drugim Chrystusem, sprawując sakramenty, prawda, wypowiada słowa konsekracji czy rozgrzeszenia, był też drugim Chrystusem, kiedy cierpi, kiedy doświadcza niepowodzeń, kiedy doświadcza bólu związanego właśnie z trudnościami, które spotykają go w parafii. I żeby był tym drugim Chrystusem, który przemierza ziemię Galilei, Judei, będąc zmęczonym, niezrozumianym, czasami rzeczywiście pozbawionym miejsca do spania i odpoczynku, dla dobra dusz, dla zbawienia ludzi.
1: No, jak postrzegał relacje kapłana z wiernymi? No bo to jest przecież bardzo istotne. No, kapłan nie funkcjonuje w próżni, prawda?
2: Oczywiście nawet w książce kapłan nie należy do samego siebie. Zawar mocno, jaki pasterz, taki owce, jaki kapłan, taki lud. Stąd właśnie widział tę konieczność bycia blisko ludzi, ale jednocześnie życia na sposób kapłański, co jest rzeczywiście dużym niebezpieczeństwem, że bycie blisko z ludźmi może być rozumiane jako upodabnianie się do osób świeckich. Fulton Sheen zauważał, że odrębność kapłaństwa jest zupełnie inna. Bycie blisko ludzi nie oznacza, że powinniśmy zatracać swoją tożsamość, a z kolei jej zachowywanie nie oznacza, że chociażby się wywyższamy, prawda? To nie o to zupełnie chodzi. To jest pytanie, po co mamy być blisko ludzi? I znajdujemy taki przykład w jego życiu, zwłaszcza w posłudze wikariusza. Ksiądz Sheen też był wikariuszem, co prawda bardzo krótko, bo nawet rok nie trwała jego praca wikariuszowska. Ale pełnił te obowiązki w parafii świętego Patryka w Peorii. Ta parafia już nie istnieje, nie ma po niej nawet żadnego śladu, budynki zostały rozebrane. Natomiast Fulton Sheen, będąc w dzielnicy zamieszkałej przez ubogą ludność, często niewykształconą, a pełnił te zadania po powrocie ze studiów w Europie. Zdobył dwa doktoraty. Jego doktorat belgijski został nagrodzony, przyznawany raz na 10 lat międzynarodową nagrodą, więc no, po prostu człowiek na fali. I nagle trafia na taką, można powiedzieć, bardzo kiepską parafię, z bardzo też no, takim oziębłym życiem religijnym. I jako kapłan zaczyna szukać dostępu do ludzi. W jaki sposób to robi? Robi to przez to, że zaczyna chodzić po domach. Po prostu, no, my to znamy z kolędy. W Stanach ta praktyka jest nieznana. I tym bardziej to jego odwiedzanie ludzi po domach no, nie miało takiego charakteru jak nasze kolędowanie. Próbuje dowiedzieć się o osobach ze swojej parafii jak najwięcej. Prosi, żeby mówiono mu, że są tutaj ludzie, którzy kiedyś chodzili do kościoła, teraz nie chodzą. Kiedy się o kimś dowiadywał, no to rzeczywiście szedł do takiego człowieka i próbował zbudować taki grunt spotkania, bazując na czymś bardzo zwyczajnym. Na przykład był u mechanika, który od lat nie był w kościele i nie rozmawiał z nim o tym, dlaczego nie chodzi do kościoła, tylko rozmawiał z nim o motoryzacji. I potem okazało się, że kiedy zdobył zaufanie, no to ten człowiek zaczął się pojawiać w kościele. Proponował ludziom spowiedź, proponował ludziom korzystanie z sakramentów, nie pomijał tego wątku, nie chował właśnie głowy w piasek, czyli rzeczywiście był blisko swoich owiec, ale na wzór kapłański, nie na wzór upodabniania się do kogoś świeckiego.
1: Ja jeszcze na moment wrócę do takiego faktu związanego z jego krytyką komunizmu i w ogóle totalitaryzmów. W trakcie tego jednego z tych programów Life is Worth Living, no, wygłosił taką dosyć dramatycznie brzmiącą, nawet teatralną, powiedziałbym, bo była to parafraza sztuki o Juliuszu Cezarze z dramatu Szekspira i tam była taka parafraza pogrzebu Cezara, tylko że zastąpił imiona bohaterów szekspirowskich Stalinem, Mołotowem, Berią i Malenkowem. No i też mówił wtedy, że Stalin jako wielki zbrodniarz kiedyś stanie przed Sądem Bożym. No i co się stało? Tydzień później Stalin dokonał żywota. Czy ksiądz uważa, że to było proroctwo, czy zbieg okoliczności?
2: No, mówi się, że przypadek to świeckie imię Ducha Świętego. Trudno było przewidywać w momencie nagrywania programu Śmierć Stalina, bo ona nastąpiła na skutek powikłań po udarze, prawda? Więc kiedy Sheen mówił o śmierci Stalina, to nie było tak, że on był już schorowany i można było zastanawiać się, czy to będzie miało miejsce, nie? Więc na pewno to było proroctwo, tak? To jest charyzmat kapłaństwa, że kapłani mają być prorokami, a ponieważ Fulton Sheen starał się odczytywać wolę Bożą i w jej świetle prowadzić swoją działalność, no to osobiście tak to bym widział. I tak rzeczywiście to odebrało społeczeństwo amerykańskie, bo to, co powiedział w telewizji i to, co potem się stało w Moskwie, no, wywołało ogromne poruszenie i rzeczywiście przysporzyło jeszcze więcej takiego moralnego autorytetu wtedy jeszcze biskupowi Fultonowi Sheenowi. Więc rzeczywiście to był także charyzmat jego posługi w kościele, charyzmat proroctwa.
1: No, będziemy mieli błogosławionego, czyli właściwie możemy mówić, że święty, ale jeszcze z ograniczonym kultem. A jak on sam rozumiał świętość? Czy propagował to, że co dzisiaj w kościele jest chyba bardziej słyszalne niż jeszcze parę dziesiąt lat temu, że świętość jest możliwa dla przeciętnego człowieka, dla Kowalskiego, dla mnie, dla księdza, dla kogoś, kto z nami pracuje, mieszka na klatce schodowej czy w sąsiednim domu. Jakie konkretnie wskazówki dotyczące życia duchowego zostawił ludziom świeckim? Bo ja na przykład jestem pod wrażeniem od wielu lat świętego Jose Marii Escrivy, który mówił, że droga człowieka do świętości to jest dobre, ugruntowane w Bogu życie rodzinne i rzetelna praca na przykład. Czy no tak w wielkim skrócie rzecz jasna, ale czy Fulton Sheen jakoś to rozwijał w jakiś konkretny i szczególny sposób?
2: Rzeczywiście można powiedzieć, że tutaj by się niewiele różnił od Jose Marii Escrivy, ponieważ mówił o obowiązkach stanu, tak? Czyli dla małżonków, rodziców pierwszym obowiązkiem stanu jest właśnie troska o kształt małżeństwa, rodziny i wychowania dzieci. I rzeczywiście to staje się drogą do uświęcenia ludzkiego życia. Przy czym Fulton Sheen rzeczywiście zachęcał zawsze do tego pogłębionego życia modlitewnego, widząc w nim ogromną wartość. Takie zresztą było jego życie rodzinne, kiedy on był chłopcem. Jego rodzina była bardzo religijna, modliła się na różańcu. Co niedzielę uczestniczyła w Eucharystii, zresztą do dziś w katedrze w Peorii ławka rodziny Sheenów posiada tabliczkę z oznaczeniem, że właśnie to ta konkretna. On sam jako ministrant w zasadzie chyba nie ma codziennie już uczestniczył w Eucharystii, więc rzeczywiście przez pracę i modlitewne życie w rodzinie widział drogę uświęcenia człowieka świeckiego, kogoś, kto właśnie w taki sposób dąży do tego, czym jest spełnienie jego życia. I dodałbym tutaj właśnie ten jeszcze jeden wątek, że Fulton Sheen mówił o świętości jako o szczęściu, prawda? Że człowiek, który osiągnie cel swojego życia, który zrealizuje w sposób właściwy, będzie szczęśliwy. I odwoływał się do tego pragnienia, które jest chyba w każdym człowieku, że każdy człowiek chce być szczęśliwy, prawda? Tylko o tyle, że czasami błędnie pojmujemy to, co nam przyniesie szczęście i z tego powodu często bywamy rozczarowani. Albo utożsamiamy przyjemność ze szczęściem, oczywiście będąc najczęściej w dużym błędzie. Stąd właśnie Fulton Sheen mówił o szczęściu, które jest czymś wiecznym i które jest możliwe tylko dzięki Bogu i to jest rzeczywiście świętość. I do takiej świętości, czyli do podążania do swojego szczęścia, które nie przeminie, zachęcał wiernych słuchaczy, czytelników jego książek.
1: Za chwilkę moment na muzykę. Wrócimy do Państwa za około 4 minuty i to będzie już ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które to są poświęcone w ramach cyklu Ludzie Boga osobie sługi Bożego arcybiskupa Fultona Sheena. Jego beatyfikacja za niespełna tydzień w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz dr Marek Piedziewicz dzisiaj nam przybliża postać jeszcze sługi Bożego, a za tydzień już błogosławionego, zarazem autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Zapraszam do pozostania z nami. Jeśli ktoś chce pisać, to zapraszam na Facebook. Tam pod pierwszym postem od góry również link do książki księdza Piedziewicza.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Za 16 minut minie pierwsza, nieco ponad kwadrans nam pozostał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tego wieczora w cyklu Ludzie Boga przybliżamy sylwetkę Sługi Bożego, jeszcze Sługi Bożego, arcybiskupa Fultona Sheena. Beatyfikacja arcybiskupa za niespełna tydzień, 24 września w Stanach Zjednoczonych, a w studiu w Nocnych Światłach ksiądz dr Marek Piedziewicz, autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Proszę księdza, wokół Fultona Sheena narosło, z tego co zdążyłem się zorientować, wiele historii o nawróceniach. Czy są jakieś świadectwa, które szczególnie mocno księdzu zapadły w pamięć? Na przykład, czy są jakieś znane przypadki ludzi, którzy dzięki jego programom radiowym czy telewizyjnym wrócili do kościoła, albo w ogóle do niego trafili. No. I co najbardziej porusza w tych świadectwach, jeżeli takowe są?
2: Niech najbardziej, panie redaktorze, Fulton Sheen docierał do ludzi bardzo szeroko. Zatem ilość osób, które wróciły do kościoła dzięki niemu, jest naprawdę wielka i chyba nikt nie potrafi jej zliczyć. Gdy chodzi o takie znane nazwiska, no to oczywiście możemy powiedzieć o Belli Dodd, znanej działaczce komunistycznej, Henrym Fordzie II, czyli znanym przedsiębiorcy. Choć bardzo szczególnie brzmi na pewno opowieść o nawróceniu pana Teda Budenza, czyli jednego z głównych redaktorów komunistycznego dziennika Daily Worker. To nawrócenie wiązało się z debatą, którą prowadził z biskupem Fultonem Sheenem, wtedy jeszcze nie biskupem, Sheen był wtedy prałatem, na łamach właśnie prasy, ponieważ Fulton Sheen już w latach 30. zasłynął w Stanach Zjednoczonych jako bardzo ostry antykomunista, a jednocześnie był to wtedy okres, kiedy widziano w sowieckiej Rosji kraj, który jest godny naśladowania. Z naszej perspektywy to jest trudne do przyjęcia, że mamy oczywiście jeszcze okres przed II wojną światową, a komunizm na Zachodzie spotyka się z dobrym przyjęciem, prawda? Że w wielu krajach naprawdę setki tysięcy, a nawet miliony osób zapisują się do partii komunistycznej. No i w Stanach Zjednoczonych komuniści też odgrywali jakąś rolę, mieli jakieś poparcie. Sheen ogromnie krytykował komunizm i jego twierdzenia. No więc wspomniany pan Budens na łamach Daily Worker polemizował z tym, co głosił ksiądz Sheen i napisał w samo Boże Narodzenie, nie pamiętam dokładnie którego roku, tekst, którym zadał szereg otwartych pytań do księdza prałata Fultona Sheena, uważając, no mówiąc takim kolokwialnym językiem, że tymi pytaniami zagiął Sheena.
1: Że rozstrzela go tymi, tak? Tym logiką.
2: Tak, dokładnie. No, Sheen wszedł w tę dyskusję również medialnie, bo w odpowiedzi wydał broszurkę taką, niedużą rzeczywiście, w której odpowiada na pytania redaktora, ale odpowiada w sposób, można by powiedzieć, taki ewangeliczny, niewinny i przebiegły, bo odpowiada w zasadzie prawie wyłącznie cytatami z twórców komunizmu. Więc wyjaśnia komuniście cytatami z komunistów, że w to, co on wierzy, jest fikcją, że komunizm jest czymś zgoła innym niż to, w co on uwierzył, że on nim jest, prawda? I co ciekawe, oczywiście ta broszurka jest wydana nakładem paulistów amerykańskich, no i dociera naprawdę do dziesiątek tysięcy ludzi na świecie, na świecie w Stanach Zjednoczonych. No ta wyjątkowa debata sprawiła, że mężczyźni spotkali się w końcu na kolacji, podczas której rozmawiali właśnie zarówno o komunizmie, ale ksiądz Sheen przeszedł też na kwestie duchowe i również o tym rozmawiali z redaktorem. No i mogłoby się wydawać, że to się niczym konstruktywnym nie skończyło, no bo nie doszło do jakiegoś wielkiego porozumienia. Ale po kilku latach Budens ze swoją żoną, trzema córkami, wstąpili ponownie, chyba zdaje się w tym wypadku, do kościoła katolickiego. i amerykańską opinię publiczną o tym fakcie poinformował jeszcze wtedy ksiądz Fulton Sheen. No, to wywołało ogromne poruszenie, że ktoś tak wysoko postawiony w tych strukturach komunistycznych porzucił komunizm. No i Budens potem napisał też książkę, w której między innymi zawarte wątki autobiograficzne, opisywał swój powrót na łono kościoła i opisywał osobę arcybiskupa Sheena, mówiąc o tym, że spotykał wielu znanych i wybitnych ludzi, ale nie spotkał nigdy nikogo, kto byłby podobny swoim magnetyzmem i taką przenikliwością właśnie do Fultona Sheena.
1: No, a jednocześnie wszyscy mówili, że on był dosyć surowy w przekazie, prawda? Czy on miał według księdza jakiś szczególny dar rozmawiania z ludźmi niewierzącymi? Bo to jest kwestia i dzisiaj aktualna, no może nawet bardziej niż wtedy, jak mówić o Bogu komuś, kto uważa, że Pan Bóg i Kościół, czy religia, czy sakramenty są mu zupełnie niepotrzebne.
2: Tak, oczywiście, tym bardziej, że dzisiaj tutaj w ramach polskiej rzeczywistości mieszają się dwa wątki, czyli taki szeroko rozumiany antyklerykalizm, który przekłada się w zasadzie na odrzucenie Boga. Czyli ludzie antyklerykalni w Polsce w znacznej mierze odrzucają Boga, ale tak tego sami nie widzą, prawda? Więc u Sheena rzeczywiście ten dostęp do ludzi, którzy nawet nie byli ochrzczeni, a może byli, ale odeszli z kościoła, był szczególny w takim wymiarze, po pierwsze, łaski. On sam to powiedział, że wyobraża sobie siebie jako kogoś, kto zrywa owoce, ale przecież to nie on doprowadził do tego, że owoce dojrzały do tego, aby je zerwać. Czyli tu działa łaska Pana Boga, której źródła nawet czasami nie jesteśmy w stanie rozpoznać, bo może ktoś za tego człowieka się modlił, ofiarował cierpienia. Sam Sheen opowiadał historię ze swojego życia, kiedy na modlitwie godził się i prosił Pana Boga o to, żeby przyjął jego cierpienie dla zbawienia jakiegoś człowieka. I za jakiś czas człowiek, który żył w grzechu ciężkim, był daleko od Boga, pojawiał się w przestrzeni jego życia i w toku tego spotkania dochodziło do nawrócenia, więc widać łaskę, prawda? A druga rzecz, że rzeczywiście umiał z tymi ludźmi rozmawiać i oczywiście to też nie jest tak, że wszystkich, których spotkał, nawrócił. To byłoby zbyt cukierkowe, to tak nie jest. W autobiografii mówi zarówno o tych, których nie nawrócił, jak i o tych, których nawrócił, a którzy potem ponownie opuścili Kościół, prawda? Więc to było też takie bardzo bolesne. Natomiast bardzo często w takich rozmowach z ludźmi niewierzącymi prosił o to, żeby podali mu 5 dobrych argumentów za tym, aby nie wierzyć w Boga lub nie być w Kościele. A on w zamian za to obiecywał, że on poda 5 dobrych argumentów za tym, żeby jednak wierzyć w Boga i być członkiem Kościoła. Okazało się, że chyba jego argumenty bywały lepsze.
1: No proszę. Czy tak w ogóle wyglądał jego sposób prowadzenia człowieka do wiary? Czy według księdza bardziej przekonywał argumentami, jak tutaj w tym przypadku, czy osobistym świadectwem?
2: Trudno powiedzieć o tym, co dla każdego człowieka mogło mieć znaczenie. Pewnie różni ludzie różnie to odbierali. Natomiast bez wątpienia w autobiografii Fulton Sheen pisze o tym, że argumenty nie są kluczowe, prawda? Że czasami swoimi argumentami mógłby człowieka znokautować, ale stracić jego duszę dla Chrystusa. Stąd, mimo że operował całym szeregiem argumentów, to jednak nie zawsze one były najważniejsze. Zresztą chyba my jako ludzie tacy jesteśmy, że często sami przed sobą przedstawiamy się jako racjonalni, działający logicznie, spójnie z tym, co wyznajemy i właśnie to, co się pokrywa z naszym życiem. A chyba rzeczywistość pokazuje, że często też do końca tak nie jest. I chyba Sheen rozumiał tą ludzką naturę, jakąś efektywność, dlatego czasami był powściągliwy w przedstawianiu argumentów, no ale starał się ukazać po prostu piękno duchowe Kościoła, piękno właśnie podążania za Panem Jezusem i ofiarował też swoje modlitwy i cierpienia właśnie za tych ludzi, na których drodze stanął.
1: Proszę księdza, no to musimy jednak jeszcze porozmawiać o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o samej beatyfikacji arcybiskupa Fultona Sheena w St. Louis, w stanie Missouri, w Stanach Zjednoczonych, za niespełna tydzień, czyli 24 września. Tę ceremonię będzie prowadził wysłannik papieski, kardynał Luis Antonio Tagle. Tyle, że tak powiem, jeśli chodzi o stronę formalnej. Natomiast ja bym tutaj postawił no, takie pytanie, które właściwie dla każdego z nas jest istotne. Co właściwie oznacza dla nas beatyfikacja? Co zmienia się dla wiernych, kiedy ktoś zostaje błogosławionym, formalnie zatwierdzonym przez Kościół? No i a propos już naszego bohatera dzisiejszego, czy możemy powiedzieć na przykład, że Fulton Sheen jest człowiekiem, którego Kościół nie tylko zaleca, by wspominać, no bo mamy przecież wspomnienia obowiązkowe, czy dowolne i tak dalej, ale proponuje konkretnie jego życie jako przykład. A jeżeli tak, to dlaczego?
2: Rzeczywiście te dwie rzeczywistości się splatają w związku z beatyfikacją, czyli podanie życia Fultona Sheena jako przykładu. Jest to życie pełne heroizmu, takiego poświęcenia dla Ewangelii w stopniu bardzo radykalnym, w stopniu, który sprawił, że naprawdę swoje talenty, czas, ale też niemałe pieniądze, które zarabiał w mediach, przeznaczał właśnie na to, aby głosić Ewangelię, pomagać ubogim. I stąd właśnie staje się wzorem chrześcijanina, który żył swoją wiarą pełną piersią. Gdy chodzi o to, co się zmienia, no to zmienia się właśnie to, że z momentem beatyfikacji możemy oficjalnie modlić się do Fultona Sheena, co jako katolicy rozumiemy no właśnie w ten sposób, że zwracając się do niego, w istocie wspólnie z nim zwracamy się do Pana Jezusa. Dlatego Kościół potwierdza przez beatyfikację to swoje przekonanie, że ten człowiek jest już zbawiony i stąd może wstawiać się do Chrystusa także za nami. Warto tutaj też wspomnieć, że w procesie beatyfikacyjnym oczekuje się też stwierdzenia cudu, pomimo że nie istnieje jakaś satysfakcjonująca definicja tego, co powinniśmy rozumieć pod pojęciem cudu, no to najczęściej widzimy coś, co przekracza prawa znane w świecie, a jednak ma też związek z życiem duchowym. I w przypadku arcybiskupa Sheena, no tym cudem jest w zasadzie wskrzeszenie niemowlęcia, żyjącego chłopca, który, tak przypuszczam, będzie też obecny na tej ceremonii, Jamesa Fultona Engstroma, dzisiaj 16-latka, który urodził się jako martwy właśnie w roku 2010, a jego mama w książce, w której opisała to wszystko, co się wtedy działo, mówi, że w tej rozpaczy miała tylko w głowie dwa słowa, Fulton Sheen, i tak się modliła. I chłopiec, który nie żył przez 61 minut, powrócił do życia. To jest udokumentowane medycznie, co z perspektywy dzisiejszej wiedzy medycznej, miało prawa się wydarzyć.
1: Nie miało prawa, dokładnie. Proszę księdza, pod koniec naszego spotkania pofantazjujmy chwilę. Co Fulton Sheen powiedziałby nam dzisiaj, bo wyobraźmy sobie na przykład, że pojawia się w polskiej telewizji w naszych czasach. Jaki według księdza temat prawdopodobnie wybrałby na ten program? Na przykład, czy co? No, media społecznościowe, smartfony, młodzi ludzie, którzy odchodzą od kościoła albo w ogóle nie chcą z nimi mieć kontaktu, rodzice i ich dzieci, rodziny zatroskane, czy ludzie, którzy mówią, nie potrzebuję kościoła, Boga, a może tych, którzy, może mówiłby o tych, którzy doznali zranienia właśnie ze strony ludzi kościoła, czy co miałby do powiedzenia księżom?
2: Panie redaktorze, na pewno każdy z tych tematów by się pojawił w jego twórczości, gdyby to była jakaś bardziej rozwinięta przestrzeń, ale

0: kościele, że no właśnie zobaczyłby nasze społeczeństwo jako takie rozbite, bardzo podzielone wewnętrznie, co przecież dla chrześcijan no nie jest chwalebne. Stąd sądzę, że rzeczywiście ostatecznie do takich tematów mógłby futocznie dojść, patrząc na nas, Polaków.
1: A gdyby ksiądz miał wybrać jakąś cechę Fultona Sheena, którą chciałby sam przejąć, udoskonalić w sobie, to co by to było?
0: Myślę, że tą jego szczególną cechą, która nadała cały profil całemu jego życiu, była właśnie ta komunikatywność, czyli to, że był w dobrym kontakcie z rzeczywistością, z ludźmi, do których był posłany, ale to wynikało z tego, że był przede wszystkim w dobrym kontakcie z Bogiem. Dlatego tutaj widzę takie naczynia połączone, nie? Że nie da się odseparować tej cechy jego życia duchowego od tej cechy, którą była umiejętność bycia w dialogu ze światem, co się potem okazywało bardzo pożyteczne i bardzo pożądane przez świat, który był zainteresowany dialogiem z księdzem, a potem z biskupem Sheenem.
1: A jaką praktykę z jego duchowości by ksiądz polecił, by warto było ją zacząć wprowadzać w życie, praktykować Kowalskiemu przeciętnemu już od jutra rana, dajmy na to.
0: No właśnie pan redaktor strzelił w sedno, bo powiedział o jutrzejszym poranku. Fulton Sheen słynie właśnie z praktyki godziny świętej, czyli godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy myślnej, co oczywiście dla świeckich pewnie mało kiedy jest możliwe, przy czym Fulton Sheen zachęcał rzeczywiście też do tego świeckich i wielu katolików podejmowało tę praktykę, a nawet protestanci ją podejmowali, nie adorując Chrystusa, no bo nie uznają jego realnej obecności, ale prowadząc chociażby refleksję nad Pismem Świętym przez około godzinę. Ja bym natomiast dotknął tego zagadnienia poranka, prawda? Bo Fulton Sheen właśnie tak mówi, że w zasadzie od tego, jak ułożymy poranek też pod kątem modlitewnym, no to tak potoczy się cały dzień. I jego doświadczenie było takie, że właśnie kiedy w zasadzie no nigdy nie opuścił godziny świętej przez całe swoje dorosłe życie, to jednak najlepsze owoce rodziło to, kiedy to była modlitwa poranna. Czyli to jest rzecz, w której możemy nauczyć się od Fultona Sheena już od jutrzejszego poranka. Zaplanować dobrą modlitwę, niekoniecznie godzinną, ale po prostu zaplanować modlitwę taką pogłębioną.
1: Jucznia z godziną czytań na przykład.
0: Może i tak, ale chodzi o poranek w każdym razie.
1: Proszę księdza, ostatnie dwie kwestie, bo już pierwsza nam wybiła, nawet minęła. Takie ostatnie, właśnie ostatnia zasadnicza, powiedzmy, kwestia. Dlaczego Fulton Sheen i dlaczego warto jego dzisiaj poznawać? To w kontekście beatyfikacji i spopularyzowania jego postaci w życiu Kościoła.
0: Warto poznawać Fultona Sheena, ponieważ on w roku 2026 i tak samo będzie w 7, 8 i 9 pomaga ludziom ugruntować ich wiarę. Przez książki, które po nim pozostały, dzisiaj ludzie mogą poznawać Kościół i rzeczywistość duchową i zyskiwać argumenty dla swojej wiary, zyskiwać intelektualne właśnie ugruntowanie. Warto dodać, że opus magnum Fultona Sheena jest dzieło Życie Jezusa Chrystusa, także przetłumaczone na nasz język. A zatem, jeżeli człowiek szuka w życiu Boga, szuka prawdy, szuka sensu, to Fulton Sheen pomaga w tym wszystkim. Pomaga odnaleźć.
1: Czyli rozumiem, że poleca ksiądz, oprócz rzeczy jasna, podróży do Ameryki, przede wszystkim tę książkę, tak?
0: Ta jest oczywiście jego najważniejszym dziełem, ale myślę, że niekoniecznie musi to być pierwsze dzieło, które ktoś zainteresowany Sheenem przeczyta, bo u niego oczywiście też widać tę ewolucję jego stylu pisania i niekoniecznie wcześniejsze książki są tak strawne jak późniejsze. Dojrzały człowiek jednak ma pewną łatwość pióra. Myślę, że jeżeli ktoś chciałby lepiej go poznać, to właśnie tą najlepszą książką, pierwszą, byłoby jego autobiografia Skarb w naczyniu glinianym. Ale Życie Jezusa Chrystusa no na pewno też powinno być dla ludzi zainteresowanych jego myślą lekturą obowiązkową.
1: I ostatnia zupełnie już kwestia. Kim jest dla księdza Fulton Sheen?
0: Fulton Sheen jest dla mnie, no można powiedzieć, takim

0: takim przyjacielem, gdzieś bardzo bliskim, z kim mam kontakt w zasadzie każdego dnia, kto wpłynął na mnie, pewnie też ukształtował jakieś cechy mojej osobowości, czy też życia religijnego, nawet w takim stopniu, którego być może nie do końca jestem świadomy, ale jest rzeczywiście człowiekiem od kilkunastu lat prawie codziennie przy mnie obecnym.
1: Dziękuję księdzu serdecznie. Troszeczkę przeciągnęliśmy. Mam nadzieję, że ksiądz to wybaczy, te 5 minut dodatkowe, ale chciałem tutaj domknąć pewne kwestie, które były taką pieczątką do naszej dzisiejszej rozmowy. Tego wieczora w cyklu Ludzie Boga przybliżaliśmy postać sługi Bożego arcybiskupa Fultona Johna Sheena, jeszcze sługi Bożego, a za niespełna tydzień 24 września będzie już beatyfikowany w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz dr Marek Piedziewicz był Państwa i moim gościem, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Zwierzchnie, rzecznik prasowy diecezji elbląskiej i autor książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena. Serdecznie i gorąco księdzu dziękuję. I taka prośba, bo jak zawsze tutaj w Nocnych Światłach kapłan jest gościem, to proszę na koniec o błogosławieństwo.
0: Dziękuję panu rektorowi, dziękuję słuchaczom. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki. Serdecznie Bóg zapłać. Jeszcze raz. Wszystkiego dobrego księdzu życzę. Państwu także. Dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się na 2 godziny od 23 do 1. Przed nami weekendowa przerwa. Zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików do 23. W poniedziałek będzie nieczynne. Natomiast spotkamy się w poniedziałkowy wieczór. Rozmawiać będziemy o relacji psychiatrii z duchowością. Gościem Państwa i moim będzie profesor nauk medycznych Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra, psychoterapeuta i autor książki zatytułowanej Uleczyć Boga w sobie. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Pięknego weekendu życzę. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.